durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się nawet

ciepły pies, cichy kąt nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak umamy. Cichy kąt, ciepły pies, nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, jest.

We sit together on the sofa with the music way down.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem Cię.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

plecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad.

0: plecaku miał ładunek wybuchowy. Najnowsze ustalenia w sprawie nożownika z Ostrołęki. Pożar sklepu w Jastrzębiu-Zdroju jest alert RCB. Schroniska dla zwierząt przygotowują się do zimy. Potrzebne karma i plandeki. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szokujące ustalenia śledczych po ataku w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. 19-latek z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował innych uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skalimowski.
1: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku, zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie, trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
2: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
1: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
3: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
1: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej Izby Zatrzymań.
0: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. Pożar dachu sklepu w Jastrzębiu-Zdroju RCB ostrzega przed zanieczyszczonym powietrzem. Ogień wybuchł wieczorem w sklepie Biedronka przy ulicy Niepodległości. Objął 500 metrów kwadratowych dachu. Wszystkie osoby opuściły budynek przed przyjazdem strażaków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Powietrze może być zanieczyszczone. Nie wychodź z domu, nie otwieraj okien. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Sejm zajmuje się podwyższeniem podatku od słodzonych napojów. Podobne przepisy w ubiegłym roku zawetował prezydent. Co teraz mówią o tym posłowie, pytał Michał Rawa.
4: Politycy rządowej koalicji mówią o znaczeniu pieniądza i porównują opłatę cukrową do podatku nałożonego na koncerny paliwowe, z którego finansowany jest program CPN. W tym przypadku wyższa opłata za cukier w napojach ma pójść na walkę z otyłością i do budżetu NFZ-u.
5: Oczywiście można zakładać, że prezydent to zawetuje, zaszkodzi obywatelom.
4: Opozycja odpowiada, że wyższa opłata cukrowa wcale nie poprawi zdrowia Polaków, a ma jedynie podreperować przyszłoroczny budżet.
6: To jest tylko właśnie kolejny podatek, tak jak za Morawieckiego mamy teraz niestety dokładnie to samo za Tuska.
4: Uważa Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Wyższa opłata ma zasilić budżet NFZ-u o dodatkowe 1,5 miliarda złotych.
0: A Sejm zajmuje się też podwyższeniem akcyzy na alkohol. Te pieniądze również mają trafić do NFZ-u.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Białostockie schronisko dla zwierząt Dolina do Listówki już przygotowuje się do zimy. Ocieplane są boksy dla psów, a woliery, w których mieszkają koty, muszą być przykryte plandekami.
8: Natomiast one też mają w tych wolierach domki, w których stoją ocieplone budy. Poprzednią zimę, mimo tego, że było tak bardzo zimno, nasze zwierzęta zniosły bardzo dobrze.
0: Mówi kierowniczka schroniska Anna Jaroszewicz. Mieszka tam około 100 psów i 150 kotów. By pomóc podopiecznym Doliny do Listówki, można przynieść tam dobrej jakości karmę, suchą dla psów i mokrą dla kotów. Przydadzą się też plandeki.
8: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
0: A schronisko można wesprzeć także finansowo.
7: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: Nie wiem, co powiedzieli bohaterowie, ale chyba zadowoleni.
10: Miał, miał i hał, hał. Nie słyszałeś?
9: No tak, no.
10: Dzień dobry. Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
0: I Michał Konopiński.
10: Zapraszamy do 9:00. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
1: Proście, a będzie wam dane, słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Jeśli ja będę potrafił zbudować taką relację z Panem Bogiem, właśnie relację przyjacielską, w której będę oddawał się Bogu, będę dawał Mu się poznawać takim, jakim jestem, wtedy będę mógł prosić Boga o wszystko, ponieważ będę szczery w relacji do Niego. I jak mówi dzisiejsza Ewangelia, Pan da, nawet jeśli nie przez tę przyjaźń, przez relację, to poprzez natręctwo, poprzez niezaniechanie tej prośby. Stawajmy się przyjaciółmi Boga i prośmy Go o to, co nam bardzo potrzeba.
2: Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No.
5: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
9: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
10: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Reklama.

0: Kalina Frączkowiak i Dancing Queen na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 6. Jesteśmy z wami od samego rana w czwartek, 8 października. Właśnie czytam, że czytanie książek pomaga w karierze. Mark Taylor z Wydziału Socjologii Oxford University odkrył, że nastolatkowie czytający książki mają większe szanse na zrobienie kariery zawodowej.
1: Cudownie.
0: No, analizował kwestionariusze 70 tysięcy osób, więc nie byle co. Nie tam, że jednego, drugiego zapytał studenta i mu wyszło.
1: Ale to mówisz o nastolatkach, a w naszym wieku jak coś poczytam jeszcze, to mam szansę?
0: Tak. Uniwersytety trzeciego wieku już wystartowały.
1: No nie, no jeszcze
0: nie,
1: trochę.
0: Nie, oczywiście, że w drugim wieku
1: jeszcze
0: to już
1: jestem.
0: Sama przyjemność, to lepsze zdolności poznawcze, mhm. Zdrowie psychiczne i budowa mózgu, także cały czas trzeba czytać, można czytać i cały czas sprawia to większą przyjemność. Znam osoby, które przez całe życie czytały mało, bo nie miały na to czasu, mhm. Ale potem jak już miały trochę więcej, na przykład moja mama, no to po prostu no, musiałam ją do biblioteki zapisać, bo już się książki w domu nie mieściły, no. Także warto czytać.
1: No dobrze, ja się zmagam w tej chwili z lalką, bo nie dokończyłem jak byłem w szkole.
0: Co ty powiesz?
1: No bo zacząłem i już omawiali, ale teraz też nie mam za bardzo czasu. Jakbym ja w takim tempie czytał, to bym nic nie pozdawał w tej szkole ani na egzaminach.
0: Nie martw się, tempo nie jest ważne tutaj, to nie zawody, to nie wyścig na czas, obsowanie z książką to fajna sprawa. My też coś o tym wiemy. Tutaj kartonik już prawie pusty, ale coś znajdziemy dzisiaj na naszą zabawę plus jesieni. Szukamy dobrych stron jesieni. Oczywiście na naszej antenie nie tylko mamy wspaniałe książki, ale i kubek Radia Plus.
1: Nie będzie dostawa tych książek, a teraz już gramy dalej. Nil Sedaka i O Karol.

0: dalej ich pracy można czytać. Za chwilę wiadomości przedstawi Michał Konopiński.
1: Będzie czytał.
0: Będą wiadomości lokalne, będzie prognoza pogody. To wszystko przed nami, zbliża się w 6:30.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Igor M. usłyszał zarzuty, to po ataku w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu. Ukrainiec usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Przypomnijmy, 31-latek zaatakował 2 tygodnie temu, zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, przesłuchanie było możliwe po wydaniu opinii przez biegłych psychiatrów. Amerykańskie wojsko otrzymało polecenie wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi, podaje portal Axios. Prezydent Trump miał nie podjąć jeszcze żadnych ostatecznych decyzji, ale wznowienie walk jest możliwe jeszcze przed listopadowymi wyborami. Portal zaznacza, że dotychczasowe negocjacje między USA i Iranem nie przyniosły żadnego postępu. Reprezentacja Polski spadła o 1 lokatę i zajmuje 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Kolejny dzień i kolejny pozew w trybie wyborczym. Przed krakowskim sądem zaplanowano dziś kolejną rozprawę z udziałem Łukasza Gibały. Tym razem kandydat na prezydenta Krakowa pozwał ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Najprawdopodobniej chodzi o słowa wicepremiera podczas konferencji z Moniką Piątkowską. Szef MSZ, odnosząc się do wcześniejszych postanowień w trybie wyborczym, stwierdził, że krakowianie mają wybór między właśnie kandydatką KO i PSL, a kimś, o kim sąd stwierdził, że jest kłamcą i mitomanem. Tymczasem kandydaci na prezydenta Krakowa z pierwszej tury nie przekażą symbolicznie głosów ani Monice Piątkowskiej, ani Łukaszowi Gibale. Wszyscy mówią wprost, decyzję zostawiamy wyborcom. Mimo że oficjalnego poparcia dla żadnego z kandydatów nie ma, to zdanie Michała Drewnickiego z Prawa i Sprawiedliwości może coś sugerować.
3: Nie wskazuję nikogo, natomiast zachęcam moich wyborców do pójścia na wybory i odradzam im głosowanie na panią Monikę Piątkowską, bo to uważam byłaby bardzo zła wiadomość dla miasta.
2: Na kandydata PiSu zagłosowało w pierwszej turze ponad 44 tysiące osób. Dotychczasowe sondaże wskazują na ostateczne zwycięstwo Łukasza Gibały. Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się w najbliższą niedzielę.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
2: 9 stopni wskazują o poranku termometry w Krakowie, za oknami jeszcze ciemno. W ciągu dnia przewaga chmur i maksymalnie do 23 może popadać. Biometr niekorzystny.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: To czwartek, 8 października, jesteśmy z wami od samego rana.
7: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimo.
6: Tomek Waloszczyk.
7: A o czym myśli Tomek od samego rana?
6: Za chwilę o ulubionych sportach polityków. Będziemy też ich ubierać.
7: To bardzo ciekawe. Intrygujące. To teraz Share Believe.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Wczoraj było o koniach prezydenta, ale ten tylko je odziedziczył. Tak naprawdę woli boks. Podczas wizyty na Filipinach rozmawiał z legendą boksu Manem Pacquiao, ale potem przeszedł od słów do czynów, a w zasadzie ciosów, i odbył z nim trening na ringu. Można zobaczyć w internecie. Zupełnie nieprzygotowany prezydent, bo t-shirt się znalazł, ale z dołu oficjalne spodnie i lakierki. A może to lepiej niż widzieć głowę państwa w bokserkach? Już sobie wyobrażam innych przywódców w ich ulubionych sportach. Na przykład Donalda Trumpa w golfie, po szyję znaczy, a Aleksandra Kwaśniewskiego w tenisówkach. Były premier Mateusz Morawiecki podobno lubi ping-ponga, no i zgadza się, chodzi w pinglach. Ale wszystkich jednak polityków ubrałbym w kurtki wiatrówki, bo ulubionym ich sportem jest rzut słowami na wiatr.
0: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Mariusz Manski, z nami gotał świat na antenie Radia Plus.
1: Nie dosłyszałem dobrze, czy tam było coraz więcej ludzi, coraz mniej dat?
0: Nie skupiłem się.
1: Sprawdzę, muszę w internecie ten teksty odszukać.
0: Ale chyba tak, coraz więcej.
1: Zamigotał świat, ale dat to my mamy. Mamy trochę dat, Artur Moczarski w szczególności.
0: No to niech nam zamigocze. Nie tylko przed oczami. Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 8 października 1777 roku, w czasie wojny o niepodległość USA, zwycięstwem Amerykanów zakończyła się bitwa pod Saratogą. Jedna z przełomowych bitew w dziejach świata. W ramach wojny reżimu komunistycznego z narodem 8 października 1982 roku uchwalono ustawę likwidującą wszystkie związki zawodowe, w tym NSZZ Solidarność. Pelagia z Antiochii raziła urodą jednych, a rozwiązłością drugich. Kiedyś jej przykładem posłużył się biskup Nonus z Heliopolis, który był z wizytą w Antiochii. Powiedział zebranym, że mniej dbają o swoją duszę niż ta kobieta o ubranie. Nie wiadomo, czy te słowa, czy kolejne posłyszane u biskupa kazania spowodowały, że Pelagia porzuciła zbytki, ścięła włosy, majątek rozdała biednym, a z poprzednim życiem zerwała tak radykalnie, że przeniosła się do Jerozolimy. Tam, nierozpoznana przez nikogo, ukryta pod męskim imieniem, żyła jako pustelnica i zmarła w samotności około 453 roku po Chrystusie.

0: Tak mi się to z tymi datami rymowało, ale tam jednak inaczej jest. Coraz więcej ludzi, coraz mniej nas.
1: A coraz mniej nas.
0: No. Coraz mniej nas, bo musimy wiadomości już zapowiadać. Ale gdyby ktoś chciał odzyskać siebie i trochę pobyć z samym sobą, to na naszym profilu facebookowym dzisiaj zdjęcie, aktor znany, no nieważne, że aktor, pije sobie kawkę. No i mem brzmi tak, kiedy czekam na moment, kiedy będę już spóźniony, żeby zacząć się spieszyć. Tak. Można i tak, można sobie spokojnie pić kawę, a później i nie dbać o nic, a później się trochę spieszyć, nieważne.
1: Ja tylko przypomnę, że gdyby ktoś wolał większe kubki, to mamy taki dzisiaj do zdobycia na antenie Radia Plus.
0: Szczegóły na stronie radioplus.pl, a na tym Facebooku napiszcie, czy macie w ciągu dnia albo rano taki czas, żeby spokojnie wypić kawę albo herbatę.
1: A teraz czas na wiadomości.

0: W plecaku miał ładunek wybuchowy. 19-latek zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce. Zarzuty dla Dawida K. po aferze w Szpitalu Południowym może mu grozić 10 lat więzienia. Odwiedzimy też Suwałki, to najtańsze miasto do życia. Minęła 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miał przy sobie nie tylko ostre narzędzia, ale też ładunek wybuchowy domowej roboty. To szokujące ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował swoich kolegów i nauczycieli. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później.
1: W plecaku, który został zabezpieczony, który prawdopodobnie należy do Jakuba Z., zabezpieczono ładunek wybuchowy domowej roboty. Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
0: Mówi w rozmowie z nami Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce. 9 osób trafiło do szpitali, część została wypisana do domów. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy mówi jedna z uczennic, która znała 19-latka z widzenia. Na miejscu rozmawiała z nią nasza reporterka.
2: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
0: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. Może mu grozić 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim Szpitalu Południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej wcześniej został przesłuchany, a teraz prokuratura zdradza szczegóły. Na konferencji śledczych był nasz reporter Michał Skolimowski i podejrzany przyznał się do winy?
3: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę, choć w praktyce jej nie wykonywał.
4: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
3: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy zbadali też kwestię saloniku dla VIP-ów. Nie potwierdzili, że taki pokój fizycznie funkcjonował. Ustalili jednak, że stworzono w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia dla wybranych osób, które między innymi powoływały się na Dawida K.
4: Wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
3: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
0: Przypomnijmy, o Dawidzie K. zrobiło się głośno, kiedy media ustaliły, że jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w Szpitalu Południowym zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Nie składają broni. Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta miasta Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie ponad 7 tysięcy podpisów.
5: Powolne umieranie ulicy Wolności oraz centrum Chorzowa. Jak widzimy, ulica Wolności zamiast stać się takim sercem miasta, coraz bardziej wyludnia się.
6: Nasze miasto jest w fatalnej sytuacji demograficznej. To już jest druga czerwona kartka dla prezydenta od młodych ludzi.
7: Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać. Przejazd pomiędzy Bytomiem a Katowicami potrafi trwać nawet ponad 2 godziny.
8: Referendum jest dobrym pomysłem.
9: Nie. Tak. Opcji nie ma. On jest fajny i on jest pomocny człowiek.
10: Dzieje się naprawdę na bieżąco, bardzo dużo i bardzo fajnie.
0: Pierwsza próba zorganizowania referendum w Chorzowie nie powiodła się. 1700 głosów komisarz uznał za nieważne.
11: Wiadomości Radia Plus.
0: Suwałki najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Zestawiono ceny, zarobki i koszty utrzymania. Co na to sami mieszkańcy?
12: Nie jest drogo, nie jest. Ja mam 1200 zł, a mam mieszkanie 70 metrów.
13: Mieszkania to raczej do najniższych nie należą, nie?
14: Ciężko jest się utrzymać. 4200 wypłata i 2000 za mieszkanie, to wydaje mi się, że jest ciężko.
0: Za suwałkami w zestawieniu znalazły się Grudziądz i Toruń.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
15: W Krakowie nieco jaśniej, choć wciąż 9 stopni. W ciągu dnia pogoda w kratkę i do 24. Może przelotnie pokropić.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
16: Chciałabyś mieszkać na biegunie zimna?
17: Nie,
16: albo na biegunie
17: nie.
16: Piernikowym?
17: Piernikowy też mi nie leży.
16: Nie?
17: Nie.
16: A to takie ładne miasta są,
17: ciepła
16: obydwa.
17: Szukam.
16: A,
17: no ale tak. To z tych dwóch to bym wybrała jednak Suwałki, bo wolę jak jest więcej zieleni, a mniej pierników. Znaczy w sensie...
18: Dobra, w każdym
17: chociaż
18: razie...
17: Toruń bardzo ładny, nie mówię, że nie.
18: Ciepła to ty na wakacjach sobie szukaj, bo idzie jesień i zima i w całej Polsce będzie w miarę podobnie.
17: Co zrobić?
18: O, albo w piosenkach, w przebojach, no to nostalgii dużo mamy.
17: O, oczywiście.
18: Słońca.
17: W kubku też można poszukać czegoś ciepłego, jakiejś herbaty. Mówiłam już wczoraj, że wędzona wchodzi powoli już.
18: Wędzona herbata?
17: No tak, trochę smakuje jak woda po parówkach, ale ja bardzo lubię. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
18: Tomek Waloszczyk.
17: Zapraszamy.

0: Stronę, na przykład grana przez Jolantę Rzaczkiewicz, pielęgniarka Jola, w jednym odcinku ma na imię Marysia, w innym Ania.
1: Jak to się zdarzyło?
0: No, nie wiem, może ktoś zapomniał. W końcu jesteśmy w szpitalu i czasem tam się też problemy z pamięcią zdarzają.
2: Ja też Daniela z Damianem zawsze mylę.
0: A widzisz, no. A z kolei okazało się w 2014 roku, że najmłodszym dzieckiem Rafała Konic jest syn Artur, a podobno mu żona córkę urodziła i teraz nie wiadomo już.
2: To już jest bardzo skomplikowane.
0: Dobra, gratulujemy kultowy serial, gratulujemy tym, którzy są stałymi widzami i cały czas oglądają.
2: Tak.
0: Chociaż brakuje mi takiej typowej, przepraszam, to strasznie zabrzmi,
2: opowiadaj.
0: Ale takie były charakterystyczne śmierci w niektórych serialach. Tam jedna w kartony wjechała.
2: To był też taki.
0: W M jak miłość.
2: Ale tu nie, tak spektakularnie nie było.
0: Rysiek w Klanie też jakoś tak bardzo, no, aktorsko.
2: Ten serial odszedł. Ma inną misję, rozumiesz.
0: A poza tym, co ja tu chcę śmierć?
2: Zawsze musi być happy end.
0: Co ja tu chcę śmierć, jak tam lekarze są, to przecież uratują zawsze. A wiesz, że tam podobno jest stały konsultant i chirurg na planie, żeby tam głupot nie porobić.
2: Nie strzelili, dobrze, jednak. 14 minut po 7, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Proszę głupot też dzisiaj nie robić, bo weekend coraz bliżej, a w weekend to można trochę poszaleć, ale oczywiście nie tak, żeby zaraz chirurg na planie musiał być.
0: Znaczy, mówisz, żeby głupoty na weekend zostawić?
2: Nie, chyba nie chciałam tak powiedzieć. Madonna za chwilę, La Isla Bonita, niech pan już więcej o nic nie pyta.
3: Reklama.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
10: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: Reklama.

0: chyba... Aj, o, to nie ten wiek jednak. 25 minut po siódmej.
1: Bo to trzeba codziennie po tych schodach chodzić, to wtedy
0: tak,
1: już...
0: Tak, człowiek winno jeździ.
1: To, tak to było elastyczne ciało, było i nie jęczało przy najmniejszym ruchu. 25 minut po godzinie siódmej, przed nami zmiana czasu na zimowy i okazuje się, że co niektórzy, jak będą mieli tą nocną szychtę, jak to mówią niektórzy, no to trzeba będzie godzinę dłużej popracować.
0: Posiedzieć, tak. No, a pociągi to na stacji zostaną przez godzinę.
1: A samoloty w powietrzu.
0: Mój syn mówi, że jak patrzy na samolot, który się zbliża do lądowania, my idziemy samochodem, tak, to on przecież stoi w powietrzu tam.
1: Tak czasem się wydaje. Dobrze, bo chodzi o to, że czytam, że takiemu pracownikowi, co to w nocy godzinę dłużej posiedzi, to oczywiście ta godzina się należy. Ale może sobie albo, że tak powiem, jaką nadliczbową wziąć, albo może sobie...
0: Wiem.
1: Jeszcze podobno dostaje dodatek 100% wynagrodzenia, tak jest w artykule 151 Kodeksu Pracy.
0: A jakbym był przebiegłym pracodawcą, to bym powiedział, odbierzesz sobie w trakcie zmiany czasu na letni.
1: Ale wiesz, że możesz tak zrobić. No. Znaczy, w sensie pracownik sobie może odebrać w innym terminie tę godzinę, czyli pójść wcześniej chyba do domu. Tak czy owak, komplikacje z tym zmianem czasu straszne są.
0: Jeżeli nie pracujemy na noc, większość z nas będzie jednak spała tej nocy.
1: Prześpi wszystko.
0: Albo się ewentualnie bawiła z soboty na niedzielę, nie wiem, kto tam ma jakie plany. To jest dobra zmiana.
1: Tak, to jest dobra zmiana. Dobranocka, kocham cię jak Irlandia, już teraz na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7. W domu.

0: Irlandię.
1: Jaco, nasz stały słuchacz i komentator na Facebooku, postanowił napisać słownik synonimów kawowych.
2: Proszę bardzo.
1: Proszę bardzo. Kawka poranna, tak zwana biurwa, plujka, zalewajka, czyli parzona. W kubku Radia Plus oczywiście musi być. No i zawsze tak planuję czas, żeby był czas na kawę, a potem normalny, codzienny kierat.
2: No dobrze, tylko kwestia właśnie, czy nad tą filiżanką można się zamyśleć, czy też w pracy to chyba nie bardzo, bo to bardziej gadka-szmatka jest.
1: No tak, tak. Ale czasem te gadki są nad wyraz głębokie.
2: A, to
1: przy
2: prawda.
1: Przy kawie zdarza się. Niektórzy wychodzą na papierosa, żeby sobie tak pogadać, ale
2: a to, fuj,
1: to
2: nie, niezdrowe.
1: Nie polecamy.
2: Nie polecamy.
1: Piotr pisze, jestem w pracy około 6.30, o to już od godziny, i wstawiam swój turecki samowar.
2: O, proszę.
1: Do czajniczka wrzucam herbatę, teraz to afrykańska. Ogrody Królowej Wiktorii. No nie,
2: no nie,
1: ktoś
2: no
1: czuje się
2: prostu,
1: w pracy jak
2: a my
1: po królewsku.
2: Tak. Okej, okay, dobra, fajnie jest, podoba mi się. No to co, zrobimy przerwę małą na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i prognozę pogody 29 minut po godzinie 7.
3: Reklama. Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
5: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklam.

0: Jest w pół do ósmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Utrudnienia na S2 w Warszawie. Między węzłami lotnisko i Opacz. Po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Jest akt oskarżenia przeciwko byłej dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii. Chodzi o śmierć 20-letniego pacjenta, który targnął się na życie. W niewyjaśnionych okolicznościach zaginął zapis monitoringu placówki. Powinien być przechowywany przez rok, ale zniknął wcześniej. Za to Beata M. odpowie przed sądem.
1: Podejrzana złożyła obszerne wyjaśnienia, w których wskazała, że w jej ocenie nie ponosi odpowiedzialności za wypełnienie znamion czynu zabronionego.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Byłej dyrektor grozi do 3 lat więzienia. Tatrzański Park Narodowy zamyka jaskinię Mroźną. Nie będzie można tam wejść od początku listopada do wiosny. To ze względu na nietoperze, które tam zimują.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Czas na węzeł Grembałów, będzie przejezdny już jutro. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otwiera kolejne fragmenty ostatniego odcinka budowanej obwodnicy Krakowa, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.
3: Na rondzie otworzymy prawie wszystkie zjazdy, prawie wszystkie, bo cały czas trwa przebudowa ulicy Łowińskiego, więc ten zjazd będzie zamknięty. Ale poza tym rondo, pasy na tym rondzie zostaną już w pełni udostępnione kierowcom. A pod rondem pozwolimy na przejazd jedną jezdnią drogi ekspresowej. To cały czas będzie przejazd po placu budowy.
2: To już od piątku. Pełne domknięcie ringu zaplanowano na listopad. PZPN sprawdza dokumenty przekazane przez Legię przed niedzielnym meczem z Wisłą. Chodzi oczywiście o zamknięcie sektora gości. Sprawą zajmuje się także Ekstraklasa, która zażądała od warszawskiego klubu szczegółowych wyjaśnień. Przypomnijmy, Legia zamknęła sektor gości do końca roku, tłumacząc się kwestiami bezpieczeństwa. A już teraz w Radiu Plus więcej informacji o pogodzie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
2: W Krakowie coraz więcej słońca, choć termometry ani drgną, nadal 9 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 23, wieczorem może pokropić, uwaga też na silny wiatr, biomet niekorzystny.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Wspominamy, że szukamy dobrych stron jesieni. Szczegóły na naszej stronie radioplus.pl. Jeszcze przed ósmą więcej opowiemy o naszej zabawie.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Abba już teraz w Radiu Plus.
6: A później Albano i Romina Power. Wczoraj bardzo ubolewałem, zapowiadając jeden duet, że nas nie ma w duecie, ale jesteśmy.
7: Tak, ja też zawsze ubolewam, jak nas nie ma w duecie, że jak zapowiadam duety, ale jesteśmy już razem.
6: Znaczy nie, no, robimy dobrą minę do złej gry, zawsze jesteśmy szczęśliwi, ale jednak lepiej razem.
7: Tak jest, zdecydowanie. No to co, gramy, cieszymy się i witamy. Czwartek, 8 października.

0: Mentę, mentę. O poranku pachniemy miętą, zdarza nam się, bo
1: tak, masz herbatę z miętą?
0: Nie, pasta do zębów to była.
1: No ale herbatę widzę, masz ładną. Tak po turecku masz,
0: no to mam tą wędzoną, chcesz? No,
1: nie, to nie będę wąchał, za to na rozlewamy. Dobrze. Wiesz, że tu przestaniemy grać, jak tu się rozleje na konsolę.
0: To też prawda.
1: Dobrze, a teraz będziemy podskakiwać, albo w zasadzie nie będziemy podskakiwać, ponieważ niemiecki klub drugoligowy piłkarski VfL Bochum zakazał kibicom jednoczesnego podskakiwania na trybunie stadionu. Szczególnie jedna taka trybuna jest.
0: I nie wytrzymała?
1: Nie, właśnie oni zbadali, że rekonstrukcja jest w porządku i tam nic się nie stanie, ale ona jest taka przestarzała, jak wszyscy jednocześnie skaczą, to powstaje efekt trampoliny.
0: Tak.
1: I w związku z tym wiele osób zgłaszało, że się źle czuje, jak tam siedzą, a tam inni podskakują i oni zaczynają tak drgać cali, więc to im przeszkadza.
0: Nie dziwię się.
1: I oni powiedzieli, znaczy oficjalny komunikat, że jest zakaz takiego jednoczesnego skakania. Tylko, że jak piłkarze strzelą gola, no to jak tu nie skakać jednocześnie?
0: Poza tym to jest jednak instynkt, to nie jest tak, że opanujesz, no. Mhm. Po prostu podskakujesz, no.
1: Chociaż jak gola strzelą, to jest taki chaotyczna taka radość, ale wiem, że są takie zorganizowany rodzaj dopingu, mhm, że wszyscy skaczą w jednym momencie, więc może o to chodzi.
0: Bywają też fale meksykańskie, to tutaj chyba byłaby bardziej, że tak powiem, odpowiednia w tym momencie.
1: O tak, bo to się przenosi tam z jednej na drugą stronę. Tak. No. A poza tym,
0: amplitudą.
1: Kto nie skacze, ten z policji. No tak słyszałem, no.
0: Chodzisz na jakieś mecze, nie wiem.
1: Ale były kiedyś takie kluby milicyjne, były na przykład w dawnych czasach.
0: No były.
1: I tam nie skakali.
0: A to chodziło chyba o zatrudnienie tych piłkarzy na etat, jakoś tak. W każdym razie już za chwilę Perfect, kołysanka dla nieznajomej, Stevie Wonder, Part-Time Lover. Nie kołyszemy, tylko się budzimy, drodzy słuchacze, bo przypominamy czwartek, 8 dzień października i mamy fajną zabawę, o niej nieco więcej za chwilę opowiemy w Radiu Plus.
2: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny. Kraków żyje szybko, a Ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na Ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Tato, z czego były pierwsze książki?
11: Z glinianych tabliczek?
10: To jak wtedy zaginali rogi?
12: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Bo nie chcemy tylko narzekać na to, że plucha ciemno i dzień się skraca. Chcemy znaleźć dobre strony jesieni. Kasia już wącha te strony.
2: Tak, bo to strony są z farbą. Dużo farby, bo to ilustrownik jest, wydawnictwo PWN poleca. I tak przeglądam te strony. Alegoria, wnętrze kościołów. Co tu mamy jeszcze?
1: Dzieła sztuki znaczy w środku.
2: Tak, przedstawienie narracyjne, przedstawienie opisowe. No, mnóstwo takich pojęć, trochę... o których nie miałem zielonego pojęcia, bo to przewodnik po gatunkach i rematach malarskich. Nie, przepraszam, tematach. Tematach
1: malarskich. Trochę zabrzmiało jak jakiś podręcznik do szkoły, ale to jest pięknie ilustrowana encyklopedia najważniejszych dzieł malarskich, posegregowanych w gatunki.
2: Czy ty wiesz, co to jest Stimmung?
1: Kto?
2: Stimmung. O proszę, jedno z moich ulubionych
1: Stimmung
2: obrazów.
1: Trzeci Waza.
2: Aleksander Gierymski. No? Święto Trąbek.
1: Tak, widziałem, na żywo.
2: U nas można, że tak powiem, w Warszawie za darmo obejrzeć nawet wystawę stałą. Gierymskiego tam pod dostatkiem jest.
1: Dobrze, ilustrownik trafi w wasze ręce, również powieść do poczytania z wydawnictwa Harde. No i wspaniały nasz kubek z Bolesławca z nadrukiem Radio Plus, chociaż temat bolesławiecki jest na pierwszym planie na tym kubku. I to wszystko do zdobycia na stronie radioplus.pl. Specjalna ankieta, napiszcie nam za co kochacie, lubicie jesień. Jakie są jej dobre strony? Nawet jeżeli widzicie przede wszystkim te złe.
2: Nie widzimy złych, widzimy tylko dobre. Czekamy na wasze opisy. No i czekają wspaniałe nagrody.
1: Które naopisywaliśmy przed chwilą.
2: Bo nie wiem, za chwilę Hooray, it's a Halli Halli Day, to jeszcze przed godziną 8, bo punktualnie 8 przedstawimy najnowsze wiadomości.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: Jak tam u was z tym spokojnym czasem na kawę? Zuzanna napisała tak, mam czas nawet na dwie kawki.
1: To proszę.
0: Wstaję sobie o 6, budzę ciało i mózg. Kawka koniecznie w domu, bo pracując w szkole nie ma czasu nawet na toaletę, nie mówiąc o spokojnym wypiciu kawki.
1: Ciężka robota.
0: Chyba, że jest okienko.
1: Okienko no,
0: jest,
1: to jest fajna rzecz.
0: Jak się z nauczycielem, to czasem wypada tak, że ma się tę godzinę. Wtedy kawa jak najbardziej. Z drugim Orkienkowiczem.
1: I przy okazji można chwilę porozmawiać. No dobrze,
0: poplotkować.
1: Pochylamy się nad filiżanką gorącej kawy bądź herbaty, a do tego mamy najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus już za chwilę.
2: Reklama.
3: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
4: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
3: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
5: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Kraków.
1: Nocna ewakuacja bloku w Ostrołęce to w związku z atakiem nożownika w szkole. Prosi o uniewinnienie Sebastian M., który doprowadził do tragedii na A1. Polska i Norwegia zacieśniają współpracę, chodzi o produkcję dronów. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nocna ewakuacja bloku w Ostrołęce to w związku z wczorajszym atakiem nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych numer 4. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Dlaczego potrzebna była ewakuacja?
2: No bo w mieszkaniu sprawcy wczorajszego ataku Jakuba Z. znaleziono niebezpieczne substancje. Zaraz po ataku w plecaku 19-latka służby znalazły ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
3: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników.
2: Mieszkańcy późnym wieczorem wrócili już do mieszkań. Dziś śledczy planują przesłuchać 19-letniego nożownika. Chłopak już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków.
4: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
2: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa.
1: W ataku rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 7 osób wyszło już ze szpitali. Dziś w szkole nie ma zajęć, będą spotkania uczniów z psychologami. Prokuratura domaga się 8 lat więzienia, obrona chce uniewinnienia. Głośny proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, jest już na finiszu. Podczas mów końcowych w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim nie zabrakło emocjonalnych wystąpień. Na miejscu był Rafał Różycki.
5: Głos zabrała między innymi matka jednej z ofiar.
6: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanelstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej
5: Według biegłych Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę, a następnie uderzył w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli.
7: Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam.
5: Powiedział oskarżony, który nie przyznaje się do winy.
1: Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Wyrok zapadnie 21 października. Priorytetem będzie rozwój dronów latających, nawodnych i podwodnych. Polska i Norwegia zacieśniają współpracę obronną, a Gdynia staje się jednym z miejsc, gdzie nabiera ona konkretnego wymiaru. Uroczyście otwarto tam nową halę, w której produkowane będą polsko-norweskie bezzałogowce.
8: To inwestycja, która już dzisiaj daje zatrudnienie dla 1500 osób. Niedługo to może być nawet 2000 dla całej grupy WB. Najbliższe miesiące to miliony inwestycji. 150 milionów już w tą siedzibę, w której się dzisiaj znajdujemy. Zainwestowane w najbliższym czasie ten pułap osiągnie 800 milionów.
1: Mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprzęt wojskowy produkowany w Gdyni sprzedawany jest m.in. do krajów NATO oraz Kanady.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na razie nie myśli o powrocie do siebie. Na koniec niecodzienny widok pod Łowiczem w Łódzkiem. W okolicach miejscowości Zduny można zobaczyć kangura, który skacze tam już około 2 miesięcy.
9: Kangura spotkałem przed swoim domem.
10: Mówi Patryk, mieszkaniec gminy Zduny.
9: Patrzę, no coś siedzi, nie? No i pierwsza myśl, no to no, nagram, będzie śmiesznie. Nie ukrywam, byłem zdziwiony, no bo nie jest to codzienny widok.
10: Czym w takim razie może się żyć?
11: To jest oczywiście zwierzę roślinożerne. Mikołaj Butryński z działu edukacji, skoro uciekł gdzieś z jakiejś właśnie agroturystyki na jakieś pole, no to oczywiście ma wiele opcji, żeby się żywić. Czy to jakimiś owocami, które znajdzie, a najprościej to trawami.
1: Tematem zajął się Daniel Tekliński.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
12: 9 stopni w Krakowie, za oknami słonecznie, w ciągu dnia pogoda w kratkę i do 23, może mocniej powiać, biomet niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: I już prawie 6 minut po godzinie 8, to oznacza, że zbliżamy się do kulminacji, czyli do na finału zabawy Dobre Strony Jesieni.
14: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
13: Tomek Waloszczyk.
14: Zapraszamy do 9:00. Za chwilę Whitney Houston, teraz Status Quo.

0: O, taki taniec wśród leżących liści w parku mi się marzy. Ale to jeszcze trzeba poczekać.
1: Nie, one już trochę lecą.
0: Ale trochę. Na razie to jeszcze nie jest taki dywan. I drzewa jeszcze, że tak powiem, ulistnione.
1: To Kasia już znalazła jedną dobrą stronę jesieni. O inne zapytamy już teraz.
2: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
0: Piotr z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: To, i to jest gospodarz, bo najbardziej cenisz w jesieni przygotowania do zimy. Czyli co
3: dokładnie. No zmieniam wszystkie koła w samochodach.
1: Dobrze, ważne, żeby wszystkie zmienić. No.
0: Dobrze.
3: Co później jest? Trzeba drewna naszykować, żeby mieć ciepło w tą zimę.
0: No przecież,
3: musi ale być. Lepiej to się robi niż w lato, bo jest chłodniej, nie?
0: No tak, pewnie. No dobrze, i co jeszcze?
3: A do tego zbieranie grzybów, nie?
0: A, to jest sama przyjemność, czysta.
1: Ale to znaczy, że te grzyby nie są spożywane od razu, tylko otwierane gdzieś tam we słoiczku zimą?
3: No, żeby sobie przypomnieć tą wspaniałą jesień, nie? Mm-hmm.
0: Super.
3: Wtedy jest jakiś klimacik, nie?
0: No tak, dobrze. Najbardziej. Zgadzamy się z tobą, Piotrze.
1: A powiedz mi, czy ta dobra strona jesieni, o której wszyscy piszą, a my troszkę to podbijamy, wysyłając wam książki, czyli książka, kocyk, herbata i taki wieczór sobie długi, to też coś fajnego?
3: No, jak najbardziej. Bo ja z takiego kubka. Z takiego kubka to i tak żona najbardziej się ucieszy, bo ona tak te Bolesławce to najbardziej poluje.
0: O. No to super, będzie miała zupełnie taki oryginalny Bolesławiec, że ho, ho, ho.
1: Jak w czasach pierwotnych upolowałeś dla niej kubek tym razem.
3: Specjalnie dla niej.
0: Świetnie, to gorąco ją pozdrawiamy, pozdrów od nas, wyściskaj i co, pakujemy.
3: No, tak, no, żeby ja pozdrawiam tutaj wszystkich słuchających.
0: Aha. Super.
1: Dziękujemy bardzo. No i życzymy, żeby bardzo pozytywnie i praktycznie ta jesień minęła.
3: O, dziękuję. Nawzajem.
0: Piotrze, dziękujemy i do usłyszenia. 16,5 minuty po godzinie 8 w Radiu Plus. Za chwilę Marek Grechuta.
2: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Reklama.

0: Temat herbaciano-kawowy na naszym profilu facebookowym. Wcześniej trochę o serialach mówiliśmy i Krzysztof się odezwał, napisał: Klan. Klan oglądam od pierwszego odcinka. Kiedyś była tam sławna scena, gdy Grażynka piła niewidzialną herbatę. Polewała szczajniczka powietrze, a oni, rodzina, udawali, że piją. Uwielbiam Klan. No, ale Krzysiek napisał, że jego poranna herbata nie jest spokojna, jest zmieszana, ale tak słodko, zupełnie jak moja pani.
1: O, proszę. Miło. No dobrze, to co, pochylamy się nad gorącą herbatką i kawą i co? I wiadomości na antenie Radia Plus w skrócie, żeby było szybko, a do tego jeszcze kilka słów o pogodzie. Czy tu w stronę bardziej jesieni idziemy i dobrych stron jesieni, czy bardziej jeszcze babie lato? No to sprawdzimy za chwilę, tak?
0: Tak jest.
1: No to posłuchajmy.
2: Reklama.
3: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
4: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Pryłukach na północnym wschodzie Ukrainy. Liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku wzrosła do 22, wśród nich jest 5 dzieci. Jedna z rakiet trafiła w blok mieszkalny, ponad 50 osób zostało rannych. Dziś w mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Założono, że realny wzrost PKB będzie na poziomie 3%, a inflacja średnioroczna wyniesie 2,8%. W przyszłym roku dochody budżetu państwa mają wynieść blisko 700 miliardów złotych, a wydatki ponad 970. Teraz maksymalne ceny paliw. Dziś zatankujemy taniej niż wczoraj. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy poszły w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,83, a za diesla 7,74. Jeszcze nietypowy zakaz na stadionie w Bochum. Kibice drugoligowego niemieckiego klubu nie mogą podskakiwać z radości. Władze klubu tłumaczą, że drgania konstrukcji mogą powodować złe samopoczucie u części widzów.
1: Wiadomości Radio Plus Kraków, Michał Hankele, zapraszam. Po mieście aż 120 maluchów. Nowy żłobek samorządowy przy ulicy Księcia Józefa już działa. Za nami uroczyste otwarcie. To jedna z 11 inwestycji realizowanych w ramach programu Aktywny Maluch. Żłobek numer 29 został wybudowany w technologii modułowej. W budynku znajduje się 5 sal dla dzieci, zaplecze administracyjne i w pełni wyposażona kuchnia. Wokół powstały też plac zabaw, parking i wewnętrzny układ komunikacyjny. Belgijka na rynku głównym, świadectwa młodych ludzi, msza święta. Tak Kraków przeżywać będzie 26 dzień papieski. To szczególny czas wdzięczności za pontyfikat świętego Jana Pawła II. Obchody rozpoczną się już w sobotę.
2: Stypendyści wspólnie zatańczą Belgijkę. To wydarzenie, na które zapraszamy serdecznie wszystkich przechodniów, wszystkich mieszkańców Krakowa, turystów. Będzie to okazja, żeby właśnie wspólnie zacząć świętowanie Dnia Papieskiego tańcem, radością. To jest okazja, żeby posyłać świadectw stypendystów.
1: Mówiła Hanna Myszewska, rzecznik krakowskiej wspólnoty stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Główne obchody w niedzielę, 11 października. Przy świętej przewodniczyć tam będzie kardynał Grzegorz Ryś. Przy świątyni stanie też specjalne miasteczko rodzinne.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
1: Temperatura w Krakowie rośnie, 11 stopni, za oknami słonecznie, a na tym nie koniec. Według synoptyków dziś maksymalnie do 23, biometr niekorzystny, może mocniej powiać.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Ten spogląda na kalendarz, na zegarek, albo nie musi, bo my mu powiemy, że czwartek, 8 października, 8:34.
6: Dzień dobry, witajcie. Zapraszamy do 9:00 za chwilę w Village People. Teraz Laura Brenningham, Self Control, Kasia Kozimor,
5: Tomek Waloszczyk.
6: Zapraszamy.

0: Poranny program Radia Plus rozstaje za 18 minut, będzie godzina 9. Spotkała się młodość z wiekiem dojrzałym i zrobiły się problemy. To wszystko na pokazie mody, paryski tydzień mody trwa. No i Brigitte Macron spotkała się z Zendayą. Znasz Zendayę?
1: Zendaya nie.
0: No właśnie.
1: To ja wiem, na perkusji jest taki czasem.
0: Nie, to taka aktorka
1: napis.
0: Bardzo no. popularna zresztą wśród młodych, nie tylko młodych.
1: A, to coś już mi świta.
0: No i podeszła do niej Brigitte Macron się przywitać.
1: I co?
0: I ta tyłka nie podniosła.
1: A, że siedziała, ale siedziała. Podała rękę chociaż?
0: Rękę podała, ale taka wzłok błędny, jakby nie wiedziała, z kim za bardzo ma do czynienia. I tutaj można ją, no w jakimś tam sensie rozgrzeszyć. No bo ze Stanów jest, co ją tam obchodzi, jakaś
1: No, ale pojechała
0: dama.
1: W gości i to na ale pokaz mody i to do Paryża.
0: Ale
1: no to,
0: okazuje, no przecież to może nie znać osoby, ale że młodsza, to tyłek powinna podnieść przy starszej
1: Otóż to.
0: Osobie. Bo taki jest savoir vivre, że trzeba z osobą w swoim wieku, to sobie można rękę podać na siedząco i leżąco. Ale jeśli chodzi o starszą osobę, no to jednak nakazuje dobre wychowanie podnieść się nieco. Nawet nie nieco, tylko wyprostować i przywitać. No i dyskusja rozgorzała w internecie, ale to i dobrze, bo teraz będziemy wiedzieli, że jak starsza osoba podaje rękę, nie dość, że pierwsza, to jeszcze trzeba, że tak powiem, dorównać wzrostem. No,
1: 30 lat ma Zendaya.
0: No właśnie, to jeszcze to młode, chciałeś powiedzieć, tak?
1: No tak, tak, no. Tym bardziej, że ona...
0: Ale obyte w świecie to chyba bardziej powinna być obyte.
1: Nie to, że nagle...
0: Bardzo ją lubię zresztą jako aktorkę, ale no tutaj rzeczywiście nie popisała.
1: Przepraszam, jeżeli to nie, że zmądrzałem nagle, ale w Wikipedii tu czytam. Brała udział w serialach Nastoletnia Agentka.
0: Euforia.
1: I uhororowana tytułem Barbie Sherrow. Nie wiem, co to jest,
0: też
1: ale
0: nie mam zielonego
1: w takim
0: pamięcia.
1: Razie chyba zachowała się... No tak, no, jak się zachowała.
0: No dobrze, no dobrze. No. Savoir vivre mnie błysła, no, w ten sposób. Bań, za chwilę szklanka wody dla ochłody, a potem...
1: Ale chyba w drugą stronę to zadziałało, że pierwsza dama znała Zendaye, skoro podeszła.
0: Na pewno znała, pewnie oglądała Dune albo co. Za 16 minut 9 w Radiu Plus.
2: Reklama. W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Dzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Reklama.

0: Electric Light Orchestra na antenie Radia Plus na zakończenie naszego spotkania z Państwem dzisiaj.
1: Jeszcze pytanie, jak to z tymi kawami rano jest? Czy mamy czas? Izabela napisała, że wychodząc rano, od razu wchodząc do kuchni, stawia trzy w porywach, cztery kubki.
0: Ojej.
1: Czajnik na kuchni i tak do pierwszego herbatę, do drugiego ziółka, do trzeciego kawkę, a jak nigdzie nie wychodzę, to do czwartego miętę. I tak po kolei wszystko.
2: Nieźle.
1: A Kasia napisała, że kiedyś to był Saigon, jak dzieci szły do szkoły, teraz luzik, kawka z rano i Radio Plus.
0: Do usłyszenia. Wracamy jutro po 6:00.

0: Reklama.
1: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
0: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Kraków.
1: Uczniowie obawiają się powrotu do szkoły. To po wczorajszym ataku w Ostrołęce. Są zarzuty dla nożownika, który zaatakował w Jarosławiu, zabił księdza i ranił 4 osoby. Zderzenie 7 pojazdów na czwórce są duże utrudnienia. Minęła 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest strach przed powrotem do szkoły, przyznają uczniowie szkoły w Ostrołęce, w której wczoraj zaatakował nożownik. Prezydent miasta zarządził, że dziś we wszystkich szkołach w mieście nie będzie lekcji. Będzie za to wsparcie dla uczniów. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Co dokładnie zaplanowano?
2: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
3: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
2: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
4: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
2: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
1: Z kolei po południu 19-latek ma zostać doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury. Nożownik, który zaatakował w klasztorze w Jarosławiu, usłyszał zarzuty. Ukrainiec odpowie za zabójstwo księdza Stanisława Zbojnowicza i zranienie nożem 4 innych osób. O szczegółach Tomasz Widak.
5: Ihor M. przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wcześniej śledczy dwukrotnie próbowali go przesłuchać, ale biegli za każdym razem. Uznawali, że jego stan nie pozwala na przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Teraz stan mężczyzny się poprawił i przesłuchanie było już możliwe. Ihor M. nadal jednak przebywa na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Przypomnijmy, do tragedii doszło 24 września w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Młody mężczyzna wszedł wtedy do kuchni kawiarenki, znajdującej się przy opactwie. Wstępnie ustalono, że po próbie wyproszenia go zaczął niszczyć wyposażenie, a następnie sięgnął po nóż. Próbował go powstrzymać jeden z księży. Napastnik wtargnął jednak do kościoła, gdzie zaatakował kolejne osoby.
1: To był Tomasz Widak, dziękujemy. Jedna osoba w szpitalu po serii kolizji i wypadków na czwórce. Ogromne utrudnienia na autostradzie w Rudzie Śląskiej. W sumie 7 pojazdów brał udział w 4 kolizjach i wypadkach w tym samym czasie. Na miejscu pracują służby, ściągnięto też śmigłowiec LPR-u.
6: Ruch w tym miejscu odbywa się pasem awaryjnym. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
1: Relacjonuje Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki. Mundurowi apelują o ostrożność i korzystanie z dróg alternatywnych. Będą pieniądze dla NFZ-u. Ma być zgoda na tę ustawę całego Sejmu. Posłowie zajmują się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Poprzemy ten projekt, mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
7: To jest oczekiwanie pana prezydenta. Przypominam, że właśnie zawetował podobną ustawę w tamtym roku. Właśnie uzasadniając to weto, że byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
1: W całości za projektem głosować ma rządowa koalicja.
8: Patrząc na ceny alkoholu w Polsce i poza naszymi granicami, naprawdę alkohol w Polsce jest relatywnie tani. No a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest. My wiemy, że wydajemy rząd wielkości 250 miliardów już dzisiaj na ochronę zdrowia, ale to jeszcze jest kwota niewystarczająca, a to może być kilka miliardów złotych, które będą w stanie wesprzeć ten budżet, dlatego jak najbardziej za.
1: Mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Początkiem listopada zamknięta zostanie jaskinia Mroźna w Tatrach. To ze względu na ochronę przyrody.
9: Chronimy tam nietoperze. W Tatrach mamy 22 gatunki właśnie nietoperzy, które szczególnie są wrażliwe w tym okresie zimowym. Nietoperze zimują w jaskiniach, no jakby też oszczędzają energii.
1: Mówi Tomasz Zając z TPN-u. Jaskinia Mroźna ponownie zostanie otwarta na wiosnę.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Josephine i Chris Ria w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9 teraz, a w kalendarzu 8 dzień października. Między innymi dzień ośmiornic i prezent związany z ośmiornicami będę miała dzisiaj dla Was w ramach naszej akcji Dobre Strony Jesieni. Szczegóły na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
5: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
6: Reklama.

Dolce Vita i Ryan Paris w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 27 minut do 10. I tak mi się słodko ułożyło, bo Dolce Vita przed momentem, za chwilę Abba i Honey Honey, więc żeby równowaga była, to coś kwaśnego po środku. Świecący ogórek, to jest takie doświadczenie bardzo popularne wśród młodych naukowców, a właściwie tych, którzy jeszcze nie są naukowcami, ale być może chcieliby być, czyli dzieci w szkole, czasami robi się takie eksperymenty, czyli kiszony ogórek na srebrnych widelcach, na metalowych widelcach podłączony do obwodu prądu. Proszę tego nie robić samemu w domu. Jeśli podłączymy to do prądu i nagle okazuje się, że ten ogórek będzie świecił. I naukowcy postanowili zbadać, dlaczego ogórek świeci. To naukowcy amerykańscy z Uniwersytetu Stanowego w Portland przeprowadzili doświadczenie na ponad 100 warzywach i okazało się tak w dużym skrócie, że podczas podłączenia do obwodu dochodzi do powstania iskry, która zapala wodór. No i w ten sposób po prostu ogórek kiszony świeci. Tych świecących ogórków kiszonych naturalnie to wam nie życzę, ale ogórek kiszony z miodem być może? Honey, honey i Abba. Na pewno z miłością. Teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
6: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Michał Dudu i Roxette w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
3: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: 17-latek planował atak na szkołę w sierpcu. Służby udaremniły zamach. Tymczasem w Ostrołęce trwa sztab kryzysowy. Nożownik ranił 9 osób. Wóz, którym na co dzień przewożone są dzieci, ostrzelany. To na Pomorzu. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie tylko w Ostrołęce mógł nastąpić krwawy atak w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił właśnie, że w zupełnie innym miejscu na Mazowszu jeden z uczniów przygotowywał zamach.
2: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc, no na terenie szkoły. Mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję, policja zainterweniowała.
1: Funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili.
2: U tego nastolatka, 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie, wybaczcie, że tak mówię.
1: Szef MSWiA i minister edukacji podkreślają, że szkoły są dość dobrze zabezpieczone przed takimi incydentami. Nie udało się jednak zapobiec wczoraj tragedii w Ostrołęce. Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego po ataku nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4. 19-latek ranił kilka osób. W jego plecaku znaleziono też domowej roboty ładunek wybuchowy. Od rana we wszystkich szkołach w mieście obowiązują nadzwyczajne procedury, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
3: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
1: Dodatkowo w szkole, w której doszło do dramatu, zaplanowano kontrolę. Urzędnicy będą sprawdzać, czy zachowane zostały wszystkie procedury. Dodajmy, że nastolatek jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Ostrzelano busa, którym na co dzień przewożone są dzieci. To w Skarszewach na Pomorzu. W pojazd oddano 15 strzałów, uszkadzając między innymi boczną szybę i karoserię.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zaparkowany pojazd został uszkodzony w wyniku strzałów z pistoletu pneumatycznego. Straty oszacowano na kwotę 3000 zł. Śledczy przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, ustalają dokładne okoliczności co do przebiegu tego zdarzenia oraz jego sprawcy.
1: Mówi Marcin Kunka z policji w Starogardzie Gdańskim. Służby proszą o kontakt świadków zdarzenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są panele poświęcone sztucznej inteligencji. Można też przetestować drony i zdalnie sterowane roboty. W Jasionce koło Rzeszowa trwa drugi dzień Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji.
5: Stanowiska z robotami, są takie fajne ręce robotyczne. Naprawdę można dużo zobaczyć.
6: No, to mi się podobały bardzo te biologiczne rzeczy. Głównie po to tutaj przyszłyśmy z dziewczynami. Oglądaliśmy drożdże pod mikroskopem. Pobierałam krew na nas.
7: Co was tutaj zainteresowało najbardziej na festiwalu?
8: Najbardziej zainteresowała nas strefa biznesu i innowacji.
1: Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Widak, a festiwal potrwa do 14:00.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Living Next Door to Alice i Smokey w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 20 minut po 10 teraz na zegarze. A ja bym chciała zaprosić Was, właściwie ja nie zapraszam, ale tylko informuję o tym, że jest coś takiego jak jubileusz, wielki jubileusz kopalni Świętego Jana w Krowicy. 450 lat kopalnia świętuje i to jest w tym momencie taki obiekt na szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, nad którym mamy patronat. Opowiadałyśmy z Kasią Kozimor o tym szlaku, także z Wałbrzycha miałyśmy audycję na żywo, zresztą później był też i konkurs, ale tym razem właśnie świętuje kopalnia Świętego Jana w Krowicy. 17-18 października to będzie taki weekend pełen atrakcji, nie tylko takich codziennych jak zwiedzanie z przewodnikiem, ale oprócz tego jeszcze izerski jarmark.

0: wiele innych atrakcji. I jeżeli wiecie, że na przykład 17 października w sobotę będziecie mogli pojawić się w Krobicy, to ja mam dla Was prezent. To jest wejściówka 2 plus 2, taka specjalna, żebyście mogli uczestniczyć właśnie 17 października w tym wielkim świętowaniu. A co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę ode mnie dostać? To trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak okoliczni mieszkańcy nazywali wylot do najstarszej sztolni w Krobicy? I teraz tak, nie liczy się tutaj taka prawdziwa odpowiedź. Proszę, oczywiście, jeżeli będzie ona prawdziwa, też jak najbardziej. Ale chodzi o to, żebyście troszeczkę poruszyli swoją wyobraźnię, jak ona by się mogła nazywać i dlaczego to tutaj takie odpowiedzi będą najbardziej kreatywne, doceniane, a oczywiście prawidłową odpowiedź ja także podam po 10.30. I czekam na Wasze wiadomości około 5 minut. 691-141-141. Jeżeli wiecie, że 17 października macie czas, żeby pojawić się w Krobicy, proszę pisać. Radio.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
11: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
12: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.

0: John Travolta i Olivia Newton-John w Radio Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 11, a my wybieramy się do Smoczej Jamy, bo to jest prawidłowa odpowiedź. Halo, dzień dobry. Z nami Anna.
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Anno. Ty napisałaś do mnie, jeśli chodzi o ten najstarszy wylot kopalni Świętego Jana, że to wylot Franciszka mógłby się nazywać. Franciszka Wierzba, czyli przepraszam, imię twojego syna tegorocznego maturzysty. Powiem ci, że to dobrze brzmi. Trochę jakby taka wierzba pilnowała tego wejścia do kopalni Franciszka. Na przykład tak sobie to wyobraziłam. Więc tak, prezent dla ciebie, czyli zaproszenie na 17 października na 450-lecie obchodów kopalni, otwarcia kopalni Świętego Jana w Krobicy, a ta prawidłowa odpowiedź to Smocza Jama i według jednej z legend dawno, dawno temu u podnóża gór Izerskich zionęła z ziemi ciemna dziura i miejscowi omijali ją z daleka, szeptem nazywając Smoczą Jamą. I tę Smoczą Jamę też będziecie mogli zobaczyć. Zaproszenie 2 plus 2, czyli dwoje dorosłych, dwoje dzieci. Czy już masz już w głowie jakiś plan, z kim pojedziesz?
1: Tak, mam taki plan. Zabiorę dzieci i męża i pojedziemy.
0: Daleko trochę macie, ale to myślę, że będzie taka fajna wyprawa jesienna.
1: Tak, na to liczę, że będzie piękna pogoda i zwiedzimy tam te piękne miejsca.
0: A wiesz, co jest najfajniejsze też, że jeżeli chodzi o zwiedzanie podziemi, to pogoda też wcale nie musi się liczyć, więc tutaj też trzymam kciuki, żeby oczywiście słońce było, bo także sporo atrakcji na zewnątrz, ale i w kopalni zwiedzanie, tutaj pogoda się nie liczy. Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Przepraszam, cutting crew teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: YouTube mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

0: Klub Wesołego Szampana, informacja nieżywych schabów w Radiu Plus na koniec 10 do 11, 3 minuty za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.
3: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Kraków.
1: Nie żyje woźna, dwie osoby są ranne. 15-latek zaatakował w szkole podstawowej pod Wyszkowem. Wypadek na torach w Małopolsce, są spore utrudnienia w ruchu. Powiemy też o zbiórce żołędzi i orzechów. To dla zwierząt z ZOO w Chorzowie. Jest 11, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje woźna, dwie osoby są ranne. To po ataku 15-latka w szkole podstawowej pod Wyszkowem na Mazowszu. Dramat rozegrał się dziś rano. Najciężej ranna woźna była reanimowana. Jak podała mazowiecka policja, nie udało jej się uratować.
2: Własnik obezwładniony przez policję, chłopak lat 15.
1: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wiadomo, że to absolwent tej szkoły. Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął 15-latka.
3: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy. Przyglądają się dzisiaj służby bardzo uważnie, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
1: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole, ranił łącznie 9 osób. W ostatniej chwili policja udaremniła też atak 17-latka w szkole w sierpcu. Wypadek i utrudnienia na torach między Krakowem a Tarnowem. W Bochni na przejeździe pociąg Polregio potrącił pieszego. Rannego zabrano do szpitala.
4: Mężczyzna lat około 40, przytomny. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego został zabrany do szpitala w Bochni. Na chwilę obecną na przejeździe kolejowym ruch pociągów ograniczony do 20 km na godzinę.
1: Relacjonuje Krystian Przybyłko z Bocheńskiej Straży Pożarnej. Pociągiem z Krakowa do Krynicy podróżowały 102 osoby. Nikomu nic się nie stało. Na tory podstawiany jest właśnie dla nich skład zastępczy. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, kolejny raz przegrał w sądzie proces w trybie wyborczym. Był wytoczony przez Komitet Wyborczy Moniki Piątkowskiej. Spór dotyczył słów, które padły w internetowym wywiadzie. Sztab kontrkandydatki kwestionował jego deklarację, że nigdy nie miał żadnych długów. Zdaniem pełnomocników Piątkowskiej kredyt i pożyczka wykazane w oświadczeniach majątkowych są długami, nawet jeżeli są regulowane terminowo.
5: Z dużą pokorą podchodzę do tego rozstrzygnięcia. Ono jest dla nas satysfakcjonujące. Cieszę się, że nasza argumentacja znalazła tutaj też aprobatę sądu. Szanuję oczywiście argumentację przeciwnika. Cieszę się, że mogliśmy w tak szerokim gronie skonfrontować swoje poglądy.
1: Mówi mecenas Rafał Rozwadowski, pełnomocnik Moniki Piątkowskiej. Na o 14:00 kolejne posiedzenie sądu w trybie wyborczym. Rozstrzygnie spór dotyczący wypowiedzi Radosława Sikorskiego o tym, że Łukasz Gibała to mitoman. Przypomnijmy, druga tura wyborów w Krakowie w najbliższą niedzielę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęła się zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierzaków z ZOO w Chorzowie. Orzechy są przysmakiem papug i małp. Z kolei żołędzie jedzą niemal wszystkie kopytne, szczególnie żubry, antylopy i żyrafy, mówi prezes Stowarzyszenia Dąbrowiacy Piotr Gondarczyk.
6: Pomysł zrodził się u mnie w domu. Mam wielki orzech na podwórku i zaczęły spadać orzechy na mój blaszany dach. Wykonałem telefon do ZOO. Pracownicy ZOO odpowiedzieli, że jasne, można zrobić taką zbiórkę dla zwierzaków.
1: Zbierane żołędzie i orzechy powinny być dojrzałe i suche.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Dobre strony jesieni to na przykład herbata w pięknym kubku Radia Plus, wyjątkowym, przygotowanym dla nas przez manufakturę z Bolesławca, więc te kobaltowe kropki charakterystyczne współgrają z naszym logo, a gdy już herbata w kubku, to czas przewracać kolejne strony i można zatopić się w lekturze. I to słowo zatopić nieprzypadkowe, a właściwie przypadkowe, ale trafne, bo mam dla Was dzisiaj książki w pewnym sensie z wodą związane. Trzy mam dla Was wyjątkowo. Pierwsza, wydawnictwo PWN. Dziś jest Dzień Ośmiornicy. To proszę bardzo, Sekrety Ośmiornicy, Simon Montgomery. Bardzo ciekawa książka, która odkrywa przed nami to, jak funkcjonuje niezwykle inteligentne zwierzę. Na przykład ośmiornice posiadają 9 mózgów, właściwie jeden główny, a także 8 mniejszych skupisk neuronów w każdym z ramion. I dzięki temu te ramiona mogą działać i badać otoczenie w miarę niezależnie. Niesamowite to jest i Simon Montgomery opisuje to z taką lekkością, przez co czyta się to trochę jak powieść, a powieści też mam. Dziś Czerwona woda Agnieszki Jerz, wydawnictwo Harde. Kryminał, kolejna część serii z Rutą Rosińską. Mamy tu Suwalszczyznę, tajemnice z przeszłości, również głównej bohaterki i oczywiście śledztwo, bo ta czerwona woda to raczej nie od wycieków chemikaliów. I jest coraz ciekawiej. Mam jeszcze jedną książkę. Książka napisana przez redakcyjnego kolegę Marcina Bartosiewicza.

0: piekarnika 6 stopni błękitu. Lektura idealna na jesień. Można przenieść się do Grecji i wyruszyć w rejs. A co może wydarzyć się podczas takiego rejsu, gdy na przykład kapitan jest młody i niedoświadczony? Gdy na niewielkiej, zamkniętej powierzchni spotykają się różni ludzie, no to już zostawiam Wam do odkrywania. Marcin Bartnik, 6 stopni błękitu. Do tego Czerwona woda Agnieszki Jerzy, wydawnictwo Harde, i Sekrety ośmiornicy, wydawnictwo PWN. Te trzy książki oraz Kubek Radia Plus z Bolesławca trafi do kogoś z Was, do kogoś, kto już napisał, za co lubi jesień. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz Dobre strony jesieni. Czekamy na Wasze wiadomości właśnie tam, a ja za moment dzwonię do kogoś, kto już napisał.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
5: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
1: Reklama.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to są takie morskie strony, pasujące do tych książek, które mam dla was. Edyta z nami. Dzień dobry, Edyto.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Napisałaś, że te dobre strony jesieni u ciebie to właśnie ten melancholijny spokój, który przychodzi razem z pierwszymi sztormami. Jesteś żeglarką z Trójmiasta, więc lubisz patrzeć, jak morze po sezonie pustoszeje jest bardziej surowe, nieprzewidywalne i prawdziwe. Jesienne wiatry, zapach mokrych pomostów i szare niebo nad Bałtykiem mają w sobie coś, co każe zwolnić i trochę wspominać lato. Czy to już przyszedł ten czas? Zwolniłaś już?
2: Tak, już jest po regatach tak zwanej błękitnej wstęgi, które są tak naprawdę regatami zakończenia sezonu. W tym roku łaskawe dla nas z dobrą pogodą, ale to już jest ten moment, kiedy już są slipowane jachty, białych żagli coraz mniej na zatoce i z tą kawą w termosie można iść na spacer na puste plaże bez turystów, wypustoszałe ciche Trójmiasto, które jest zupełnie innym niż wakacje.
1: Też, ja przyznam, że bardziej do Trójmiasta lubię przyjeżdżać w styczniu, w lutym nawet, bo wtedy jest już totalnie cicho. Ale jeżeli chodzi o te wspomnienia wakacji, to będzie czas na to, żeby wrócić właśnie do morza, niekoniecznie bałtyckiego, bo Marcin Bartnik w swojej książce zabiera nas do Grecji. Sześć stóp błękitu naszego redakcyjnego kolegi Marcina Bartnika jest dla ciebie. Do tego Czerwona woda Agnieszki Jerz, wydawnictwo Harde i Sekrety ośmiornic, wydawnictwo PWN Sai Montgomery. Czyli tak zostaniesz trochę w tym morskim klimacie. A do tego jeszcze, żeby było jeszcze bardziej morsko, no, kobaltowy kubek od Radia Plus z Bolesławca dla ciebie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Pozdrawiam wszystkich żeglarzy, którzy jeszcze są dzisiaj, wypływają na próchno i rdze na zatokę oraz moją ukochaną córkę Amelkę.
1: Do tych pozdrowień się dołączam i spokoju jesiennego życzę. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A na wasze wiadomości dotyczące tego, za co lubicie jesień, czekamy na radioplus.pl.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus.

0: Who's That Girl i Eurythmics w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut tylko do 12 i do południa jeszcze między innymi lubię wracać tam, gdzie byłem i Zbigniew Wodecki. Radio
1: Plus. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516-564-249.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
6: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
7: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
11: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
10: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
12: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
1: Reklama.

0: Baby Janie, Rod Stewart na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Pilna narada rządu po tragedii pod Wyszkowem to kolejny atak nożownik. Rosjanie bombardują Ukrainę, ponownie są zabici i ranni. Powiemy też o nowym programie profilaktyki raka płuc. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilna narada w rządzie po tragedii pod Wyszkowem i kolejnym ataku w szkole. Premier wezwał do siebie ministrów i komendanta głównego policji. To reakcja na poranne wydarzenia w Leszczydole Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka. Były uczeń szkoły, ranił też nauczycielkę i dyrektora, którzy go obezwładnili. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Ja jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
1: Głos po ataku podwyżkowym zabrała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
3: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami. Przed chwilą rozmawiałam z panią starostą wyszkowską, która poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami na terenie powiatu wyszkowskiego, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół.
1: Na miejscu działa prokuratura. Do tego ataku doszło dzień po dramatycznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam 19-latek ranił w sumie 9 osób.
4: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
5: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
1: Mówili nam mieszkańcy Ostrołęki. Dodajmy jeszcze, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu. Atak Rosji na Kramatorsk na Ukrainie. Zginęło co najmniej 30 osób, kilkanaście jest rannych. Do sieci trafiły zdjęcia płonącego busa. To kolejny zmasowany atak Rosjan. Już ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza w Pryłukach. Tam zginęło ponad 20 osób, wśród nich 5 dzieci. Dziś w mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. Ogień w Jastrzębiu-Zdroju został opanowany. Strażacy przez całą noc walczyli z pożarem sklepu. Płonął dach z panelami fotowoltaiczymi. Później płomienie wdarły się do środka, mówi Łukasz Cepiel ze Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.
6: Obiekt został cały zajęty ogniem, także ciężko mówić o uratowanym mieniu.
1: A w nocy mieszkańcy otrzymali alert RCB ostrzegający o zanieczyszczeniu powietrza.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Polsce każdego roku wykrywa się ponad 20 tysięcy przypadków raka płuca, głównie przez papierosy. W drugiej połowie października rozpocznie się nowy program profilaktyki finansowany przez NFZ. Kto będzie mógł z niego skorzystać? O tym Dawid Olszewski.
7: Z niskodawkowej tomografii komputerowej skorzystają osoby z wieloletnią historią palenia papierosów.
8: Każda osoba, która ma na koncie tak zwanych 20 paczkolot, czyli na przykład 20 lat paliła paczkę papierosów albo 40 lat pół paczki, która pali teraz bądź rzuciła palenie nie dalej jak 15 lat temu.
7: Zaznacza Tatiana Milczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Z badań chciałby skorzystać pan Marek, który pali od 60 lat.
9: Żeby dogłębnie sprawdzić sobie stan płuc. Objawów znaczących nie mam.
10: Paląc papierosy lepiej sprawdzać.
9: Tak uważam.
7: Program jest bezpłatny i nie wymaga skierowania. Wystarczy zgłosić się do placówki, która realizuje program w ramach NFZ.
1: O czym informował Dawid Olszewski.
11: Wiadomość lokalne Radia Plus, Michał Henkel, zapraszam. W sądzie 2-2, czyli polityczny remis między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Krakowski sąd ogłosił dziś wyrok, w czwarty już w sprawie w trybie wyborczym. Tym razem to Łukasz Gibała musi sprostować swoją wypowiedź o tym, że nigdy nie miał żadnych długów. Zadowolenia z wyroku nie kryje pełnomocnik Moniki Piątkowskiej, mecenas Rafał Rozwadowski.
12: Z dużą pokorą podchodzę do tego rozstrzygnięcia. Ono jest dla nas satysfakcjonujące. Cieszę się, że nasza argumentacja znalazła tutaj też aprobaty sądu. Szanuję oczywiście argumentację przeciwnika. Cieszę się, że mogliśmy w tak szerokim gronie skonfrontować swoje poglądy.
11: A na tym nie koniec emocji na sali sądowej. O 14 odbędzie się kolejne posiedzenie w trybie wyborczym. To rozstrzygnie spór dotyczący wypowiedzi szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który Łukasza Gibałę miał nazwać mitomanem. Żonkilowy marsz po raz kolejny przejdzie ulicami Krakowa. To w ramach 30. już akcji Pola Nadziei organizowanej przez Hospicjum Świętego Łazarza. Od rana wolontariusze kwestują na ulicach, zapraszając przechodniów do wspólnego marszu. Jego uczestnicy o 14.30 sprzejdą spod Barbakan ulicą Floriańską przez rynek na plantę przy krakowskiej kurii. Tam wspólnie zasadzą żonkilowe cebulki. Patronem medialnym akcji jest Radio Plus.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
11: W Krakowie pogoda w kredkę i do 23 stopni, biometr niekorzystny. Na Podhalu od 18 w Zakopanem do 20 w Nowym Targu. Tam uwaga na silny wiatr, momentami nawet do 70 km na godzinę.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: Agnieszka Murawska
15: i Marek Sierocki.
14: Witamy i zapraszamy na przebojową pocztę. Na dobry początek Jason Donovan.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. To ważny dzień w roku 1982, 8 października, dla zespołu Culture Club. Zespołu, który powstał zaledwie rok wcześniej i po roku prób mógł już się pochwalić albumem zatytułowanym Kissing to be Clever. Z wielkim hitem.
2: Z wielkim hitem. No chyba ta piosenka to jest piosenka wszechczasów dla tego zespołu. Wiele osób, które być może nie są fanami Culture Club, wie na pewno, że jest taka piosenka jak Do You Really Want to Hurt Me?
1: Różne brzmienia, różne odmiany miała muzyka New Romantic. Do tego gatunku zalicza się grupa Culture Club. Nie byłoby sukcesów, gdyby nie charyzmatyczny wokalista Boy George. To przypominamy największy hit z tej debiutanckiej płyty grupy Culture Club, piosenkę Do You Really Want to Hurt Me?

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Tylko w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Pricomarché kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Pricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
8: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama.

0: Za tobą pójdę na bali, Krzysztof Krawczyk w przebojowej poczcie. Piosenka z 1987 roku, ale na ten bal to wciąż moglibyśmy pójść.
1: Szczególnie, kiedy rozbrzmiewają piosenki Krzysztofa Krawczyka. Ten wyjątkowy Aleksander Maliszewski skomponował ten utwór. No i jego Alex Band towarzyszył. To świetna orkiestra. Dziś są bardzo dobre orkiestry, ale to brzmienie, które wypracował Alek Maliszewski ze swoim zespołem, jest nie do podrobienia.
0: A propos nie do podrobienia, to w naszym takim magazynku płyt z lekką patyną jest taka jedna, na
1: płyta,
0: której jest.
1: Tak, z największymi przebojami holenderskiej grupy Luf. To zespół, który powstał w roku 76, a stworzyli go dwaj kompozytorzy i producenci, bardzo wówczas popularni w Holandii, Hans van Hemert i Peter Swer. W oryginalnym składzie formacji śpiewały panie Marga Scheide, Jose Hebe i Patty Brart. To zespół Luf, który w roku 78 już mógł się pochwalić kilkoma wielkimi hitami. Pierwszy z nich to You're the Greatest Lover.
0: Zdarza nam się czasami ten utwór też odkopać.
1: Też holenderska wokalistka Luna po wielu latach nagrała ten utwór jako Latino Lover. Ale drugi singiel zespołu Luf, Trojan Horse, to był absolutny hit w całej Europie. Potem jeszcze były kolejne piosenki, między innymi Casanova. I gdzieś w latach 80. nieco zbladła popularność żeńskiej grupy Luf. Skład się zmieniał i to, myślę, było powodem tego, że kolejne piosenki nie odnosiły sukcesów, ale do takiej klasyki muzyki dyskotekowej końca lat 70. przeszła właśnie piosenka Trojan Horse.

0: Black Velvet i Anonia Miles w Radiu Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego, a w tej przebojowej poczcie taka piosenka dla Elvisa Presleya właściwie i później nagrana też w 2007 roku, żeby upamiętnić śmierć, 30-lecie śmierci Elvisa właśnie przez Anonia Miles.
1: Piękny, kołyszący beat, piękne bluesowe klimaty. No teraz zmienimy klimaty na dyskotekowe. Z połowy lat 80. ubiegłego wieku, wtedy to był najpopularniejszy duet na scenie europejskiej. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking. Zanim zaczęli wspólną karierę, to Dieter był cenionym muzykiem sesyjnym, też producentem. Ponoć w szufladzie miał ponad 200 gotowych utworów, więc jak wystartowali, to przebój za przebojem co kilka miesięcy pojawiał się. I wśród nich jest piosenka Geronimo's Cadillac, Modern Talking.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że będzie szansa w tym roku jeszcze posłuchać połowy Modern Talking.
1: No tak, Thomas Anders przybywa na kolejne koncerty.
0: W listopadzie i będziemy mieć bilety, ale to tylko taka zajawka. Bądźcie czujni.
1: Bądźcie czujni.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tato, co znaczy negocjować?
13: Szukać porozumienia.
12: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
14: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Czas nas uczy pogody. Za nami ten fantastyczny przebój. Słowa Jacek Cygan, zaśpiewała Grażyna Łobaszewska. To taka piosenka, która co chwila ma jakąś nową wersję. I kiedy czasami bywam na takich konkursach dla młodych wokalistów, dla amatorów, to oni bardzo często wybierają ten utwór, a on nie jest wcale taki łatwy do zaśpiewania, a Grażyna zaśpiewała go w sposób po prostu fenomenalny.
1: Nie jest łatwy, ale chyba chodzi o to, że on po prostu brzmi, dlatego tak kusi, nie tylko młodych.
0: Za chwilę zrobi się radośnie, wesoło, bo taki jest utwór, którym kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Pamiętam, kiedy w latach 80. ten utwór pojawił się w dyskotekach, to było istne szaleństwo. To oczywiście piosenka It's Raining Men w wykonaniu grupy Weather Girls.
1: Wiele osób usłyszało tę piosenkę po raz pierwszy przy okazji filmu Bridget Jones, bo tam utwór do tego filmu wykonywał...
0: Zupełnie inna wersja.
1: Zupełnie inna wersja Jerry Halliwell, czyli jedna z spajsetek, ale fenomenalnie zaśpiewała tę piosenkę. Też teledysk był fantastyczny. No i ta scena tej bitwy Bridget Jones z tą piosenką, no to też przywołuje uśmiech.
0: My zagramy wersję oryginalną. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za ten tydzień, bo ja znikam na taki króciutki urlop. Wracam w środę, wtedy już z Jankiem będę prowadził. Bardzo Ci dziękuję za te dni.
1: Bardzo dziękuję również i udanego urlopu. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
2: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
4: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Reklama.
7: Radio Plus Kraków.
8: Premier wezwał ministrów. Rozpoczyna się pilna narada w związku z atakami w szkołach. Za chwilę też relacja naszego reportera po tragedii pod Wyszkowem. 10% Polaków po 50 zmaga się z 5 chorobami jednocześnie. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozpoczyna się pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał do siebie szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczydole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek. Były uczeń, zginęła woźna, a ranni zostali dyrektor i nauczycielka, którzy obezwładnili nożownika. Jakubie, co udało ci się ustalić na miejscu?
9: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
10: Jaka to była kobieta?
11: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodziła. No jest szkoda.
9: Osierociła dwójkę dzieci. Jedno w zerówce, drugie nieco starsze. Jedyne co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
8: Na miejscu cały czas pracują też śledczy i zabezpieczają ślady. 15-latkiem zajmie się sąd rodzinny. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po wczorajszym ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił 9 osób, zostanie doprowadzony do prokuratury. W plecaku miał materiał wybuchowy domowej roboty.
12: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny, bo przypomnę, że on dokonał samookaleczenia podczas zatrzymania, został przetransportowany do szpitala i tam została mu pobrana krew do badań na zawartość alkoholu, a także środków odurzających. Czekamy na wyniki tych badań.
8: mówił rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Ataki nożowników pod Wyszkowem i w Ostrołęce to nie jedyne takie wydarzenia na Mazowszu. Policja w ostatniej chwili udaremniła atak 17-latka w innej szkole w sierpcu. Przypomnijmy jeszcze, właśnie w związku z tym rozpoczyna się właśnie pilna narada premiera, ministrów i szefów służb.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Jutro paliwa podrożeją. Ministerstwo Energii ustaliło ceny maksymalne na piątek. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 90 groszy, a za diesla 7,82. To odpowiednio 7,8 groszy więcej niż dzisiaj. Jutro poznamy ceny paliw na weekend i poniedziałek.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Kilkanaście milionów Polaków cierpi na wielochorobowość. Badania pokazują, że nawet u 80% ankietowanych dochodzi do pogorszenia zdrowia psychicznego. Taki pacjent to wyzwanie, mówi diabetolog i nefrolog dr Karolina Kędzierska-Kapuza.
6: Pacjent z wielochorobowością, bardzo często również pacjent z depresją, z lękami. Tutaj jest tak złożone, iż później skomplikowane u danej osoby, że trudno tak naprawdę rozróżnić, który stan tak naprawdę dominuje u tej osoby.
8: 10% Polaków po 50 zmaga się z 5 chorobami jednocześnie. Najwięcej z nas choruje na choroby sercowo-naczyniowe, otyłość i cukrzycę.
10: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Uwaga turyści, w Tatrach wieje silny halny, którego porywy na szczytach przekraczają 100 km na godzinę. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w górę, nie kursuje kolejka na Kaskrowy Wierch. Silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa oraz utrudnić poruszanie się po szlakach, mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR.
13: Wysoko w górach ten wiatr jest w stanie zdmuchnąć turystę w przepaść, może zaburzyć jego równowagę. Też odradzamy wycieczki na tych szlakach niżej. W dolinach mogą łamać się gałęzie, mogą łamać się drzewa, co stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo.
10: Powyżej 2000 metrów, szczególnie po północnej stronie Tatry i w miejscach zacienionych, leży twardy, zmrożony śnieg oraz są oblodzenia. Belgijka na rynku głównym, świadectwa młodych ludzi i msza święta. Tak Kraków będzie przeżywać 26 dzień papieski, czyli szczególny czas wdzięczności za pontyfikat świętego Jana Pawła II. Obchody rozpoczną się w najbliższą sobotę. Główne obchody Dnia Papieskiego odbędą się w niedzielę. Uroczystej mszy świętej w sanktuarium świętego Jana Pawła II przewodniczyć będzie kardynał Grzegorz Ryś.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
10: A w Krakowie na termometrach do 23 stopni i coraz więcej chmur, w Zakopanem 19 i też pochmurno i może padać. Biomet jest niekorzystny.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: Na zgarze jest 6 minut po 13. Rozpoczniemy po polsku. Naiwne pytania. Jam to już za chwilę. Później będzie Franz Gall, Albert Hammond i Lou Bega, Mambo No. 5.

22 minut po pierwszej. Taniec przy tym utworze jest jak najbardziej usprawiedliwiony. Nawet jak ruszyliście w miejscu pracy i dziwnie na was patrzyli, to w ogóle się tym nie przejmujcie, bo to jest piosenka, która po prostu porywa. A przy okazji warto czasami stać od biurka i trochę się poruszać. Lubega i Mambo Number 5 na antenie Radia Plus. Trwa nasza zabawa, dobre strony.

0: Jesieni. Po 14.30 do kogoś trafią prezenty, kubek z manufaktury Bolesławiec i książki od wydawnictwa PWN. Będzie to książka Książki, które wyzwoliły potęgę liczb. Taki nosi tytuł. Napisał ją Tom Briggs i od wydawnictwa Hardo będzie Święta Kradzież. Kryminał Klaudiusza Szymańczaka. Zapraszam na radioplus.pl, to tutaj możecie się zgłaszać do naszej zabawy. Napiszcie, za co lubicie jesień. Za chwilę The Eagles, Hotel California, a później Nursuko.
1: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.

0: Klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
4: Reklama.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Za 23 minuty, godzina 14, to Radio Plus, to przeboje z nutą nostalgii, boli, jak jedziemy na stację i tankujemy samochód. Co prawda te ceny trochę teraz niższe, no i codziennie są ogłaszane, no ale i tak dużo pieniędzy idzie. Są tacy, którzy szukają oszczędności, a pewna grupa studentów z Politechniki Łódzkiej, która nazywa się Iron Warriors, zbudowała bolid, który na jednym litrze paliwa jest w stanie przejechać 837 kilometrów. Bolid waży 50 kg, a kierowca prawie w nim leży. I tak sobie myślę, że pomysł jest niezły, natomiast no ja kompletnie się nie nadawam do takiego pojazdu, bo ja ważę dwa razy więcej niż sam pojazd, więc nawet nie chodzi o to, że pewnie paliłby więcej, ale ja nie wiem, czy wytrzymałoby tą moją wagę. Na antenie Radia Plus teraz Abba, później Paris Manx i Oruacień. To są przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło Ekstra Łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów. W nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
21: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
22: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
23: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
24: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
25: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Na finał godziny Kim White na antenie Radia Plus. Przeboje z nutą nostalgii. 3 minuty zostały do godziny 14. Za chwilę serwis informacyjny. Dużo mówimy o tym, co dzieje się w polskich szkołach, o tych tragicznych wydarzeniach. Za moment kolejne informacje, a później wrócimy do przebojów. Roberta Flack na początku się pojawi, ale tylko na początku. Mówię tylko o tym, co tuż po serwisie, bo później gwarantuję wam, że będzie naprawdę muzycznie. Bardzo dobrze, zostańcie z nami.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
10: Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Szokujące ustalenia po atakach nożem w szkołach. Za chwilę szczegóły. Eksplozja gazu zrównała z ziemią dom na Lubelszczyźnie. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował w szkole podwyżkowym, miał kask z kamerką, powiedział premier Donald Tusk podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji. W placówce w Leszczydole, Nowinach, 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
2: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
1: Do ataku doszło też wczoraj w szkole w Ostrołęce. Tam nożownik ranił 9 osób. Służby udaremniły również atak w sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli przy placówkach w całym kraju.
2: Biorąc pod uwagę ryzyko, groźbę naśladownictwa i jakichś radykalnie niemądrych challenge'ów, proszę, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
1: Uczniowie mają otrzymać jasne wytyczne, gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Niewykluczone, że za atak w szkole w Leszczydole Nowinach będzie odpowiadał jak dorosły. Ten...
3: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą i dzisiaj rozmawiałam z tą panią i ona mówi, że jeżeli to by było na jej zmianie, by taka sytuacja była i nawet jakby były szkoły zamknięte, że trzeba by było legitymować, kto wchodzi, ona by go wpuściła.
4: Strasznie, przerażenie, strach, lęk, obawa, co więcej, nie wiem.
3: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy, ale to tylko takie spekulacje są, bo no, przecież ten chłopiec też teraz nie powie, dlaczego to się stało.
1: Usłyszał od mieszkańców nasz reporter. Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji organizuje krajowy trening rodzinny. W sobotę 17 października w szkołach i w innych miejscach publicznych odbędą się specjalne szkolenia, podczas których będzie można przećwiczyć zachowanie w sytuacjach kryzysowych. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie. Do eksplozji doszło w miejscowości Miłków Kolonia. Na miejsce dotarła już specjalna grupa poszukiwawcza. Trwa akcja ratunkowa na gruzowisku. Jak na razie nie ma informacji o poszkodowanych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Anne Carson została laureatką tegorocznej literackiej Nagrody Nobla.
5: The Nobel Prize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson.
1: Ogłoszono w Sztokholmie. To nagroda za, jak usłyszeliśmy, odważny, nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej. Zgadza się z tym profesor Żaneta Nalewajk, turecka z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: To jest oczywiście gra z konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z łączeniem gatunków. Nie wiem, poezja może przejść w esej.
1: A jutro poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Uwaga kierowcy, od jutra zmiana organizacji ruchu na węźle Grębałów. Chodzi m.in. o otwarcie wjazdów i niemal wszystkich zjazdów na rondzie.
8: Wyjątek to zjazd na ulicę Łowińskiego w kierunku Nowochódzkiego Kombinatu. Tutaj ciągle trwa przebudowa tej ulicy. Ten zjazd będzie zamknięty, ale poza tym rondo będzie już funkcjonować praktycznie w sposób docelowy. Co więcej, pod rondem otworzymy jedną jezdnię drogi ekspresowej S7.
7: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA. Cały odcinek S7 Mistrzejowice Grębałów Nowa Huta zostanie otwarty jeszcze w tym roku. To południowy fragment ponad 18-kilometrowej trasy między Widomą a Krakowem. Koszt jej budowy to prawie 1 700 000 000 zł. Tymczasem na piłkarskim zapleczu znów głośno Angelo Rodado. Gwiazda Wisły Kraków deklaruje, że gdyby pojawił się temat gry w reprezentacji Polski i polskiego paszportu, z dumą założyłby biało-czerwoną koszulkę. Hiszpan, który strzelił dla Wisły 92 gole, przyznaje, że formalności mogłyby być skomplikowane, ale podkreśla, że Polacy są dla niego jak rodzina. Na koniec prognoza pogody w Radio Plus.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo.
9: dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
7: W Krakowie 23 stopnie, ciepło, na Podhalu wieje chłodny wiatr, w Zakopanem 18 stopni, synoptycy zapowiadają opady deszczu, biometr niekorzystny.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Prawie 6 minut po 14. Roberto Flack za chwilę, a później Michael Jackson, Kombi i Del Shannon. Tak będzie brzmiał początek tej godziny.

0: zawsze podobało mi się to takie wysokie Delchanon. To co teraz słyszeliście. Runway Delchanon na Antenie Radia Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii. Ja nie będę mówił tak wysoko, za to mam nadzieję, że za moment będą takie wysokie uniesienia radości z prezentów, które do kogoś trafią w naszej zabawie. Dobre strony jesieni. Na radioplus.pl wszystkie szczegóły dosłownie za 5 minut wybieram i dzwoń, więc jak teraz siedzicie przy komputerze, to radioplus.pl i szybko zgłaszajcie się do zabawy. Za parę minut Celine Dion.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
13: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
14: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
15: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
16: Już to czytałyśmy?
15: Już to wymyśliłam.
17: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Reklama.
18: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: 2 minuty po wpół do trzeciej. Angelika jest ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A kto tam z tobą jest?
2: Moje dzieci.
1: No właśnie, słyszę, jakiś tam rozgardiasz. Angeliko, dzięki za zgłoszenie do naszej zabawy. Napisałaś, że jesienią jest nieco wolniej niż latem i jest czas i jest możliwość realizować co, na co latem szkoda czasu. Co robimy jesienią, czego nie robimy latem?
2: Zgadza się. Jesienią jest czas na to, żeby szydełkować, żeby czytać. Latem trochę mniej tego czasu, więcej pracy jest w ogrodzie, kiedy można sobie siać warzywa, zbierać je troszeczkę.
1: No tak,
2: a jesienią jest już czas na to, żeby je zebrać i później wieczorem jest czas na realizowanie właśnie tego, co się zaplanowało latem.
1: Bardzo mi się to podoba, to myślę sobie, że rzeczywiście jest takich wiele rzeczy, które jesienią po prostu wygodniej trochę robić, nie? No bo latem, no to ładna pogoda, to człowiek gdzieś jeździ i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo trzeba korzystać z tej dobrej pogody, a jesienią jest jak jest, choć ta pogoda ostatnio nas rozpieszcza. Angeliko, dla ciebie są prezenty, kubek z manufaktury Bolesławiec, ale także mam dla ciebie dwie książki. Książka taka o matematyce, ale ciekawa, bo opisująca historię różnych takich matematycznych, ważnych momentów. To książka Toma Briggsa z wydawnictwa PWN i do tego coś lżejszego, kryminał, święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nagrody lecą
2: do ciebie. Super, bardzo dziękuję.
1: Kogo pozdrawiasz?
2: Moje dzieci, które mi tutaj towarzyszą. I pozdrawiam całą słuchającą rodzinę.
1: Dzieciaki, pozdrowienia z Radia Plus. Słyszały?
2: Słyszały.
1: Wszystkiego dobrego, Angeliko, trzymaj się.
2: Dziękuję bardzo,
1: cześć.
2: Pozdrawiam.
1: Zapraszam na radioplus.pl. To tutaj możecie się zgłosić do naszej zabawy. Wystarczy napisać, za co lubimy jesień.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: Heaven for Everyone to Queen i oczywiście Freddie Mercury na antenie Radia Plus. Kwadrans został do godziny 15. O trzeciej informacji sporo się dzieje, więc warto być z nami, posłuchać, co tam nowego w sprawie tych tragicznych wydarzeń, z którymi dzisiaj się spotkaliśmy. Chodzi oczywiście o szkoły. To o 15 w serwisie, a do 15 jeszcze dwie piosenki ode mnie, The Archies, za chwilę, a później Demono.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
13: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Za 3 minuty godzina 15 o 3 serwis informacyjny. Ta godzina kończy się piosenką Kochać Inaczej Demono, a następna rozpocznie się tanecznym przebojem lat 80. Modern Talking, Brother Louie, tuż po serwisie. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis, 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
3: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
4: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
1: Reklama.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Kraków.
1: To mogło być internetowe wyzwanie, wzmocnione patrole po atakach w szkołach. Nożownik z Ostrołęki dziś w prokuraturze może usłyszeć zarzuty. 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w ostrzale Kijowa. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wyzwania. Dziś w placówce podwyżkowym 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerą. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Dziś w tej sprawie specjalna narada rządu.
2: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
3: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
2: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości, mówiła rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
4: Gdzieś krąży w sieci jakaś informacja i my to wszystko bardzo skrupulatnie weryfikujemy.
2: Po atakach w szkołach w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował nożem innych uczniów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Rannych zostało w sumie 9 osób, w tym jedna ciężko. Jakub Z. zapewne usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa.
5: Cały czas badamy przyczyny zachowania się Jakuba Z. Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało, dlaczego zaatakował uczniów, dlaczego doprowadził do takiej tragicznej sytuacji.
1: Mówiła Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, grozi mu dożywocie. 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w ostrzale Kijowa. Rosjanie w ciągu ostatniej doby atakowali stolicę Ukrainy kilka razy. Tylko po północy mieszkańcy usłyszeli 4 alarmy. Rosjanie zaatakowali też inne miasta. W Kramatorsku zginęło co najmniej 30 osób, a w Pryłukach 22, w tym 5 dzieci.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Słynne kieleckie lustro za blisko 90 tysięcy złotych zostało zniszczone. Wandalizm w samym centrum miasta wywołał oburzenie mieszkańców.
6: Eksces, wandalizm.
7: Nie popieram wandalizmu. To jest coś strasznego. Ktoś coś robił, zbudował, a ktoś przyjdzie i zniszczy. To coś to nie tak.
1: Wart kilkadziesiąt tysięcy złotych obiekt od początku budził spore kontrowersje. Sprawcy szuka teraz policja.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Rekord padł jeszcze przed startem. W 12. półmaratonie królewskim w Krakowie weźmie udział rekordowa liczba uczestników. 18 tysięcy biegaczy stanie na linii startu i spróbuje zmierzyć się z tym wyzwaniem. Półmaraton królewski jest na tyle wyjątkowy, że niektórzy pojawili się na każdej z dotychczasowych edycji. Jedną z tych osób jest Marcin Kusiak.
9: Tauron Arena i meta w Tauron Arenie niespotykana w zasadzie nigdzie. Brałem udział w dziesiątkach, jak nie w setkach już zawodów i takiej mety jeszcze nie ma, że biegamy do ciemnej wielkiej hali, w której muzyka tak dudni, że całym sobą ją odbierasz.
8: Przed Tauron Areną nie zabraknie atrakcji dla kibiców, a na samym starcie będzie można spotkać kilka znajomych twarzy, na przykład Andrzeja Popiela, który wraz z resztą aktorów pobiegnie w szczytnym celu. Zostajemy w tematach sportowych. Boisko do gry na dachu sali gimnastycznej. Takie cuda na Zwierzyńcu. Szkoła podstawowa nr 32 przy Królowej Jadwigi doczeka się rozbudowy, a brak miejsca na działce rozwiązano w ciekawy sposób. Boisko ma powstać na dachu nowego budynku. Przetarg już ruszył. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
8: W Krakowie coraz więcej chmur, na termometrach 22 stopnie, ale synoptycy zapowiadają opady deszczu i spore ochłodzenie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 5,5 minuty po 15. Mother Talking, Brother Louie, obiecane za chwilę. Później będzie ciągle taneczny klimat. Bonnie M, pojawi się także Johnny Parr oraz Vox.

0: 23 minuty po godzinie 15. Vox i szczęśliwej drogi już czas. Wyjątkowy utwór, bardzo nostalgiczny, wręcz taki melancholijny i takich przebojów na naszej antenie nie brakuje, ale przez nostalgię rozumiemy też po prostu takie piosenki, które no niekoniecznie wprowadzają nas w taki nastrojowy klimat, tylko również takie piosenki, które po prostu wywołują u nas jakieś wspomnienia. To są często bardzo radosne, energetyczne i wręcz taneczne przeboje, no ale gdzieś tam je kojarzymy choćby ze szkolnych dyskotek. Takich piosenek w tej godzinie jeszcze nie zabraknie. Za moment będzie Madonna i Like a Prayer, a później zaśpiewa Belinda Carlisle.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market

0: Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Reklama.

Za 23 minuty, godzina 16, to Belinda Carlisle na antenie Radia Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii, tutaj przez cały październik nasza zabawa, dobre strony jesieni. Z pewnością do takich dobrych stron można zaliczyć pogodę w ostatnich dniach, bo to były temperatury powyżej 20 stopni. No dobrze, jeszcze dzisiaj są, ale od jutra zrobi się zdecydowanie chłodniej, jak sobie sprawdziłem prognozę. To po pierwsze jutro około 14-15 stopni, a w weekend to już wszędzie chmury i opady deszczu i w sobotę, i w niedzielę. Choć w niedzielę jest jakaś szansa na przejaśnienia, więc możemy ciągle liczyć na polską złotą jesień. Oby tak dalej, jeżeli chodzi o tę pogodę z ostatnich dni. Za co jeszcze można lubić jesień? Niezależnie od pogody, bo jak wiadomo na to wpływu nie ma. Co takiego jesienią można zrobić? Wejdźcie na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz naszej zabawy do zgarnięcia książki od wydawnictwa PWN i wydawnictwa Harde, a także takie kubki ręcznie robione z manufaktury Bolesławiec. Wszystkie szczegóły naszego konkursu na radioplus.pl. Kolejna szansa na prezenty już jutro rano. Teraz George Michael.

0: szczęście dać, wystarczy.
1: Za kwadrans godzina 16 to Anna Jantar. Żeby szczęśliwym być, niby tak wiele nie trzeba, a jak dużo? Za moment na naszej antenie robi Williams, później będzie Fleetwood Mac i tak dotrzemy do godziny 16. To o 16:00 na antenie Radia Plus najważniejsze informacje, a później sprawdzimy, co dzieje się u nas w mieście, więc zapraszam, zostańcie z nami, spędźcie to popołudnie z Radiem Plus.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
9: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Reklama.

Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Reklama.

0: Po tragedii w szkole w Wyszkowie niedaleko Warszawy dzieci jutro nie pójdą na lekcje. Za chwilę też utrudnienia na S7 w stronę Krakowa oraz niebezpieczne halny w Tatrach. Jest 16. Marcin Bartnik. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole pod Wyszkowem niedaleko Warszawy. W tej chwili jest w policyjnej izbie dziecka. Absolwent podstawówki w Leszczy-Dole-Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
1: W następnym dniu szkoły tutaj w Wyszkowie decyzją organu prowadzącego w uzgodnieniu z dyrektorami będą zamknięte na zajęcia dydaktyczne. Podkreślam, będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
0: Ofiara ataku pod Wyszkowem to 37-letnia woźna, osierociła dwoje dzieci. Premier zapowiedział pełne wsparcie dla bliskich kobiety. Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny. Jego życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. 15-latek podczas ataku miał kask z kamerką. Służby sprawdzają, czy mogło mieć to związek z internetowym wyzwaniem. Uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe. Młodzi wskazują też na problem rosnącej agresji wśród rówieśników. O tym Krzysztof Płowecki.
2: To reakcja uczniów na ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
3: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
2: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
3: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jak najszybciej.
2: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant. Domagają się także większego dostępu do psychologa i szybkiej reakcji na pierwsze sygnały, że z uczniem dzieje się coś niepokojącego.
0: To był Krzysztof Płowecki. Teraz akcja strażaków po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Miłkowie Kolonii na Lubelszczyźnie.
4: Nasze działania polegają na odgruzowywaniu i odszukiwaniu ewentualnych osób poszkodowanych. Na chwilę obecną się nie udało nikogo odnaleźć.
0: Powiedział nam Krzysztof Fila, rzecznik parczewskich strażaków. Budynek w wyniku eksplozji gazu został całkowicie zniszczony. Kierowcy jadący siódemką w stronę Krakowa muszą liczyć się z utrudnieniami na wjeździe na drogę ekspresową właśnie S7. Z samochodu ciężarowego spadły przewożone baloty słomy, które zablokowały fragment jezdni. Na miejscu pracują policjanci, którzy kierują ruchem, powiedziała nam Beata Soboń z Komendy Powiatowej w Jędrzejowie.
5: Wywróciły się baloty słomy, które spadły z pojazdu ciężarowego.
0: Obecnie przejazd w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem ruchu. 11 zastępów straży walczy z pożarem w miejscowości Chełmica Mała, niedaleko Włocławka. Pali się hala w zakładzie przetwórstwa tworzyw. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: W Tatrach wieje halny, stanęła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Siła wiatru dochodzi momentami do 110 km na godzinę. Odradzamy wyjścia w góry, mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR-u.
7: Wysoko w górach ten wiatr jest w stanie zdmuchnąć turystę w przepaść. Może zaburzyć jego równowagę. Też odradzamy wycieczki na tych szlakach niżej położonych. W dolinach mogą łamać się gałęzie, mogą łamać się drzewa, co stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo.
0: Według prognoz po halnym nadejdzie załamanie pogody. Na Podhalu pojawi się deszcz, a w wyższych partiach gór możliwe są opady śniegu.
6: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: Paul Simon i Art Garfunkel rozpoczęli muzycznie nasze spotkanie. Do 18:00 słuchać będziemy relacji reporterów. Bogdan Ingers-Leben, kłaniam się Państwu.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Jutro zmieni się organizacja ruchu na węźle Grębałów, a w listopadzie ma być domknięcie ringu obwodnicy. Będziemy mówić o pracach na drodze S7. W Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie powstało Centrum Badań Dziedzictwa Karola Wojtyły, Duc in Altum. Będzie ono kontynuować i rozwijać dorobek Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II, ale są pewne różnice i o nich powiemy. Polscy żołnierze i weterani walczyć będą w Invictus Game w Wielkiej Brytanii. A w sobotę w Kawarii Zebrzydowskiej odbędzie się synodalny Dzień Skupienia. O tym mówić będziemy w pierwszej godzinie magazynu. BAIM w Radiu Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Tak jak wspomniałem, jutro zmieni się organizacja ruchu na węźle Grębałów. Prace w tym rejonie zbliżają się już do finału, a na przełomie listopada i grudnia ma być oddany cały odcinek drogi S7 między Mistrzejowicami a Grębałowem. Nasza reporterka powie więcej, bo poznała harmonogram najbliższych zmian.
2: Pierwszy krok do otwarcia całej trasy to zmiany na węźle Grębałów. Chodzi m.in. o otwarcie wjazdów i niemal wszystkich zjazdów na rondzie.
3: Zmieniamy organizację ruchu na węźle Grębałów. Te zmiany będą dotyczyły i ronda, która jest na tym węźle, i drogi ekspresowej S7. Po pierwsze, na rondzie otworzone będą prawie wszystkie zjazdy. Wyjątek to zjazd na ulicę Łowińskiego w kierunku Nowochódzkiego Kombinatu. Tutaj ciągle trwa przebudowa tej ulicy. Ten zjazd będzie zamknięty, ale poza tym rondo będzie już funkcjonować praktycznie w sposób docelowy. Co więcej, pod rondem otworzymy jedną jezdnię drogi ekspresowej S7. To jeszcze nie będzie droga otworzona na zasadzie drogi ekspresowej S7. To będzie droga, która poprowadzi ruch lokalny, który biegnie dzisiaj ulicą Łowińskiego, też częściowo przełożoną na trasę S7. Natomiast teraz kierowcy, którzy chcą jechać Łowińskiego, muszą wjechać na rondo Grębałów. Od piątku będą mogli przejechać pod rondem i pojechać w kierunku ulicy Łowińskiego, Okulickiego i Szandara Petefiego.
2: Mówi Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przed świętem Wszystkich Świętych drogowcy chcą otworzyć przejazd estakadami na węźle Mistrzejowice.
3: Końcem października, jeśli pogoda pozwoli, a w tym momencie mamy ją przecież piękną i prognozy, miejmy nadzieję, też będą dobre w najbliższych tygodniach, to końcem października chcemy udostępnić kierowcom przejazd estakadami trasy S7. Dzięki temu węzeł Grębałów, trasa S7 i estakady S7 połączą się z trasą S7, która biegnie już w kierunku Warszawy i została otworzona prawie 2 lata temu. Te estakady długości prawie 1,5 kilometra to kluczowy element tego węzła. Chcemy je otworzyć końcem października, jeszcze w tym miesiącu, tak żeby przed Wszystkimi Świętymi kierowcy mogli pojechać z Nowej Huty, z Bieżanowa, z autostrady A4 od strony Rzeszowa już bezpośrednio w kierunku Kielc i Warszawy.
2: Dodaje Kacper Michna, ostatnie prace zaplanowane są na listopad i grudzień.
3: Do skończenia zostanie nam jeszcze węzeł Mistrzejowice, zjazdy z węzłem Mistrzejowice w kierunku północnej obwodnicy Krakowa, a tym samym domknięcie krakowskiego ringu. To chcielibyśmy zrobić na przełomie listopada i grudnia. Wtedy też te połączenia pomiędzy trasą S7 a północną obwodnicą Krakowa zostałyby dla kierowców otwarte. Dzisiaj kierowcy korzystają ze zjazdu od strony Warszawy i z wjazdu na Warszawę z północnej obwodnicy Krakowa. Końcem października, kiedy otworzymy estakady, to tutaj między S7 a północną obwodnicą Krakowa nie będzie żadnego dodatkowego połączenia. Nie będzie też możliwości wjazdu poprzez węzeł Mistrzejowice i ulicę Okulickiego albo Szandara Petefiego na trasę S7. Te wjazdy będą jeszcze zamknięte, ale właśnie na przełomie listopada i grudnia chcemy połączyć trasę S7 z północną obwodnicą Krakowa, a później w grudniu sukcesywnie otwierać kolejne te lokalne łącznice, które będą łączyły ulicę Szandara Petefiego i Okulickiego, czyli krakowskie dzielnice Wzgórza Krzesławickie i Mistrzejowice, z trasą S7 i z północną obwodnicą Krakowa.
2: Mówi rzecznik GDDKiA i wymienia, które trasy tworzą tak zwany krakowski ring.
3: Końcem tego roku Kraków będzie drugim miastem w Polsce po Łodzi, które będzie miało pełen ring, pełną obwodnicę z dwoma, co najmniej z dwoma pasami w każdym kierunku. To będzie historyczny moment dla stolicy Małopolski, a na ten ring będą składały się trasy S7 od węzła Mistrzejowice po węzeł Bieżanów, autostrada A4 od węzła Bieżanów po węzeł Balice 1 oraz trasa S52 między węzłem Balice 1 a węzłem Mistrzejowice. Krótki odcinek przyszłej trasy S52 pomiędzy węzłami Modlniczka, to ulica Radzikowskiego, a Modlnica to trasa Olkuska. 2,5-kilometrowy on jest jeszcze trasą drogą krajową numer 94, ale przygotowujemy projekt rozbudowy tego odcinka do 3 pasów i dostosowania tego odcinka również do wymogów drogi ekspresowej.
2: Odcinek S7 Mistrzejowice-Grębałów Nowa Huta to południowy fragment ponad 18-kilometrowej trasy między Widomą a Krakowem. Węzeł Mistrzejowice to największy tego typu obiekt w całym województwie.
1: Na wybudowanie trasy S7 między wspomnianą Widomą a Krakowem kosztować będzie prawie 1,7 mld złotych. Szczegóły zebrała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska i to była jej relacja. 16 minut po 16 słuchają Państwo Radia Plus.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: czy jest.
1: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Współpraca z instytucjami papieskimi w Polsce i za granicą. Realizacja projektów i inicjatyw, które przybliżą dziedzictwo papieża Polaka w kulturze, nauce, debacie publicznej. To zadania nowo powstałego Centrum Myśli i Dziedzictwa Karola Wojtyły Jana Pawła II Ducim Altum. Ksiądz Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przypomina, że centrum powołano dokładnie w 68. rocznicę święceń biskupich Karola Wojtyły.
2: Mam nadzieję, że to centrum stanie się też taką sprężyną napędzającą nas, którzy jesteśmy na uniwersytecie, tych, którzy będą do nas przychodzić i tych, którzy będą szukać, żeby odnaleźć nauczanie Jana Pawła II, żebyśmy my sami go zrozumieli i innym po prostu go pokazali i starali się go ukazać także w tym głębokim myśleniu. Myślę, że on tego nas chyba uczył, jestem o tym przekonany, wypłyń na głębie, no to dlatego jest Ducim Altum.
3: Od 2007 roku działa ośrodek badań nad myślą Jana Pawła II. Nowe centrum będzie kontynuować pracę tego ośrodka. Czym konkretnie zajmie się centrum? Jaka jest jego rola?
4: Karol Petryszak, dyrektor Centrum Myśli i Dziedzictwa Karola Wojtyły Jana Pawła II, Ducim Altum na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ośrodek był prowadzony przez ojca profesora Jarosława Kupczaka, który kilka inicjatyw prowadził przez wiele, wiele lat i my będziemy te inicjatywy kontynuować. Tutaj będą spotkania z wybitnymi znawcami myśli Wojtyły Jana Pawła II. Jest seria wydawnicza związana z myślą Karola Wojtyły Jana Pawła II, która już liczy kilkanaście tomów i my tę serię będziemy kontynuować. Natomiast tutaj następuje razem z nowym centrum poszerzenie formuły, to znaczy nie tylko praca naukowa, ale również praca na polu edukacji. Edukacji nie tylko akademickiej, ale edukacji rozumianej szerzej, również edukacji w szkołach średnich, w szkołach podstawowych, edukacji społecznej, współpracy z instytucjami kultury, współpracy również ze środowiskami biznesowym. To jest misja centrum. Przede wszystkim mówić Janem Pawłem czy Karolem Wojtyłą na różnych obszarach.
2: To jest też pytanie o to, jak go czytamy. Czy go w ogóle czytamy? Czy znamy go tylko z fake newsów i rozmaitych innych doniesień, ludzi życzliwych bądź mniej? Czy też po prostu zeszliśmy do środka w głębie? To jest dla nas niezwykle ważne, żeby zaktywizować siebie, a potem pomóc innym. Drugi powód, dla którego to też zostało powołane centrum, też myślę, że to szersze spojrzenie jest lepsze, ponieważ jest takie forum inicjatyw papieskich w Polsce, 40 parę ośrodków, zwróciło się do mnie z prośbą, czy nie moglibyśmy tego robić razem. Myślę, że to jest też bardzo dobra sytuacja, że chcemy razem robić, chcemy się spotykać, chcemy podejmować wspólne dzieło, bo patron łączy, a nie dzieli. I to jest jakby taki powód, dla którego zostało także to centrum powołane. My jesteśmy winni Janowi Pawłowi II to, żeby go na nowo odczytać, żeby go dostrzec, zobaczyć.
3: Jest jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, które będzie spełniać to centrum. Jakie i do czego nawiązuje?
4: Jedną z ważniejszych w najbliższym czasie misji centrum będzie przygotowanie uroczystości, obchodów, mianowicie rok 2028.
2: Przychodzi taki niezwykły czas i dobrze, żebyśmy się do niego przygotowali. 70 lat jego właśnie biskupstwa i 50 lat wyboru.
4: Te dwie rocznice będziemy chcieli w odpowiedni sposób upamiętnić. Zmienia się formuła. Znaczy nie chcemy robić po prostu kolejnych konferencji naukowych. One będą. Natomiast musimy Ducim Altum wypłynąć szerzej i pójść do społeczeństwa, pójść do młodszych ludzi, do starszych ludzi. Chcemy znaleźć nową formułę, to co zresztą robił Karol Wojtyła, dotarcia z pewną nauką o człowieku, z pewną myślą o człowieku właśnie do szerszego odbiorcy. I te dwie rocznice będą świetną okazją do tego, żeby pokazać, że Karol Wojtyła i Jan Paweł II ma jeszcze bardzo dużo do zaoferowania.
2: To był gigant. To był filar niezwykły. On dalej jest, bo pozostał z nami jako święty, ale także w swoim nauczaniu. No to temu to centrum ma służyć, żeby go odszukać, żeby do niego wracać.
1: Nowy ośrodek działa od 1 października. Siedzibę ma w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. A instytucje, które są zainteresowane myślą i dziedzictwem papieża Polaka, mogą zgłaszać się do współpracy.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Polscy żołnierze i weterani będą walczyć w Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Wczoraj w ośrodku wojskowym na Groniku w Kościelisku odbyła się uroczystość wręczenia powołań zawodnikom. Otrzymało je 18 żołnierzy, którzy wystartują w zmaganiach w przyszłym roku. Invictus Games to międzynarodowe zawody sportowe stworzone dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy i weteranów. Mówić będzie Krzysztof Kosiński z Ministerstwa Obrony Narodowej.
2: Polska reprezentacja została wyłoniona na podstawie zgłoszeń przysłanych przez samych zainteresowanych. To weterani poszkodowani starają się uczestniczyć w tych wydarzeniach. My tylko namawiamy do składania aplikacji. Następnie zebraliśmy osoby, które wiedzą, jak wyglądają przygotowania. Wiedzą, kto jak służył, co się wydarzyło na misji, jak wyglądały losy żołnierza przed zgłoszeniem, ale także na zasadach współpracy, otwartości, tego wszystkiego, co można wnieść właśnie do tej wspólnej rodziny Invictus.
3: Podporucznik marynarki Joanna Lewandowska. 2 lata temu podczas kursu oficerskiego w Lotniczej Akademii Wojskowej doznałam urazu przy wykonywaniu obowiązków służbowych i tak na dobrą sprawę podczas okresu rekonwalescencji też myślałam, jak to ewentualnie postarać się o to, żeby wrócić do pełnej sprawności. Pojawiła się taka możliwość. Dzięki aplikacji żołnierz mogłam sprawdzić i wysłać faktycznie swój akces. Potem zostałam zaproszona na rozmowę rekrutacyjną i tak oto tutaj jestem. Bardzo się cieszę i bardzo jestem wzruszona, że się udało i naprawdę muszę przyznać, że nie wiedziałam, że jestem pierwszą kobietą i w ogóle jedyną kobietą, która się zgłosiła, także to jest naprawdę dla mnie pewnego rodzaju wyczyn.
4: Pułkownik rezerwy Mariusz Pogonowski, szef polskiej reprezentacji sportowej Invictus Games Birmingham 2027. Do wyjazdu mamy 5 zgrupowań i każde zgrupowanie jest poświęcone innej części przygotowania. Na tym zgrupowaniu staraliśmy się, aby każdy uczestnik, każdy zawodnik, który się zakwalifikował, został przebadany przez naszego lekarza reprezentacji, przez psychologa, przez fizjoterapeutę. To pozwoliło nam wygenerować te dyscypliny, które oni mogą wykonywać, na które im stan zdrowia pozwala. Drugi krok to już wchodzi szef zespołu sportowego ze swoim teamem, żeby przekonać ich zawodników do uprawiania wskazanych dyscyplin sportowych.
2: To jest niesamowite wydarzenie. Wydarzenie, które integruje środowisko weteranów, weteranów poszkodowanych, wspólne reprezentowanie poszczególnych państw. Zamienia się tak naprawdę w budowanie jednej drużyny, która dąży do tego, żeby właśnie pokazać, jaką siłę stanowią weterani poszkodowani, jak ważne jest współdziałanie i współpraca. Waga jest nie do przecenienia na pewno dla uczestników, ale też i dla nas, obserwujących całe przygotowania.
3: Pływanie i Pickleball to jest pierwsza konkurencja, która właśnie w tym roku się pojawiła, więc mam nadzieję, że będę mogła sprawdzić swoje możliwości w tych dwóch konkurencjach. I być może jeszcze siatkówka, jeżeli się dostanę tutaj do tego zgrupowania już bezpośrednio do samego, że tak powiem, udziału.
4: Takim celem naszym jest, żeby oni sobie poćwiczyli wszystkie dyscypliny sportowe, bo wiadomo, chcemy pobudzić w nich pasję. A jak ktoś nie uprawiał jakiejś dyscypliny, to czasami nawet nie wie, że dana dyscyplina może być dla niego pasją. Więc te nasze pierwsze zgrupowanie miało 2 zasadnicze cele. Pierwsze to uroczyste wręczenie aktów powołania, a drugie nakierowanie ich sprawdzenie stanu zdrowia i jakie dyscypliny będą mogli uprawiać. Kolejne zgrupowanie, przydział konkretnych dyscyplin i ruszamy już ostro z treningami. 5 zgrupowań, 2 w tym roku, 3 w kolejnym. W lipcu wyjeżdżamy i walczymy.
2: Nasza reprezentacja też składa się z różnych jednostek. To nie jest jeden rodzaj sił zbrojnych, nie jedna jednostka, jeden wybór. Każdy żołnierz miał prawo zgłosić się indywidualnie i na podstawie takiego zgłoszenia byli wybierani.
5: To bardzo ważna impreza, bo pokazują ich niezłomny charakter, ich gotowość do działania mimo różnego rodzaju problemów, zwłaszcza tych niestety zdrowotnych. Więc wszystko trzeba zrobić, żeby oni poczuli się, że są gotowi do tego, aby służyć dalej ojczyźnie, żeby rywalizować i wykazywać hart ducha i gotowość do działania.
1: Dodał Stanisław Wziątek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W ramach Invictus Games zawodnicy będą walczyli w rozmaitych konkurencjach, od lekkiej atletyki przez pływanie do na przykład siatkówki na siedząco. Dziewiętnaście minut do 17 w Radio Plus Urszula.

0: rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Dzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
11: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
10: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
12: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
13: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
14: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W sobotę w Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się synodalny dzień skupienia w ramach drugiego synodu duszpasterskiego, który od 14 marca trwa w archidiecezji krakowskiej. Zespoły wznowiły pracę po wakacyjnej przerwie, a dzień skupienia rozpocznie się o 10 drogą krzyżową. Droga krzyżowa wyruszy od stacji u Piłata. O 13.30 planowana jest msza święta pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia, ale poprzedzi ją konferencja prowadzona przez księdza Wojciecha Węgrzyniaka z katedry egzegezy Starego Testamentu w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
2: Będzie to dzień, w którym skupimy się zarówno na modlitwie, jak i na słuchaniu słowa. Jest potrzebna modlitwa, bo oprócz tych naszych dyskusji, spotkań, dzielenia się własnymi opiniami, bez modlitwy nie pójdziemy dalej.
3: Ksiądz Mateusz Wrobkiewicz, sekretarz drugiego synodu duszpasterskiego archidiecezji krakowskiej. Synodalny dzień skupienia to takie wydarzenie szczególne, które ma zjednoczyć na modlitwie i na takim czasie właśnie też przemyślenia tego wszystkiego, nie tylko uczestników synodu, czyli tych, których ksiądz kardynał powołał na synod, ale przede wszystkim wszystkich, którzy tworzą archidiecezję krakowską, którzy tworzą tę wspólnotę, w której synod się odbywa.
4: Jaki jest jego cel, co ma pokazać i na co otworzyć, zwrócić uwagę?
3: Przede wszystkim ten synodalny dzień skupienia ma pomóc nam w tym, żebyśmy się zjednoczyli wspólnie, razem, na modlitwie, na adoracji, na spotkaniu z Panem Jezusem, no i też ze względu na miejsce, gdzie ten dzień skupienia się odbywa, na kontemplacji też tej tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozważania drogi krzyżowej, które będą odczytywane, zostały przygotowane przez zespoły synodalne. Są tam wybrane zespoły synodalne, które mają pokazać przekrój też całej archidiecezji. Są świeccy, są siostry zakonne, są kapłani naszej archidiecezji, są klerycy seminarium, są przedstawiciele Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, są przedstawiciele grup tradycji katolickiej, są także, co tutaj jest szczególnie dla nas ważne, osoby bezdomne, które przygotowywały jedną ze stacji.
2: Będzie też możliwość posłuchania słowa, które jakoś chce dotknąć Pisma Świętego, żeby w nim znaleźć inspirację dla naszych dalszych spotkań, dla naszego otwierania serc i umysłów na to, co Duch Święty chce powiedzieć do Kościoła w Krakowie. O 13.30 będzie msza święta, żebyśmy te pewne sprawy przemodlili, bo bez Pana Boga, bez Ducha Świętego nie da się w Kościele iść dalej. Homilia na mszy świętej księdza kardynała Grzegorza Rysia. Konferencja o godzinie 13, którą będę miał zaszczyt i przyjemność przedstawić, będzie próbowała sięgnąć do Pisma Świętego, zwłaszcza do Nowego Testamentu, żeby zobaczyć główne fundamenta, czy główne źródła myślenia, byciu razem, myślenia o byciu synodalnym, myślenia o Kościele.
4: Dzień skupienia będzie takim dniem duchowej refleksji, ale czy to też będzie taki impuls do zmian, które przyszły z synodem?
3: Myślę, że na pewno w jakimś stopniu będzie to taki impuls, chociaż główną taką ideą naszą synodalnego dnia skupienia jest to, żebyśmy byli razem, pomodlili się i przeżyli bardziej tą stronę duchową.
4: Na jakim etapie są prace związane z synodem?
3: Nie wszystkie zespoły zdążyły przerobić drugi rozdział, tak więc ten czas wakacyjny, czy teraz powakacyjny był takim momentem i w sumie jest dla niektórych zespołów nadal dokończenia tego drugiego rozdziału, pracy nad tym, co było przewidziane wcześniej i większość zespołów ten drugi rozdział czy ukończyła, czy jeszcze ukańcza. Więc teraz przechodzimy, tak jak było to zapowiedziane, do kolejnego rozdziału. Przed nami rozdział trzeci. Niedawno na stronie synodu pojawiły się pomoce. Zostały one także przesłane mailowo do przedstawicieli zespołów synodalnych. Pomoce do trzeciego rozdziału, które przygotował ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak. Pracujemy teraz nad tym trzecim rozdziałem. Kolejna sesja plenarna dopiero na początku przyszłego roku, więc myślę, że spokojnie do końca roku nad tym trzecim rozdziałem będziemy pracowali, tak aby jak najlepiej przepracować te treści, które w nim są.
1: Ta sesja plenarna odbędzie się w lutym, a synod w archidiecezji krakowskiej trwać będzie do października przyszłego roku.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
6: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
0: Reklama.
8: Sąd rodzinny zdecyduje w sprawie 15-letniego nożownika ze szkoły podwyżkowej. W listopadzie nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych, zapowiada prezes NBP. W Górach Halny na Wybrzeżu alerty IMGW dotyczące wichur. Jest 17. Marcin Bartnik. Po tragedii podwyżkowym kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole, Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
10: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
11: Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
9: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
8: Stała profilaktyka i wczesne wyłapywanie sygnałów ostrzegawczych to, jak słyszymy od ekspertów, może okazać się kluczem do zapobiegania atakom w szkołach. Zdaniem specjalistów wielu młodocianych sprawców zmaga się z głębokimi problemami psychicznymi. Dom rodzinny przestał dawać wielu nastolatkom oparcie emocjonalne. Do tego dochodzą hejt w szkole, używki i wiele innych czynników. Tymczasem w polskim systemie edukacji brakuje ponad 1000 etatów psychologów szkolnych, mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem Dominik Kuc, ekspert od zdrowia psychicznego. Dzieci.
12: Gdybyśmy zainwestowali w profilaktykę, gdybyśmy zainwestowali w pełną diagnozę, gdyby psycholog w szkole był osobą sprawczą, która jest w stanie wpłynąć na psychoedukację, na środowisko, gdyby te problemy zostały zdiagnozowane i rozwiązywane już wcześniej.
13: Nie ma psycholożek i psychologów, pedagogów w szkołach. Są gminy, w których nie ma ani jednego.
12: Są gminy, w których nie ma ani jednego psychologa bądź psycholożki we wszystkich szkołach w gminie i to jest statystyka, która jest niechlubna, dlatego że ta pomoc powinna być jak najbliżej młodego człowieka, obejmować grono rówieśnicze, obejmować rodziców, kadrę pedagogiczną.
8: Dziś w 102 gminach w kraju nie ma ani jednego takiego specjalisty. Prezes NBP uspokaja, nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że stopy pójdą w górę. Co na to prezes Glapiński?
14: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy nasi z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu popraw eksperckich przedstawią nam projekcje na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
8: Mówi szef Banku Centralnego. RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca. Po 8-miesięcznej hospitalizacji powoli szykuje się na powrót do domu. Tyle czasu w szpitalu spędził 17-letni Kacper Stychów przez powikłania po sezonowej grypie. Potrzebny był przeszczep płuc. Operacji podjął się zespół specjalistów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
0: Młody chłopak, który nie chorował nigdy na nic, był sportowcem, trafia w ekstremalnie ciężkim stanie, właściwie z niewydolnością wszystkiego, co można mieć, niewydolność wątroby, nerek, płuc, serca, wszystkiego.
8: Mówi kardiochirurg dr Maciej Urlik. Ze względu na tak ciężki stan w trakcie ratowania życia i samej operacji Kacprowi przetoczono ponad 100 jednostek krwi.
3: Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak do końca grypa może to wszystko pokrzyżować nam troszeczkę życie.
8: Dodawała mama Kacpra. Po chorobie nastolatek wymagał wspomagania ECMO, czyli aparatury zastępującej pracę płuc.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Godzinę temu informowaliśmy o halnym w Tatrach, tymczasem na Pomorzu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia dla większości województwa. Porywy wiatru mogą osiągać nawet 105 km na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje do piątkowego popołudnia.
15: Cztery minuty po 17:00. Desirée. Bogdan Ingerslewen przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu, czym się zajmiemy w drugiej godzinie magazynu. Powiem już za chwilę.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, przegrał w sądzie proces w trybie wyborczym. Nasz reporter za chwilę zrelacjonuje nam to, co dziś wydarzyło się w sądzie. Międzypokoleniowy żonkilowy Marsz Nadziei wyruszył spod Barbakanu na Planty Krakowskie. Jest to wyraz pamięci o pacjentach hospicjum Świętego Łazarza i zarazem początek przygotowań do 30. już edycji Pól Nadziei. Rada Miasta Nowy Targ dała zielone światło na zbudowanie międzygminnego schroniska dla zwierząt na terenie miasta. To ważny krok, bo jak dotąd to właśnie lokalizacja była największym problemem. Krakowia Półmaraton Królewski spowoduje tylko czasowe utrudnienia w dojściu do lokali wyborczych w niedzielę. O tym, jak został przygotowany Krakowia Półmaraton, będziemy mówić przed 18:00. W Radiu Plus Perfekt.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, przegrał w sądzie proces w trybie wyborczym wytoczony przez Komitet Wyborczy Moniki Piątkowskiej. Sąd postanowił zakazać kandydatowi rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, że nigdy nie miał długu, przyznając tym samym rację kandydatce popieranej przez Koalicję Obywatelską. Wyroku w tej sprawie wysłuchał nasz reporter Kuba Solarz.
2: Sąd nie miał wątpliwości w tej sprawie. Słowa Łukasza Gibały o tym, że nigdy nie miał żadnych długów, były nieprawdziwe i mogły wprowadzić wyborców w błąd. Analiza oświadczeń majątkowych kandydata jasno wykazała posiadanie kredytów hipotecznych i pożyczek. W przestrzeni publicznej pojawiały się również informacje o dawnych zobowiązaniach jego firm. Do wyroku z pokorą podchodzi mecenas Rafał Rozwadowski, pełnomocnik Moniki Piątkowskiej.
3: Ono jest dla nas satysfakcjonujące. Cieszę się, że nasza argumentacja znalazła tutaj też aprobatę sądu. Szanuję oczywiście argumentację przeciwnika. Cieszę się, że mogliśmy w tak szerokim gronie skonfrontować swoje poglądy z panoma mecenasami, jak również z kandydatem. To orzeczenie nas w całości satysfakcjonuje.
2: Postanowienie sądu jest nieprawomocne. Jak mówi pełnomocnik Łukasza Gibały, mecenas Łukasz Szczepan, to sami mieszkańcy muszą teraz ocenić, co ten wyrok oznacza dla całej kampanii wyborczej.
4: Sąd stwierdził, że kandydat powiedział nieprawdę w zakresie informacji, która ukazała się na portalu YouTube. Natomiast ja mogę skomentować to w ten sposób. De facto tym wyrokiem sąd stwierdził, że kandydat powiedział nieprawdę w zakresie informacji, która wielokrotnie była zawarta w jego oświadczeniach majątkowych, więc mogą sobie Państwo na tej podstawie wyrobić zdanie, jakie ma to znaczenie dla kampanii i dla wyborców, skoro wielokrotnie w oświadczeniach majątkowych informował o swoim kredycie hipotecznym.
2: Dodam, że sąd rozpatruje jeszcze piąty pozew wyborczy, tym razem dotyczący wypowiedzi Radosława Sikorskiego. Wicepremier podczas spotkania politycznego w Krakowie mówił o Łukaszu Gibale, że jak stwierdził, sąd stwierdził, że jest kłamcą lub mitomanem. Spór dotyczy tego, czy taka wypowiedź była zgodna z treścią wcześniejszego orzeczenia wydanego w trybie wyborczym.
5: Użycie słowa mitoman to jest funkcjonujące słowo kolokwialnie, natomiast jest to objaw medyczny kilku schorzeń, o których tu mówiłem na sali sądowej. No i to jest takie użycie, jakby komuś zarzucać, nie wiem, niepełnosprawność albo jakąś chorobę. Ja to tak zrozumiałem w to użycie słowa mitoman. Oczywiście autorytet sądu również w tym zakresie według nas został wykorzystany. W tym aspekcie jest to też szczególnie istotne, ponieważ kandydat jest posądzany o to, że ma jakieś właściwości, jeżeli chodzi o właściwości zdrowotne, które mogą rzutować na jego wiarygodność jako polityka, jako kandydata w tak dużym mieście na urząd prezydenta.
2: Mówi Rafał Zontek, reprezentujący Komitet Wyborczy Łukasza Gibały. Postanowienie w tej sprawie sąd ogłosi jutro o godzinie 7. Do tej pory sąd rozstrzygnął 4 sprawy w trybie wyborczym. 2 z nich rozstrzygnięto na korzyść Łukasza Gibały, a 2 na korzyść Moniki Piątkowskiej. Mamy więc polityczny remis.
1: Na wybory prezydenta Krakowa w niedzielę.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
8: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Przy akompaniamencie orkiestry międzypokoleniowy żonkilowy Marsz Nadziei wyruszył spod Barbakanu w geście solidarności z podopiecznymi hospicjum imienia świętego Łazarza w Krakowie. Ten marsz poprzedziła kwesta prowadzona przez młodzież. Na zakończenie przemarszu na Plantach, niedaleko krakowskiej kurii, uczestnicy zasadzili 3000 żonkili.

0: jak pomożemy, no to też fajnie, lepiej się możemy poczuć.
1: Masz ze sobą taki duży emblemat, co się na nim znajduje?
2: Znajduje się na nim napis "Jesteśmy z wami", a także nadzieja wciąż rozkwita. Przyszliśmy tutaj, aby wesprzeć, a także pomóc, że jesteśmy z nimi wszystkimi. Warto pomagać, bo sami kiedyś możemy się znaleźć w takiej sytuacji.
1: Nadzieja znów zakwita. Jak myślisz, co wy możecie przez te słowa, jakie wsparcie dać podopiecznym hospicjum Świętego Łazarza?
2: Chodzi w tym o to, że nadzieja znów zakwita, że nadal jesteśmy z nimi. Żonkiel kojarzy mi się z naprawdę ładnymi kolorami żółtymi i pomarańczowymi, takimi kolorami jak słońca na przykład. Po prostu takimi szczęśliwymi kolorami. Sadzimy te cebulki, z tego wyrastają żonkile, no i zakwitają po prostu na wiosnę później, właśnie w takich barwach żółtych i pomarańczowych. Bardzo ładnie to wygląda i taką nadzieję daje. Czuję, że naprawdę pomagam w jakiś sposób tym osobom i że robię coś dobrego.
1: Co trzymasz w rękach?
3: Żonkila takiego z w sumie bibuły, zielona łodyżka z dwoma listkami, cały żółty kwiat. Ogromny jest. Wszystkie płatki są żółte, z bibuły. Końcóweczki są tylko zafarbowane delikatnie na pomarańczowo.
1: Co się dalej z nim stanie? Czy może przekażecie go podopiecznym hospicjum?
3: Nasza szkoła znajduje się blisko hospicjum i raczej przekażemy go podopiecznym, żeby pokazać naszą pamięć o nich, żeby poczuli się też zapamiętani, żeby też jakby się ciepło tak na sercu im zrobiło.
1: Przyszła pani na marsz tutaj, ale jest ktoś jeszcze z panią.
4: Jest moja córka.

0: dlaczego tutaj pani bierze udział w tym marszu?
1: Oj, bierzemy już drugi raz nasz klub udział, no, żeby pomagać tym ludziom.
2: Nie dzieli nas wiek i sadzimy te żonkile i wspieramy.
3: Co roku jesteśmy na kwestach, po prostu złapałam takiego bakcyla.
0: Co macie na głowach?
4: Mamy opaski ze żonkilami.
0: I w ten sposób pokazujecie, że jesteście z tymi podopiecznymi hospicjum?
4: Tak. I jeszcze mamy tabliczki z żonkilami.
0: Czy to już tradycja, że tutaj jesteście, bierzecie udział w marszach?
5: Z naszej szkoły wszystkie osoby, które są zaangażowane w pomoc hospicjum Świętego Łazarza, rok w rok uczestniczą w marszu żonkilowym. I tutaj mówię o klasach młodszych, 1-3. Starsze klasy 4-8 zwykle kwestują na plantach krakowskich.
0: Przemarsz to część przygotowań do 30. jubileuszowych Pól Nadziei. Co jeszcze inauguruje tę akcję?
6: Renata Połącka, koordynator akcji Pola Nadziei, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Świętego Łazarza w Krakowie. W ogóle dzisiaj przez cały dzień wiele się działo tutaj w Rynku Głównym, ponieważ nasi młodzi wolontariusze kwestowali na Rynku Głównym i na uliczkach przyległych, zapraszali do takiego wspólnego sadzenia żonkili.
0: Na co ma zwrócić uwagę żonkilowy marsz, który w zasadzie przechodzi przez samo centrum miasta? Czy to też jest uwaga dla turystów, dla mieszkańców, żeby na chwilę się zatrzymali?
6: Ten marsz ma na celu ukazanie naszej solidarności z chorymi w Hospicjum Świętego Łazarza. Jest takim radosnym wydarzeniem, które symbolizuje naszą solidarność, naszą troskę o chorych. Bierze w nim udział bardzo dużo młodych ludzi. Jest prowadzony przez orkiestrę reprezentacyjną Akademii Górniczo-Hutniczej, więc jest bardzo widoczny. Jest też takim wydarzeniem atrakcyjnym dla turystów, bo idący marsz jest filmowany przez przechodniów, zatrzymują się, patrząc, co się dzieje.
7: W marszu wzięła udział młodzież z krakowskich szkół i seniorzy, łącznie około 300 osób. Żonkile cieszyć będą nasze oczy na wiosnę, kiedy już po raz 30 rozpocznie się akcja Pola Nadziei.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Października 8. W 1964 roku w Wielkiej Brytanii piosenką numer 1 stała się kompozycja Roya Orbisona Oh Pretty Woman. Podobną inspiracją była żona Orbisona, która w trakcie rozmowy Roya z tekściarzem Billem Dessem oznajmiła, że idzie do miasta na zakupy. Roy spytał, czy ma wystarczająco gotówki, a Des wtrącił, że piękna kobieta nigdy nie potrzebuje pieniędzy. Może tak było, może nie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Możliwe, że w Nowym Targu powstanie pierwsze międzygminne schronisko dla bezdomnych psów. Rada Miasta Nowego Targu zgodziła się na punktowe zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie sortowni odpadów. To kilka hektarów, które radni chcą przeznaczyć pod budowę schroniska. Ma to związek z zamknięciem dotychczas działającego prywatnego schroniska na Kokszokowie w stolicy Podhala. Mówić będzie Maciej Tokarz, radny miejski z Nowego Targu.
2: Przede wszystkim chcemy, żeby Nowy Targ był przygotowany na taką okoliczność, gdyż wiele wskazuje na to, że schronisko to prywatne, które działało na terenie miasta, nie będzie w stanie kontynuować swojej działalności ze względu na orzeczenia powiatowego i wojewódzkiego lekarza weterynarii, które zakazują mu działania. Wobec tego, jeśli te decyzje utrzymają się w mocy, to definitywnie nastąpi wykreślenie tego schroniska z rejestru i musimy być na taką ewentualność przygotowani.
3: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Na ten moment mamy 8 psów. Mieliśmy, kiedy zaczął się ta cała awantura ze schroniskiem, mieliśmy 18 psów, zostało nam 8, także wszystkim, którzy zaadoptowali, serdecznie dziękuję. Natomiast oczywiście apeluję do dalszych adopcji, bo te pieski są do wzięcia.
2: Rada Miasta uchwałą intencyjną zobowiązała burmistrza, aby przygotować koncepcję budowy i funkcjonowania takiego schroniska na terenie miasta. Nie możemy czekać na to, aż problem sam się rozwiąże i też nie możemy być znowu znaleźć się w takiej sytuacji kryzysowej, kiedy nie będzie wiadomo, w którą stronę iść.
4: Marta Plewicka, Tatrzyńskie Otulisko. No myślę, że fantastycznie, biorąc pod uwagę to, że mówimy o tym od wielu miesięcy, dlatego, że gościłyśmy zarówno na konwencie tatrzańskim, jak i próbowałyśmy się dostać na Nowotarskie, ale trwały rozmowy z wiceburmistrzem, burmistrzem, z panią poseł Weroniką Smarduch i tak naprawdę bardzo mocno lobbowałyśmy za tym, żeby takie publiczne, zarządzane przez poszczególne gminy, międzygminne schronisko powstało.
3: Jest to bardzo dobry krok i bardzo się cieszę. Oczywiście miasto Zakopane będzie szło też w tym kierunku i my jesteśmy gotowi do współpracy, do rozmów, jak to zrobić. No bo wiadomo, na razie jest uchwała intencyjna o zmianę w planie, nim przyjdzie zmiana w planie, nim projekt, nim wykonanie, to wszystko zajdzie dosyć długo, ale ten pierwszy krok jest bardzo ważny i na pewno będziemy partycypować.
5: O jak dużym schronisku mówimy?
2: To będzie zależało od tego, czy gminy z terenu Podhala będą chciały z Nowym Targiem w tej sprawie współpracować. Ze schroniska tego prywatnego korzystały wszystkie gminy powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego oraz nawet z sąsiednich powiatów. O dalszych powiatach nie myślimy, ale jeśli gminy z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego chciałyby partycypować w tym przedsięwzięciu, no to miejsce do tego jest doskonałe, bo grunt, który wskazaliśmy, który przekształcamy pod kątem właśnie przeznaczenia w miejscowym planie, jest współwłasnością gmin z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego z największym udziałem miasta Nowego Targu.
5: Jak duże to powinno być schronisko?
4: Na pewno nie tak duże jak na Kokoszkowie, czyli im więcej jest zwierząt, bo pamiętajmy też o kotach, to ma być schronisko dla psów i dla kotów. Im więcej zwierząt, tym trudniej się w tym odnaleźć, zarządzać, tym większe koszty, etc. Tak naprawdę dobrze by było, żeby to schronisko nie przyjmowało więcej niż 100-150 zwierząt i oczywiście było otwarte na wolontariat, tak jak pozostałe schroniska w Polsce.
2: Natomiast jeśli nie będzie takiej woli, no to budujemy schronisko, które zabezpieczy potrzeby Nowego Targu. Wszystko będzie zależeć od tego, wielkość będzie zależeć od tego, ile gmin będzie chciało partycypować albo ewentualnie korzystać później z tego schroniska.
5: Dla Zakopanego największym problemem zawsze było miejsce właśnie.
3: No oczywiście, że tak. Zupełnie inaczej z miejscem w Nowym Targu, zupełnie inaczej w Zakopanem. Zakopane niestety, ale to jest miasto, które nie ma zbyt wiele swojej własności. Wbrew pozorom i wbrew temu, co się ludziom wydaje, to nie jest wcale tak bogate miasto, jeżeli chodzi o nieruchomości, bo przez dziesiątki lat wszystko się sprzedawało i tak naprawdę niewiele nam zostało miejsc, gdzie chociażby można było takie schronisko zrobić.
4: Teraz najważniejsze jest to, żeby dobrze się do tego zabrać, dobrze to zrealizować, żeby to rzeczywiście było miejsce, w którym zadba się o zwierzęta, a nie kolejne miejsce, w którym wrzuci się bezdomne psy i koty i o nich zapomni.
1: Na razie w starym schronisku na Kokoszkowie nadal jest kilkadziesiąt psów z różnych podhalańskich gmin. Samorządy nie mają co z nimi zrobić. Dwadzieścia jeden minut do 18:00. Krzysztof Krawczyk.

28 października 2007 roku Kylie Minogue, australijska wokalistka, w czasie uroczystości w Londynie odebrała nagrodę Q Idol. To było wyróżnienie, które spotkało się z krytyką ze strony byłego wokalisty grupy Stone Roses, Iana Browna. Nazwał Kylie małą, diabelską laleczką, która nagrywa piosenki dla dziesięciolatek. Kylie Minogue, Radio Plus.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
5: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
4: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
6: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Można mówić o tym, że rekord padł jeszcze przed startem. Wiemy, że w 12. półmaratonie królewskim w Krakowie weźmie udział rekordowa liczba uczestników. 18 tysięcy biegaczy stanie na linii startu i spróbuje zmierzyć się z tym wyzwaniem.
2: Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Ruszamy z pod Tauron Arenę, biegniemy w stronę rynku, gdzie oczywiście te najważniejsze historyczne rzeczy nasze biegacze będą mogli zobaczyć. Biegniemy bulwarami wiślanymi, no i wielki finał w naszej pięknej, wyjątkowej Tauron Arenie, gdzie przy aplauzie kilku tysięcy kibiców biegacze wbiegną na metę i będą mogli zakończyć swoje wyzwania. W zeszłym roku 16 tysięcy uczestników na starcie. Przez ostatnie tak naprawdę miesiące analizowaliśmy to, co możemy zwiększyć jeszcze, żeby ludzie czuli się przede wszystkim bezpiecznie i na starcie, i w trakcie biegu, więc udało nam się tak zmodyfikować lekko i start, i metę, i tak naprawdę całą trasę, że tych uczestników w Krakowie będziemy mogli zobaczyć w niedzielę 18 tysięcy. Przyzwyczailiśmy do tego, że przez cały weekend coś się dzieje. Każdy będzie mógł spróbować coś dla siebie, więc tu nie będzie 18 tysięcy ludzi, tylko jeszcze więcej. Krakowianie kochają biegać, lubią biegać i ufają naszym imprezom i to też chyba ma też odzwierciedlenie na trasie, gdzie na każdym kilometrze jest niesamowity doping, niesamowite emocje, że biegacze czują się nie tylko z Krakowa, ale również ci spoza, jakby byli u siebie w domu. Jeżeli chodzi o wybory, my zanalizowaliśmy każdą komisję wyborczą. Zapewniliśmy dostęp do każdej komisji wyborczej, że na pieszo będzie można dojść do wszystkich. W niektórych przypadkach będą czasowe utrudnienia z dojazdem, ale wszystkie informacje, w których godzinach mniej więcej, są na naszych stronach internetowych. Wysłaliśmy do wszystkich mieszkańców tutaj okolicy Tauron Areny i ulicy Lema informacje Pocztą Polską. Są informowane wszystkie rady dzielnicy, wszystkie komisje wyborcze, że te czasowe utrudnienia mogą nastąpić, ale pamiętajmy, zagłosować można przez cały dzień, a bieg trwa tylko kilka godzin. Każdy, kto wejdzie na naszą stronę internetową, może zobaczyć mapkę tych utrudnień, swój lokal wyborczy, zobaczy, w których miejscach są jakieś utrudnienia, żeby potem nie było pretensji.
3: Marcin Kusiak, uczestnik wszystkich 11 półmaratonów krakowskich. Ten, który startował spod rynku głównego, tak naprawdę zaczął moją historię biegową. Jakiś taki sentyment do niego mam, ale jednak teraz start spod Tauron Areny i później meta w Tauron Arenie robi większe wrażenie. Chętniej startuję spod Tauron Areny. Jak najbardziej wspierają różne transparenty, przybij piątkę mocy i tak dalej, także naprawdę kibice dają kopa. Co Kraków ma takiego, że chcemy tutaj wracać? No na pewno Stare Miasto bardzo ładne. Te nowoczesne części miasta, bulwary wiślane, ulica Nadwiślańska.
4: Andrzej Popiel, jestem aktorem i koordynatorem akcji. Środowisko aktorskie od jakiegoś czasu szukało takiego swojego pretekstu do integracji, ale w nowoczesnym wydaniu. Więc nasza uwaga skupiła się wokół sportu. Najprostszą dyscypliną jest bieganie, a wiemy, że aktorzy muszą przez całą karierę utrzymywać wysoką formę, kondycję. W związku z tym powstała idea, żeby spotykać się na jakichś zawodach biegowych, ale żeby to był ambitny dystans, wybraliśmy półmaraton, no a gościnny Kraków przyjął nas pod swoje skrzydła. Natomiast bardzo ważnym aspektem dla nas było to, żeby spróbować przekuć takie zainteresowanie społeczne wokół środowiska aktorskiego w jakiś szczytny cel. I tak nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Mam Marzenie, która opiekuje się chorującymi dziećmi, które no, ich rodziców i czasowo, i finansowo często nie stać na to, żeby ich jakieś większe marzenia realizować, a uważamy, że każde dziecko ma prawo do marzeń i powinno być tak, żeby te marzenia miały szansę się spełnić, więc fundacja się tym opiekuje, a my co roku wybieramy kolejnego beneficjenta. W zeszłym roku udało nam się pomóc wysłać 11-letnią Anastazję do Disneylandu z rodziną, a w tym roku naszym bohaterem będzie 13-letni Patryk, który też ma sportowe marzenie, dlatego że chciałby koniecznie zobaczyć El Clasico, czyli mecz Barcelony z Realem na Camp Nou.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
3: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Tych przebojów Państwo będą słuchać co najmniej do godziny 20, bo od 18 do 20 towarzyszyć Państwu będzie Agata Petela. Będzie czego posłuchać na pewno. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. Kolejny magazyn reporterów. Nasze wspólne pasma od 16 do 18. Dopiero jutro.

0: Seria ataków w szkołach. Po wczorajszym w Ostrołęce zeznaje 19-latek. Policjanci z Szamotu postrzelili nożownika u fryzjera. To znany mundurowym recydywista. Żonkilowy Marsz Nadziei przeszedł ulicami Krakowa. Jest 18. Marcin Bartnik. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Ostrołęce. Wczoraj w zawodówce ranił ostrym narzędziem swoich kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy domowej roboty. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy młody mężczyzna mówił coś przed wejściem do prokuratury?
1: Nie, choć ze strony dziennikarzy padały pytania, dlaczego to zrobił i czy tego żałuje. 19-latek jednak milczał, był zakuty w kajdanki zespolone, miał też specjalny zabezpieczający kask. Najpewniej usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa. Niewykluczone jednak, że ze względu na znaleziony ładunek wybuchowy domowej roboty, kwalifikacja czynu zostanie rozszerzona. Prokuratura po zakończeniu przesłuchania ma zabrać głos. Czekamy na szczegóły.
0: Konferencję zaplanowano na 19:00, na przesłuchanie czeka też 15-latek, zatrzymany po dzisiejszym ataku w szkole podwyżkowym. Ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. O jego dalszym losie będzie decydował sąd rodzinny. Teraz nożownik u fryzjera w Szamotułach w Wielkopolsce. Policjanci użyli broni. Ranny został nie tylko agresor, ale także osoba postronna. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w centrum Szamotu, powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Kiedy policjanci podjechali w to miejsce, mężczyzna ruszył w ich kierunku. Funkcjonariusze użyli m.in. urządzenia taser, służącego do obezwładniania osób przy pomocy impulsu elektrycznego. Kilkukrotne użycie tego urządzenia nie przyniosło efektu.
0: Agresorem okazał się 34-latek,
2: który w przeszłości był karany za sprawy narkotykowe. Okazało się, że jest on poszukiwany do osadzenia w zakładzie karnym właśnie za wyrok, który słyszał w sprawie narkotykowej.
0: Postronna osoba, która została ranna podczas interwencji, została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wilczyca z młodymi w gminie Bogdaniec w Lubuskiem. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Wilki widziane były przy starym cmentarzu w Jenińcu. Więcej o tym Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
3: Wilczyca ze względu na szczenięta może być nadwrażliwa. By je chronić, może być nieprzewidywalna w swoim zachowaniu. Dlatego tak ważne jest, by od dzikiej zwierzyny trzymać się z daleka. Nie podchodzić, nie karmić, nie robić zdjęć. Trzeba spokojnie odejść, bez gwałtownych ruchów. Spacery z psami? Tylko i wyłącznie na smyczy. Puszczone wolno zwierzę może sprowokować wilka. Jeżeli zobaczysz wilki, poinformuj o tym urzędników lub odpowiedniej służby. Nie działaj na własną rękę, bo może to się skończyć tragedią.
0: Urzędnicy przypominają też, że wilk w Polsce podległa ścisłej ochronie gatunkowej.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Żonkilowy Marsz Nadziei przeszedł ulicami Krakowa. To w geście solidarności z podopiecznymi hospicjum Świętego Łazarza. Marsz poprzedziła kwesta prowadzona przez młodzież. Na zakończenie na plantach przy krakowskiej kurii uczestnicy zasadzili 3000 żonkili.
5: Przyszliśmy tutaj, aby wesprzeć, a także pomóc, że jesteśmy z nimi.
6: Nie dzieli nasz wiek i sadzimy te żonkile i wspieramy.
5: Czuję, że robi coś dobrego.
7: Co roku jesteśmy na kwestach, po prostu zabrałam takiego bakcyla.
8: Mamy opaski ze żonkilami.
9: Jest takim radosnym wydarzeniem, które symbolizuje naszą solidarność, naszą troskę o chorych. Bierze w nim udział bardzo dużo młodych ludzi.
0: Dodawała na koniec Renata Połomska z hospicjum Świętego Łazarza. Wiosną, gdy zakwitną żonkile, po raz 30 rozpocznie się akcja Pól Nadziei.
4: Plus.

0: Krakowie w Radiu Plus.
1: Plus. Plus.
0: Zaczęło się pić w Krakowie, pogoda nam się psuje, drodzy państwo, mokro, deszczowo, czyli może będą grzyby. Niektórzy już zacierają ręce, a ja wszystkim mówię dzień dobry. Agata Petela, razem jesteśmy do 20, chociaż ja już jedno grzybobranie zaliczyłam w tym sezonie, ale w koszyczku nie było za dużo, ale jedna zupka już jest, sosik też był, no i do zamrażarki też paczuszka poszła. To tak a propos grzybów, a propos tego, co dziś w programie, no to z pewnością będziemy na Wawelu. Jeśli ktoś chciałby zwiedzić Zamek Królewski, no to listopad będzie taką świetną okazją, bo to będzie doskonały czas, żeby wybrać się na Wawel. Dlaczego? O tym dziś w programie. Będą też książki, między innymi nowość od Colina Armstronga, o tym tytule opowiem za kilka chwil, o Polybiusie, a jeśli ktoś chciałby wybrać się w weekend do teatru, to też będzie można wygrać na naszej antenie bilety. To i znacznie więcej do 20. No to gramy.

0: Ticket Rapture w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz mam dla Państwa debiut wydawniczy od Colina Armstronga, który od ponad dekady pracuje w branży rozrywkowej, tworząc i pisząc i produkując materiały dla różnych stacji telewizyjnych. No i ja trzymam w ręku jego książkę zatytułowaną Polybius. Jest rok 1982. Andy właśnie rozpoczął zmiany w obskurnym salonie gier Home Video World w niewielkim nadmorskim miasteczku w Kalifornii. Ma talent do programowania i marzy o przeprowadzce do Doliny Krzemowej. Unika kontaktów z innymi, woli spędzać czas na naprawianiu automatów, a gdy do salonu zostaje wstawiona tajemnicza maszyna z grą Polybius, spokojne dotąd miejsce zaczyna pękać w szwach od graczy, z których każdy pragnie wypróbować nowy nabytek. Jest to mrożący krew w żyłach debiut Armstronga o grze arcade, która wymknęła się spod kontroli. Zatem jeśli są Państwo fanami na przykład Stephena Kinga i Stranger Things, no to ta książka jest właśnie dla Was. Polybius, nowość wydawnicza do wygrania. Już teraz, kto chciałby przeczytać ten tytuł, niech szybko do mnie napisze na luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem nowość, otrzyma tę książkę w prezencie.
2: Reklama. Nie chcesz być sam?
3: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?

0: Promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Reklama.

So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: Radio Plus, 18.30, czas najwyższy na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Uwaga kierowcy, od jutra zmiana organizacji ruchu na węźle Grębałów. Chodzi m.in. o otwarcie wjazdów i niemal wszystkich zjazdów na rondzie.
2: Wyjątek to zjazd na ulicę Łowińskiego w kierunku Nowochódzkiego Kombinatu. Tutaj ciągle trwa przebudowa tej ulicy. Ten zjazd będzie zamknięty, ale poza tym rondo będzie już funkcjonować praktycznie w sposób docelowy. Co więcej, pod rondem otworzymy jedną jezdnię drogi ekspresowej S7.
1: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA. Przed świętem Wszystkich Świętych drogowcy chcą otworzyć przejazd estakadami na węźle Mistrzejowice.
2: Te estakady długości prawie 1,5 kilometra to kluczowy element tego węzła. Chcemy je otworzyć końcem października. Do skończenia zostanie nam jeszcze węzeł Mistrzejowice. Zjazdy z węzła Mistrzejowice w kierunku północnej obwodnicy Krakowa, a tym samym domknięcie krakowskiego ringu.
1: Ostatnie prace zaplanowane są na listopad i grudzień. Cały odcinek S7 Mistrzejowice Grębałów Nowa Huta zostanie więc otwarty jeszcze w tym roku. To południowy fragment ponad 18-kilometrowej trasy między Widomą a Krakowem. Koszt jej budowy to ponad 1 700 000 000 zł.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Przenosimy się na Podhale. W Tatrach wieje silny halny, którego porywy na szczytach przekraczają przez cały dzień nawet 100 km na godzinę. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w góry, nie kursuje kolejka na Kasprowy Wierch. Silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa oraz utrudniać poruszanie się po szlakach, mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR.
4: Wysoko w górach ten wiatr jest w stanie zdmuchnąć turystę w przepaść, może zaburzyć jego równowagę. Też odradzamy wycieczki na tych szlakach niżej położonych. W dolinach mogą łamać się gałęzie, mogą łamać się drzewa, co stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo.
1: Według prognoz po halnym nadejdzie załamanie pogody, na Podhalu pojawi się deszcz, a w wyższych partiach gór śnieg.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Współpraca z instytucjami papieskimi w Polsce i za granicą, realizacja projektów, które przybliżą dziedzictwo Karola Wojtyły, to zadanie nowo powstałego Centrum Myśli i Dziedzictwa Karola Wojtyły Duc in Altum, mówi ksiądz Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie.
5: To był gigant, to był filar niezwykły. On dalej jest, bo pozostał z nami jako święty, ale także w swoim nauczaniu. No to temu to centrum ma służyć, żeby go odszukać, żeby do niego wracać. Mam nadzieję, że to centrum stanie się też taką sprężyną napędzającą nas, żebyśmy my sami go zrozumieli i innym po prostu go pokazali.
1: Centrum będzie kontynuować i rozwijać dorobek ośrodka badań nad myślą Jana Pawła II, który istnieje na uczelni od 2007 roku. Pracownicy Duc in Altum mają jeszcze jedną ważną misję. Będą czuwać nad przygotowywaniami obchodów rocznic, które przypadają w 2028 roku.
6: Kiedy mamy 50-lecie pontyfikatu oraz 70-lecie sakry biskupiej Karola Wojtyły. Więc te dwie rocznice będziemy chcieli w odpowiedni sposób upamiętnić. Będą świetną okazją do tego, żeby pokazać, że Karol Wojtyła i Jan Paweł II ma jeszcze bardzo dużo do zaoferowania.
1: Dodaje Karol Petryszak, dyrektor centrum. Nowy ośrodek działa od października.
7: Pogoda.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
1: W Krakowie 18 stopni, w Zakopanem 15, miejscami pochmurno i będzie padać. Jutro spore ochłodzenie, w Krakowie tylko 15 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.

0: Rod Stewart w Radio Plus.
1: Luz?
0: To teraz tak w ramach planowania weekendu chcę Państwu przypomnieć, że przy Praskiej 52 działa Krajowa Scena Comedy dell'Arte. To jedyna taka scena w Polsce oferująca stałe spotkania ze sztuką rodem z XVI wieku. A w jej ramach działa trupa komedianty, tworząc spektakle według wszelkich prawideł włoskiej komedii, począwszy od prawdziwych skórzanych masek, po zapętloną, pełną nieoczekiwanych zwrotów intrygę. A ja chcę Państwa zaprosić na taką bardzo śmieszny spektakl Comedy dell'Arte na Oberże pod złamanym groszem. Ja ten spektakl widziałam i go z całego serca polecam i chcę Państwa wysłać do Teatru Praska 52, gdzie mieści się Krajowa Scena Comedy dell'Arte, abyście w weekend nadrobili kulturalne zaległości i zobaczyli Oberże pod złamanym groszem, czyli komedię dell'Arte w czystej postaci. Kto jest chętny, niech do mnie pisze na luz@radiomyślnikplus.pl. Podwójne zaproszenia na sobotę, jak i na niedzielę czekają. Sobota godzina 19, niedziela 18. Kto ma wolny weekend i chętnie wybierze się do teatru, niech szybko do mnie napisze luz@radiomyślnikplus.pl.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o nas. Smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

0: Ten Sharp You w Radio Plus.
1: Plus.
0: Jeśli kochają Państwo śpiew, kochacie śpiewać, ale tak całym sobą, z radością, z emocjami, no to polecam Wam festiwal 7 razy Gospel, festiwal muzyki gospel, który już jutro rusza w Krakowie, a rozpocznie go koncert uwielbienia Echo Nieba. Ten koncert już jutro, start o godzinie 19. A w uwielbieniu poprowadzą nas Rhonda Adams i Mateusz Madej. Organizatorzy zachęcają, aby przyjść, pośpiewać z nimi i nastawić ucha na dźwięki nieba, żeby zaprosić bliskich i spotkać się na takim wieczornym uwielbieniu w ramach festiwalu 7 razy Gospel. Ten festiwal potrwa do przyszłej niedzieli, do 18 października. Wtedy nastąpi taki wielki koncert finałowy, grande finale, na które oczywiście będziemy mieć dla Państwa specjalne zaproszenia. A na razie wszystkich zapraszamy na koncert uwielbienia, który już jutro o godzinie 19 w kawiarni Pola Dialogu przy ulicy Stradomskiej. I tu jest wstęp wolny, wszyscy są zaproszeni.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.
4: Służby badają wątek internetowego wyzwania, po którym mogło dojść do serii ataków w szkołach. Tragiczny finał poszukiwań strażaków po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym na Lubelszczyźnie. Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz. Jest 19. Marcin Bartnik. Premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach w placówkach na Mazowszu, które były głównym tematem pilnej rządowej narady. Nastoletni napastnicy z użyciem ostrych narzędzi zaatakowali wczoraj w Ostrołęce i dziś pod Wyszkowem. Służby poinformowały też o udaremnionym ataku w sierpcu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
6: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
5: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
7: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
5: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
4: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zmarła 37-letnia woźna. W Ostrołęce rannych zostało 9 osób. W gruzowisku odnaleziono ciało 75-latka. To ofiara wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w miejscowości Miłków, Kolonia na Lubelszczyźnie. Eksplozja była tak potężna, że zrównała z ziemią budynek mieszkalny. Na miejscu wciąż jeszcze trwa akcja służb.
8: Na chwilę obecną odnaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Jest to członek rodziny. Strażacy kończą przeszukiwać drugą część tego budynku. Droga jest zablokowana.
4: Mówiła Ewelina Semeniuk z policji w Parczewie. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do eksplozji gazu. W Krakowie zamiast debat są sądowe przepychanki. Po dotychczasowych 4 pozwach w trybie wyborczym sąd rozpatruje jeszcze 5, tym razem z udziałem Radosława Sikorskiego. Na linii nasz krakowski reporter Kuba Solarz, który śledzi te sądowe starcia. Jak wygląda sytuacja?
9: Mogę powiedzieć, że mamy polityczny remis. Do tej pory sąd rozstrzygnął 4 sprawy w trybie wyborczym. 2 z nich rozstrzygnięto na korzyść Łukasza Gibały, a 2 na korzyść Moniki Piątkowskiej. 5 pozew wyborczy związany jest z wypowiedzią Radosława Sikorskiego. Wicepremier podczas spotkania politycznego w Krakowie mówił o Łukaszu Gibale, że jak stwierdził, sąd stwierdził, że jest kłamcą lub mitomanem. Spór dotyczy tego, czy taka wypowiedź była zgodna z treścią wcześniejszego orzeczenia wydanego w trybie wyborczym.
10: Są to słowa zniesławiające i naruszające dobra kandydata.
9: Mówi Rafał Zątek, reprezentujący Komitet Wyborczy Łukasza Gibały. Postanowienie sądu w tej sprawie usłyszymy jutro po godzinie 7.
4: To był nasz reporter Kuba Solarz, a my przypomnijmy, druga tura wyborów w niedzielę. Cisza wyborcza rozpocznie się o północy z piątku na sobotę.
0: Wiadomości Radia Plus.
4: Zagrał ponad 100 ról w filmach, serialach i spektaklach. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak W ciemności, Claire, Pod mocnym aniołem czy Vinci. Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
11: Witamy serdecznie!
12: Pani Agnieszka Holland, bardzo prosimy o wygłoszenie laudacji.
13: Ja myślę, że to jest piękny zwyczaj. Co prawda już to zrobili przedtem Amerykanie, ale tam to gorzej wygląda. Jest brzydsza ulica poza tym. No i gorsi aktorzy trochę są tam honorowani.
14: Wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda, nie zdając sobie sprawy, nad czym stoją. Niedopałek papierosa gaszą. Mówię, o, zgasiłem na Więckiewiczu.
4: Na miejscu był nasz reporter Grzegorz Mnich.
11: Plus. Plus.
15: Brian Ferry, Slave's Love. Tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę programu. Los

0: Bonnie Tyler w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: W listopadzie krakowski Wawel znowu będzie można zwiedzić za darmo, podobnie jak Pałac w Wilanowie oraz Zamek i Łazienki Królewskie w Warszawie. To w ramach 15. edycji akcji Darmowy Listopad. Zapraszamy całe rodziny, mówi Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego.
2: Jest to 15. edycja Darmowego Listopada, to znaczy otwartych rezydencji królewskich, czterech najważniejszych rezydencji królewskich w Polsce. Przypomnę, że jest to Wilanów, że jest to Wawel, że są to Łazienki i Zamek Królewski w Warszawie. Nasze instytucje w tym roku zaprezentują bardzo bogaty program. Mamy też specjalne weekendy w każdej rezydencji królewskiej. Po jednym weekendzie specjalnych wydarzeń, warsztatów, spotkań, też nowych wystaw, spacerów edukacyjnych. Jest to 15. edycja jubileuszowa, w związku z tym trochę ją odświeżyliśmy. Pokazujemy też nowe rzeczy. No i zależy nam na tym, żeby Polki i Polacy rzeczywiście odwiedzili rezydencje królewskie jeszcze, jeśli jeszcze w nich nie byli, ale także jeśli już w nich byli, żeby zobaczyć też coś nowego i tą nową ofertę, które nasze rezydencje królewskie przygotowały dla mieszkańców.
3: Wawel znów otwiera się w listopadzie za darmo i tutaj zaprasza mieszkańców podczas 15. edycji Darmowego Listopada. Co u Was w tym roku?
4: Najpierw może zacznijmy od takich technikaliów. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Każdy, kto przychodzi czy rezerwuje bilety, od razu może zarezerwować bilet nie tylko dla siebie, ale i dla 5 osób. To ważna techniczna sprawa i nie należy się przejmować faktem, że czasami może już nawet strona pokazywać, że biletów nie ma. Warto wówczas przyjść na wzgórze, tak czy inaczej, i tak naprawdę dostać owe wejściówki na nasze stałe ekspozycje, co jest bardzo istotne. Do tych naszych stałych ekspozycji sukcesywnie będziemy dodawali te wszystkie wydarzenia w postaci wystaw czasowych. Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellońskiej i ona również będzie dostępna za darmo w ramach Darmowego Listopada. 5 listopada kolejna wystawa, czyli Bernini na Wawelu, wystawa zatytułowana Ekstazy. Potem wystawa poświęcona pasom kontuszowym i brązom złoconym, a na sam koniec, no myślę, że to będzie hit tegorocznego Darmowego Listopada. Specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delft i to trzeba powiedzieć wprost, to jest pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty w historii polskiego muzealnictwa.
3: Czyli przychodzimy tutaj całymi rodzinami na te wystawy czasowe, ale i na te stałe ekspozycje.
4: Zobaczyć apartamenty, zobaczyć komnaty królewskie. Myślę, że to warto, właściwie nie tylko w listopadzie.
2: Ministerstwo Kultury opłaca wszystkie wejścia, na razie szacowane, potem będziemy uzupełniać ten budżet, wszystkie wejścia do wszystkich czterech rezydencji królewskich, które są, jak wiecie, ruch turystyczny tutaj jest bardzo dobrze liczony, więc my opłacamy te wejścia, ale także finansujemy część na przykład wystaw czy warsztatów. Zależy nam na tym, żeby ta oferta była bogatsza w tym listopadzie. Tak jak już powiedziałam dzisiaj, także ten listopad jest takim miesiącem, w którym raczej nie wychodzi z domu, którym staramy się spędzić czas z książką i filmem w czasach w tym momencie wolnym. Natomiast my bardzo zachęcamy do tego, żeby odwiedzić przynajmniej jedną z rezydencji królewskich, chociaż specjalny program przygotowały wszystkie rezydencje królewskie. Każdy weekend w innej można spędzić całą rodziną, więc naprawdę zachęcamy do tego, żeby nas odwiedzić.
4: Nasz tydzień świętowania Darmowego Listopada w rezydencjach rozpoczynamy już. My rozpoczynamy to uderzenie w postaci właśnie dzieł Gian Lorenza Berniniego z Rzymu, ale nie tylko, bo również z Lipska i Drezna przyjeżdżają do nas. To jest niewielka studyjna wystawa, ale to jest Bernini, to jest ten, który zbudował baldachim nad grobem świętego Piotra, ten, który wyrzeźbił posąg świętej Teresy. No, tak naprawdę dla historyków sztuki, ale nie dla wszystkich, sztandar sztuki barokowej.
0: A bezpłatne wejściówki zostaną udostępnione w internecie i w kasach biletowych Wawelskiego Zamku pod koniec października. A z organizatorami akcji rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.

0: Anna Jurkiewicz w Radiu Plus.
1: Luz.
0: A ja przyszykowałam dla Państwa kolejny prezent, książkowy tym razem. Książka od profesora Marcina Zajankowskiego. Narcyz w każdym z nas. Skąd biorą się zachowania narcystyczne? Profesor Marcin Zajankowski otrzymał Nobla w dziedzinie psychologii właśnie za badanie nad tym zjawiskiem. W rozmowie z Marcinem Tusińskim opowiedział o współczesnym stanie wiedzy na temat narcyzmu. To słowo stało się dziś obelgą, oskarżeniem, popularnym wyjaśnieniem trudnych zachowań taką powierzchowną diagnozą. Narcyzem jest zawsze inny, inna. Ktoś, kogo można wytknąć palcem, osądzić. Polityk, celebryta, była partnerka, influencera, nawet ojciec czy też matka. Z badań wynika, że nie jest to tylko zaburzenie. To cecha, którą posiada każdy. Problem pojawia się wtedy, kiedy jest nasilenie i zaczyna to wpływać na nas i na innych negatywnie. Narcyz żyje również w tobie. Jak się z tym czujesz? No właśnie, o tym przeczytają Państwo w książce Narcyz w każdym z nas. Skąd się biorą zachowania narcystyczne? Kto ma ochotę na tę lekturę, niech szybko do mnie napisze na luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Narcyz, otrzyma tę nowość wydawniczą w prezencie.
1: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaż.

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
4: Reklama.

0: Phil Collins i to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. A w studiu już Dominika Baraniec, czas na wieczorne wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Kolejne utrudnienia na Zakopiance, tym razem na odcinku S7 między Pcimiem a Lubniem. Od jutra drogowcy będą remontować kilka fragmentów tej trasy, zarówno w kierunku Krakowa, jak i Zakopanego, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Będziemy tutaj ściągać starą nawierzchnię i kłaść nową. Prace będą dotyczyły 1,5 km jezdni w kierunku Krakowa i 0,5 km trasy w kierunku Zakopanego. Będziemy prowadzić te roboty od poniedziałku do piątku. Wtedy też kierowcy będą mieć do dyspozycji jeden pas ruchu na jezdni, gdzie będą prowadzone prace. Cały czas będzie tam ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
1: W weekend drogowcy ponownie udostępnią oba pasy ruchu na każdej z jezdni. Remont potrwa do końca października.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Ma pomóc skupić się na modlitwie, jak i na słuchaniu Słowa Bożego. W sobotę w Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się synodalny dzień skupienia. Rozpocznie się o godzinie 10 drogą krzyżową, która wyrusza od stacji u Piłata. O godzinie 13.30 msza święta pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia. Poprzedzi ją konferencja prowadzona przez księdza Wojciecha Węgrzyniaka.
4: Będzie próbowała sięgnąć do Pisma Świętego, zwłaszcza do Nowego Testamentu, żeby zobaczyć główne fundamenta, czy główne źródła myślenia o byciu razem, myślenia o byciu synodalnym, myślenia o Kościele. Jest potrzebna modlitwa, bo oprócz tych naszych dyskusji, spotkań, dzielenia się własnymi opiniami, bez modlitwy nie pójdziemy dalej.
1: Na synodalny dzień skupienia może przyjechać każdy. Przypomnę, w archidiecezji krakowskiej od 14 marca trwa drugi synod duszpasterski powołany przez kardynała Grzegorza Rysia. 19 i 20 czerwca odbyła się pierwsza sesja plenarna.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 757 tysięcy osób rozliczyło w tym roku podatki w Krakowie. To ponad 20 tysięcy osób więcej niż w ubiegłym roku. Dzięki temu do budżetu miasta wpłynęło dodatkowe 146 milionów złotych. Pieniądze mogą być przeznaczone na inwestycje, komunikację lub infrastrukturę.
5: Infrastruktura komunikacyjna, czyli drogi, przejścia dla pieszych, ronda, ścieżki rowerowe, na zieleń, na sport i na kulturę, czy też na edukację. Te środki tak naprawdę sprawiają, iż nasze najbliższe otoczenie może lepiej funkcjonować, że możemy budować więcej dróg rowerowych, że możemy remontować chodniki i budować nowe parki.
1: Wymienia Przemysław Walaszczyk z Urzędu Miasta. Płacenie podatków w Krakowie pozwala na dołączenie do programu Karty Krakowskiej. Dzięki niej mieszkańcy mają dostęp do licznych zniżek.
5: Na komunikację miejską przede wszystkim, ale również na strefę płatnego parkowania, bo nie dość, że zaparkujemy taniej, to na przykład w niedzielę w strefie A zaparkujemy całkowicie za darmo. A do tego dochodzi również cała oferta partnerów komercyjnych. Możemy skorzystać na przykład z tańszej kawy.
1: Urzędnicy szacują, że z karty krakowskiej korzysta już prawie 400 tysięcy mieszkańców. Pogoda.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
1: A w Krakowie 18 stopni, w Zakopanem 15, miejscami pochmurno i będzie padać. Jutro spore ochłodzenie, w Krakowie tylko 15 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.

0: trzeba śpiewać. Cisera Albano i Romina Power na antenie Radia Plus.
1: Plus.
0: Wspaniałe włoskie klimaty. A czego możemy uczyć się od Włochów? Przede wszystkim takiego smakowania życia wszystkimi zmysłami, takiego cieszenia się z każdej chwili, z każdego drobiazgu, powolnego jedzenia na przykład w towarzystwie, celebrowania posiłków ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną. A jeśli właśnie, a propos posiłków, jeśli lubią Państwo w ten sposób spędzać czas przy wspólnym stole z przyjaciółmi, z rodziną, z dziećmi i jeśli chcecie na przykład w weekend zjeść przepyszne śniadanie, niekoniecznie zrobione przez Was, ale zaserwowane przez dobrych szefów kuchni, no to polecam Państwu Breakfast Week, który właśnie się rozpoczął i który trwa równolegle z Restaurant Weekiem. Te dwa festiwale kulinarne potrwają w Krakowie do 25 listopada. Jest aż 19 miejsc do odkrycia, które serwują fantastyczne śniadania i to w takim nieoczywistym wydaniu. Zatem kto chciałby w weekend wybrać się na dobre śniadanko, pocelebrować trochę życie, niech pisze na luz@radiomyślnikplus.pl. Specjalne vouchery do zrobienia rezerwacji na Breakfast Week czekają, ale muszą Państwo najpierw do mnie napisać, czym dla Was jest takie smakowanie życia. luz@radiomyślnikplus.pl. Joe Cocker i Sandra, to będzie grane już niebawem.
1: Reklama.
2: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

Kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
4: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Reklama.

0: i Sandra w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Ja tylko chcę Państwu przypomnieć, że w weekend wielkie świętowanie Muzeum Narodowego w Krakowie z okazji 147. rocznicy powstania instytucji już w sobotę. Wielki koncert, wielkie wydarzenie na rynku głównym. Usłyszymy utwory reprezentujące muzykę klasyczną, operową i filmową. Koncert rozpocznie się o godzinie 19. Wieczór rozpocznie walc Barbary z filmu Noce i Dnie, a zwieńczeniem koncertu będzie część z muzyką filmową, na przykład z klasyką od Hansa Zimmera. Piękny koncert w wyjątkowym miejscu na rynku głównym w Krakowie, czyli to będzie takie uroczyste świętowanie, na które wszyscy są zaproszeni. Start koncertu o godzinie 19, oby tylko pogoda dopisała. A to już Marek Grechuta, Niepewność. I tak pięknie żegnam się z Państwem, życząc spokojnego wieczoru. Mawiamy się na jutro na godzinę 18. Agata Petela.

0: Reklama.
1: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
2: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
5: Nożownik z salonu fryzjerskiego w Szamotułach był pod wpływem narkotyków. Policja użyła broni. Menadżerowie Orlenu będą mogli wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji. KPR Ruch Chorzów, dziewięciokrotny mistrz Polski w piłce ręcznej kobiet, przygotowuje pozew przeciwko miastu. Jest 20. Marcin Bartnik. Wstępne badania wykazały, że agresor był pod wpływem narkotyków. To najnowsze informacje dotyczące policyjnej interwencji w Szamotułach w Wielkopolsce. Funkcjonariusze użyli broni, ranili jednak nie tylko agresora, ale także przypadkowego przechodnia. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Dominik Rutkowski. Powiedz, w jakim stanie są poszkodowani?
6: Stabilnym, nic nie zagraża ich życiu, są w szpitalu pod opieką lekarzy. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w okolicach Szamotulskiego Rynku. Policja została wezwana do agresywnego mężczyzny, który chodził po mieście z nożem w ręce. Na widok policjantów zaczął uciekać. Ci najpierw kilkukrotnie użyli paralizatora.
7: Mężczyzna cały czas przemieszczał się i groził policjantom. Wówczas oni dobyli broni i oddali strzały.
6: Powiedział mi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Śledczy badają teraz dokładny przebieg tej interwencji. Wiadomo, że zatrzymany mężczyzna w przeszłości był karany za narkotyki, a teraz poszukiwany do odbycia kary w związku z wyrokiem, także za sprawy narkotykowe.
5: Dominik Rutkowski, dziękuję za relację. Areszt, ale z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji. To decyzja sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu oraz trzech dyrektorów spółki. Prokuratura zarzuca im działalność na niekorzyść koncernu poprzez zaniżanie przed wyborami w 2023 roku cen paliwa. Powołani przez prokuraturę biegli wyliczyli, że strata wyniosła 4 miliardy złotych. Więcej o tym postanowieniu sądu Grzegorz Mnich.
8: Sąd wydał decyzję o areszcie warunkowym. Oznacza to, że podejrzani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji, mówi sędzia Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi.
9: W kwotach od 500 tysięcy do 1 miliona złotych, jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
8: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i obawa matactwa, stąd wniosek o areszt, argumentował sędzia.
9: Czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowej kary.
8: Za przestępstwo zarzucane podejrzanym grozi kara od 5 do nawet 25 lat więzienia.
5: Z Łodzi relacjonował Grzegorz Mnich. Będą domagać się sprawiedliwości w sądzie. KPR Ruch Chorzów, dziewięciokrotny mistrz Polski w piłce ręcznej kobiet, przygotowuje pozew sądowy przeciwko miastu. To efekt konfliktu, gdy szczypiornistki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali w Chorzowie. Straciliśmy na tej decyzji 10 milionów złotych. W tym sezonie nie mogliśmy wystawić seniorskiego zespołu w rozgrywkach, mówi prezes klubu Krzysztof Zioło.
10: Prezydent, który mówi, że każdy klub powinien mieć swój dom i chce budować stadion, wyrzuca zawodniczki, profesjonalne zawodniczki z Chorzowa i zabrania im trenować. Kibic z Ruchu zabrania dziewczynom i kobietom, które reprezentują Chorzów, grając w najwyższej klasie rozgrywkowej, grać w Chorzowie i trenować. To jest przestępstwo dla mnie.
5: Miasto chce większej kontroli nad publicznym finansowaniem spółki i dlatego wypowiedziano umowę.
0: Wiadomości Radia Plus.
5: Internet wywołuje kłótnie i napięcia w rodzinie, a może nawet zburzyć relacje. Badania NASKE zwracają uwagę, że dzieci od najmłodszych lat w sieci spędzają prawie 5 godzin dziennie. Co trzeci nastolatek w naszym kraju gra w gry komputerowe 4 razy w tygodniu lub częściej. Rodzice szukają wsparcia, kiedy jest już zbyt późno, przyznaje Marta Rukat z Katedry Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji Wydziału Nauk Społecznych UWM.
11: To nigdy tak nie działa, tak rodzice myślą. Idziemy na terapię za ucho, że tak powiem, za zaciągnę cię na terapię, bo jesteś zepsuty, bo za dużo grasz. Tylko bardzo szybko na terapii okazuje się, że rodzicom jest to uświadamiane, że to nie jest problem dziecka, bo kto dał telefon dziecku? Więc jeśli rodzicu pozwoliłeś na to, to weź za to odpowiedzialność. To jest praca całej rodziny.
5: Zdaniem eksperta rodzice muszą poświęcać więcej czasu i zainteresowania temu, co dziecko robi w sieci i dlaczego jego uwagę przyciągają konkretne tematy. Najważniejsza jest obecność i codzienna rozmowa.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś ze mną w studio goście Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Anna Kwaśnik, ekspertka NASK do spraw budowania świadomości cyberbezpieczeństwa. Witam bardzo serdecznie.
3: Dobry wieczór.
1: Temat gorący, temat bardzo aktualny. Deepfake'i, które coraz mocniej, coraz szerzej rozsiewają się w sieci, w internecie i niestety coraz częściej mamy z nimi do czynienia. Miniony weekend, chociażby głośna medialna sprawa, deepfake'i, które uśmiercały, jeżeli mogę użyć takiego słowa, znane osoby, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt osób na jednym kanale YouTube'owym. Pojawiły się takie filmiki z informacjami, że jak obejrzysz, to nie dasz rady powstrzymać łez, chociażby taki tytuł. No i między innymi wśród tych filmików znalazła się żona pana Rafała Brzoski, Omena Mensah, i między innymi również pierwsza dama Marta Nawrocka. Temat bardzo mocno gdzieś medialnie się rozsiał, rozprzestrzenił, łącznie z tym, że zostały zgłoszone te sytuacje do NASK-u. I tutaj od razu pytanie do naszego gościa, czy faktycznie docierają do was, czy zostały do was zgłoszone te informacje, te sytuacje, które znalazły się w internecie? Jeśli tak, to w jaki sposób wy podjęliście działania w związku z tymi zgłoszeniami?
3: Myślę, że warto tutaj powiedzieć, że do nas, do NASK-u zawsze trafiają materiały, które przedstawiają te treści nieprawdziwe, sfabrykowane, czyli te tak zwane deepfake'i. Mamy potężny dział przeciwdziałania dezinformacji, który zajmuje się i tymi działaniami, ale też mamy specjalne zespoły, które się specjalizują w treściach typu deepfake. Kiedy one do nas trafiają, takie zespoły analizują i rzeczywiście sprawdzają, czy takie treści są prawdziwe, fałszywe, czy właściwie czemu służą. I jeśli takie materiały rzeczywiście NASK uznaje, potwierdzamy, że są to materiały sfabrykowane, że są to materiały nieprawdziwe, wyprodukowane na przykład w celu zmanipulowania naszego społeczeństwa, albo na przykład po to, żeby wyłudzać dane, no bo jak chcesz zobaczyć cały materiał, musisz kliknąć, musisz albo zapłacić, albo wprowadzić swoje dane logowania, które później mogą być przechwycone. Jeśli rzeczywiście my jako NASK uznamy, że ten materiał jest nieprawdziwy, fałszywy, zgłaszamy go bezpośrednio do danych platform. I tutaj my jako NASK zachęcamy wszystkich obywateli, wszystkich użytkowników do zgłaszania bezpośrednio do platform, jeśli widzą takie materiały, ale tutaj też my jako NASK mamy nieco większą, w cudzysłowie, władzę i cieszymy się większym zaufaniem wśród platform, jeśli chodzi o zgłaszanie takich treści. I jeśli do nas przyjdzie zgłoszenie, my jako NASK uznajemy, że taka treść rzeczywiście jest fałszywa, sfabrykowana, my specjalnymi kanałami kontaktujemy się z daną platformą i zgłaszamy, że taka treść powinna zostać usunięta, zablokowana, nie powinna się pojawiać po prostu więcej w sieci.
1: Czy w tym konkretnym przypadku, o którym rozmawiamy, takie zgłoszenia zostały już przez was wysłane?
3: Nie chcę tutaj, nie mam pewności, czy tak, jeśli trafiły do nas zgłoszenia, wiemy, że jest to materiał typu deepfake, na pewno analiści nasi zgłosili. Tutaj jednak trzeba mieć na uwadze to, że mimo, że NASK zgłasza, że mimo, że te zgłoszenia też wychodzą od nas, takie treści nie zawsze zostają usunięte na tu i teraz. Niestety, ale kłopoty z big techami, z ogromnymi platformami mamy cały czas i mimo tego, że czy NASK, czy inne instytucje, które są wskazane jako trusted flaggers, mają te zgłoszenia obsługiwane tak jakby priorytetowo, nieco inną ścieżką, to pamiętajmy, że niestety big techy zarabiają na takich treściach. Są to materiały bardzo często sponsorowane, które po prostu platformom przynoszą zarobek i zanim oni usuną te treści, zanim je zweryfikują i usuną, no to niestety te materiały dalej często wiszą w sieci i nawet jeśli zostanie usunięta jedna reklama, to w przeciągu kilku godzin, kilku dni pojawiają się kolejne i kolejne i kolejne. Więc tutaj tak naprawdę myślę, że możemy trochę powiedzieć o takiej walce z wiatrakami, bo nawet różnego rodzaju pozwy, tak, nawoływanie te platformy do usunięcia takich treści, karanie ich, też prezes UODO, który tutaj stanął też po stronie pana Brzoski i który też wspierał te działania, żeby te platformy zablokować, żeby te treści zdjąć, tak naprawdę niewiele dają, nie?
1: Brzmi to jednak przerażająco w takim aspekcie, że no, na czyjejś krzywdzie, tak, wykorzystując czyjś wizerunek, są, nie wiem, firmy, instytucje, podmioty, które po prostu zarabiają pieniądze, a nie ma skutecznej wprost obrony z tego typu sytuacją. Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymuje tego typu skargi? No bo podejrzewam, że przeciętny Kowalski, jeżeli taką skargę złoży, no to nie wiem, czas oczekiwania jest znacznie wydłużony i nie jest to przyjęte w trybie priorytetowym, jak chociażby tutaj zgłoszone przez NASK. Czy do Krajowej Rady docierają tego typu skargi, zgłoszenia, zażalenia?
2: Oczywiście reagujemy na bieżąco na skargi. Tak naprawdę każda ze skarg jest analizowana, jest.
1: Ja tu mówię, że chodzi oczywiście o deepfake'i, tak? Tu mnie jakby bardzo szczególnie ten obszar interesuje, internetowy. Tak?
2: Oczywiście otrzymujemy skargi z różnych obszarów i również z zakresu dezinformacji, z zakresu deepfake'ów. Oczywiście każda z instytucji ma te swoje główne obszary, którymi się zajmuje. Natomiast jeśli chodzi o nasze działania, my również jesteśmy jedną z instytucji, które ma bliskie, że tak powiem, dobre przejście, jeśli chodzi o duże platformy i również jesteśmy traktowani jako ta instytucja, która ma za zadanie wspierać użytkowników w kontakcie z dużymi platformami. Natomiast oczywiście tu mówimy o dużych platformach, ale kluczowe jest to, aby powiedzieć też o naszej własnej odpowiedzialności i o tym, że tak naprawdę my sami jesteśmy w stanie bardzo skutecznie walczyć z tym, co się dzieje w internecie, bo klikalność nie bierze się z niczego tak naprawdę. Bierze się z tego, z naszej ciekawości, z też jakiegoś braku może doświadczenia, wiedzy. O tym wielokrotnie mówimy w kontekście edukacji medialnej, o tym, że tak naprawdę ta nasza świadomość jest tutaj elementem kluczowym i tak naprawdę w zależności od tego, czy jesteśmy osobą młodszą, już w pełni wieku, czy osobą, powiedzmy, w wieku średnim, tak naprawdę każdego z nas może dotknąć kwestia deepfake'u, dezinformacji. Możemy się spotkać z informacją, która jest bardzo zbliżona do informacji realnej, rzeczywistej, ale są metody, aby przynajmniej w pierwszym tak zwanym rzucie oka przekonać się, że to jest całkowicie zmyślona, nieprawdziwa informacja, generowana właśnie po to, aby wymusić na nas dalsze działania, kliknięcia. Często są to
1: koszt, zarobek dla tych, którzy po prostu to umieszczają.
2: Oczywiście, to są te clickbaity. To są, jeżeli to są zasięgowe kwestie, to oczywiście jest to może mniejszy ból, czy mniejszy problem, ale jeżeli to są kwestie związane z tym, że po kliknięciu przechodzimy na strony, które są dla nas niebezpieczne, zawierają jakieś patotreści, czy wymuszają, czy wręcz są to swego rodzaju wirusy, które atakują, czy naszą komórkę, czy mówię o telefonie, czy sprzęt, to no to już nie robi się już bardzo nieprzyjemnie i wręcz często niebezpiecznie. W związku z tym naprawdę jesteśmy w stanie sami też w jakimś sensie, przynajmniej na tym pierwszym etapie, obronić się przed tym, żeby nie klikać, nie wchodzić w rzeczy, które już na pierwszy rzut oka wydają nam się nie do końca w porządku, nie do końca sprawdzone. No i teraz jest szereg różnych możliwości, o których warto pewnie wspomnieć, które pozwolą nam na to, żeby no nie dać się tak złapać w pierwszym momencie, jednak starać się być ostrożnym w obcowaniu z różnego rodzaju treściami, szczególnie jeśli, zapewne o tym też będziemy rozmawiać, jeśli mówimy o treściach generowanych przez sztuczną inteligencję, teraz mamy tego mnóstwo.
1: No właśnie, chciałam podkreślić, że będzie pewnie coraz trudniej tak odróżnić, bo jeżeli jeszcze w tym pierwszym, początkowym etapie pojawienia się sztucznej inteligencji widać było czasem już na pierwszy rzut oka, że to jest coś sztucznie wygenerowane i nie jest autentyczne, tak teraz mam wrażenie, że coraz bardziej ta granica się zaciera i coraz częściej wręcz łapiemy się na tym, że zanim w ogóle dojdziemy do tego, że to jest coś fałszywego, że to jest jakiś deepfake, to już albo podamy to dalej, albo w to wejdziemy, albo po prostu, nie wiem, przekażemy to kolejnym osobom. Edukacja to jest na pewno coś bardzo istotnego i oczywiście wrócimy do tego, ale tu mam podejrzenie, że ta sztuczna inteligencja no, będzie nam płatać coraz więcej figli w tym zakresie.
3: Myślę, że już teraz śmiało możemy powiedzieć, że powstają materiały, które jest coraz trudniej rozróżnić i tutaj nawet eksperci zajmujący się zjawiskiem mają po prostu z tym problem, bo ile jeszcze dosłownie kilka miesięcy temu te filmy mieliśmy 6 palcy albo 3 dziurki w nosie, gdy się przyjrzeliśmy takim materiałom, widzieliśmy, że coś jest nie tak, natomiast teraz te materiały są coraz lepsze, coraz trudniej je rozróżnić. I tutaj, nawiązując do wypowiedzi pani Ani, myślę, że warto wyrobić sobie ten taki nawyk krytycznego myślenia i skupić się na tych clickbaitach, czyli na tych głośnych takich nagłówkach. I w ogóle, gdy widzimy treści, nawet wspomniane treści dotyczące śmierci znanych osób,
1: tak, dokładnie.
3: Treści, które wzbudzają w nas jakieś emocje, takie trudne, silne emocje, czy to będzie strach, lęk, współczucie, czy nawet radość, bo coś tam się zadziało, jesteśmy z jakiegoś powodu szczęśliwi, te emocje są takie bardzo silne, to jest pierwszy sygnał ostrzegawczy, że czy ten film, czy ta treść rzeczywiście jest prawdziwa.
1: Tutaj stawiamy kropkę i po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Reklama.

0: ale również niestety wzmacniać przemoc, czy prowokować niektórych do strasznych działań. Dzisiejsza sytuacja, bardzo też nagłośniona medialnie, 15-letni sprawca ataku pod Wyszkowem, no można powiedzieć młody człowiek, młody chłopak. W wyniku tego ataku zginęła kobieta, kilka osób zostało rannych. Wiemy też, że miał kamerkę i chyba jego zamiarem było po prostu nagrywanie całej tej sytuacji, filmowanie tego strasznego zdarzenia. Czy internet to faktycznie jest miejsce, gdzie nie można wprowadzić zabezpieczenia? Patrzę i myślę o ludziach młodych. Zwracam się do Anny Ostrowskiej, rzecznik prasowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak wy ze swojej perspektywy patrzycie na ten problem? Jakie kroki należy podjąć? Bo ja mam wrażenie, że trochę ten pociąg nam odjechał, a my jesteśmy spóźnieni w działaniach.
1: Na pewno takie sytuacje sprawiają, że tak naprawdę każda instytucja czy każda osoba zaczyna się nad tym mocniej zastanawiać. To jest zawsze taki efekt mrożący. Miejmy nadzieję, że przyniesie on jakby takie skutki związane z tym, żeby jeszcze większe zabezpieczenia, jeszcze głębiej spojrzeć na kwestie związane chociażby ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży w odniesieniu do korzystania z mediów społecznościowych, z nowych technologii. No, ale to jest jeden aspekt i dzisiaj myślę, że każdy z nas, śledząc te informacje dotyczące sytuacji pod Wyszkowem, mógł usłyszeć różnego rodzaju ekspertów, różnego rodzaju osoby, które jakby ze swojej działki opowiadały, co można by było zrobić, jakie elementy, na jakie elementy zwrócić uwagę. No tak, ale mówimy o sytuacji już po, a my chcemy tak naprawdę wiedzieć, w jaki sposób się do tego może nie przygotować,
0: ale jak uniknąć tego typu zdarzeń.
1: Tego typu zdarzeń, szczególnie, że no niestety, ale tu w tym przypadku mamy do czynienia z jakąś serią wydarzeń i one są tragiczne w skutkach. I teraz wracając do pytania dotyczącego tego, w jaki sposób się przed tym ustrzec, w jaki sposób tak naprawdę być świadomym różnego rodzaju zagrożeń, w szczególności w odniesieniu do bardzo młodych osób, czy 13-letnich, czy 15-letnich. No to tu przede wszystkim tak naprawdę, może to są rzeczy zwyczajne, proste, ale to wszystko zaczyna się gdzieś na poły życia szkolnego, rodzinnego, też kwestia wykorzystywania nowych technologii przez bardzo młode osoby i niestety brak kontroli, ale tutaj dziś mogliśmy słuchać zarówno ekspertów, którzy wypowiadają się, że to jest wina rodziców, a znowu ktoś inny mówi, że to jest wina szkoły, środowiska szkolnego. Ja myślę, że tak naprawdę gdzieś ta prawda jest pośrodku i oczywiście ciężko mówić w tej chwili, wyrokować, co tu w tej sytuacji było kluczowe, natomiast no, to, co my też jako rodzice, jako osoby, które gdzieś tam mamy do czynienia z dziećmi, no to, co my tak naprawdę powinniśmy wziąć dla siebie, no to jest kwestia też bycia z tymi dziećmi, jakiejś bliskości, jednak zabezpieczenia się w takich elementach, żeby mieć poczucie, że my wiemy, co tam się dzieje u tego dziecka, tak? Jeżeli nawet nie chce ona za bardzo rozmawiać, są już dzieci w starszym wieku, już trochę jakby unikają może kontaktu z rodzicami, wolą jednak rówieśników, jest to gdzieś kwestia też wykorzystywana w mediach społecznościowych, czują się tam lepiej, pewniej, mają już grupy, to jest też rzecz naturalna. Natomiast no tu jednak jest ten element potrzebny i zarówno opieki ze strony szkoły i zarówno opieki ze strony rodziców w domu. No wielokrotnie tak naprawdę ten nasz dynamiczny świat powoduje, że te relacje są bardzo poluzowane i to jest jednak taki element, nad którym wszyscy się musimy zastanowić, każdy gdzieś tam u siebie i jednak wyciągnąć z tego wnioski, no z czegoś to się bierze. Gdzieś pewne elementy zostały ominięte, zostały zlekceważone. Tu w przypadku bardzo młodych osób, które być może miały do czynienia z bardzo trudnymi treściami, a jeżeli miały do czynienia, dlaczego ktoś im na to pozwolił?
0: No i tu właśnie pytanie, to jest chyba bardzo niepokojące, jeśli chodzi o tę strefę internetu, że w ogóle takie treści można znaleźć, tak? Czy można się inspirować treściami, które znajdziemy w internecie, bo niestety takie sygnały docierają, tak? Że takie treści są poszukiwane w internecie, że to jest jakiś, nie wiem, pierwszy krok albo po prostu jakiś plan, jak można zadziałać.

0: działać. Czy to jest to miejsce, gdzie należałoby położyć większą kontrolę?
1: Myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę i mieć takie baczenie na to, co moje dziecko robi w internecie. Mimo, że istnieje wiele programów filtrów ochrony rodzicielskiej, gdzie możemy dziecku założyć, możemy kontrolować, co to dziecko ogląda, to jest jedno. Ale pamiętajmy, że gdy mówimy już o starszych dzieciach, dla nastolatka taka kontrola rodzicielska jest wręcz wyrazem naszego braku zaufania do niego. I zakładanie takich programów, takich ochron, takich blokad, tak naprawdę my możemy sobie zepsuć relacje z dzieckiem. Myślę, że tutaj też dużo powiedziała moja przedmówczyni i to, że najważniejsza jest tak naprawdę rozmowa z dzieckiem. Bo nawet jeśli my zablokujemy nasze sprzęty, urządzenia, z których korzysta moje dziecko może pójść do znajomych, kolegów, koleżanek i gdzieś tam może zobaczyć różnego rodzaju treści. I ważne jest to, żeby dziecko umiało w ogóle nazwać, co widziało, żeby umiało też wyrazić swoje emocje na temat filmów czy tam materiałów, na które natrafiło w sieci. Jeśli my nie będziemy mieć takiej zdrowej relacji z dzieckiem opartej na zaufaniu, kiedy dziecko może do nas przyjść, powiedzieć, że coś mu się dzieje, no to niestety żadne takie rozwiązania, blokowanie internetu tak naprawdę nie pomoże. Pamiętajmy, że dzieci i młodzież są bardzo sprytni i często tak naprawdę technologicznie są sprytniejsi od nas.
0: I obchodzą różne blokady.
1: Dokładnie,
0: to
1: tak.
0: Rozumiem, że do tego zmierzamy, tak?
1: I oni sobie z tym doskonale poradzą i nawet jak im ograniczymy, nie wiem, media społecznościowe, znajdą sposoby, żeby się i tak na nie zalogować. Też od lat to, co walczymy z pornografią. Jak ciężko jest w cudzysłowie wejść na strony pornograficzne. Czy masz 18 lat, tak? Tak wygląda blokada stron pornograficznych. Niestety tak to wygląda jeszcze cały czas. I tak samo jest z tymi treściami brutalnymi, z tymi treściami, które nawołują do agresji i tak dalej. Znaleźć taki materiał nie jest ciężko. I myślę, że tutaj jest ogromna rola przede wszystkim rodziców, którzy są ze swoimi dziećmi, powiedzmy 24 na dobę. I też takie kontakty i relacje szkoła, rodzic, dziecko, żeby dziecko było zaopiekowane w różnych obszarach, żeby dziecko mogło przyjść i rozmawiać, jeśli coś złego mu się zadziało, jeśli coś zobaczyło, jeśli zobaczyło treści, z którymi sobie nie radzi, żeby ufało i nam jako rodzicowi, że może przyjść i powiedzieć, że nie wiem, kolega, koleżanka mu coś takiego pokazała, ale żeby też jak coś się dzieje móc w szkole porozmawiać z wychowawczynią, z pedagogiem, z psychologiem czy z kimkolwiek innym. I myślę, że tutaj jest potrzebna pomoc taka systemowa i zastanowienie się, co możemy zrobić, no bo blokowanie internetu, zamknięcie internetu, no myślę, że nie zadziała. I nie uda się tego zrealizować.
0: Odwrócę pytanie, bo oczywiście ta rola rodziców, szkoły, społeczeństwa, no ona jest bardzo istotna, potrzebna, niezbędna, ale czy są mechanizmy, które pomagają, ułatwiają albo w ogóle dają narzędzia, żeby chociażby wasza instytucja, nie wiem, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji albo inny organ w państwie mogły wpłynąć na to, żeby takie treści po prostu nie były dostępne? Mówimy o treściach stricte przemocowych.
2: Rzeczywiście, że tak. I tutaj my możemy mówić o roli rodziców, roli szkoły, ale no przede wszystkim każdy z nas ma do czynienia ze światem online'owym, nazwijmy to, we własnym telefonie, we własnym komputerze. I tak naprawdę to jest początek tej drogi, czyli jakie zabezpieczenia można zastosować już będąc w tym świecie cyfrowym i w jaki sposób się obronić przed tymi treściami negatywnymi, patotreściami. No i teraz podstawowa rzecz jest taka, że my sami możemy zgłaszać pewne treści do platform i blokować i jakby nie bać się tego, że
0: ja
2: być może
0: tutaj
2: nie zostaniemy zauważeni.
0: Pozwolę sobie wejść w słowo. Tu już była mowa o tym, że my możemy zgłaszać, znaczy wy jako też instytucje, że ten przeciętny, znowu wywołany Kowalski będzie miał mniejszą moc sprawczą, ale tak naprawdę zanim duże platformy w ogóle zareagują, no to raz, że minie, dwa, nie wiemy, czy ta blokada będzie skuteczna finalnie.
2: Na pewno, jeśli chodzi o dostęp instytucji do dużych platform, jest ta ścieżka, powiedzmy, skrócona, jest ta ścieżka ułatwiona, no ale na tym też to powinno polegać, czyli my jako instytucje, które są tymi pierwszymi kontaktami, my jesteśmy w stanie wesprzeć, w związku z tym faktycznie skargi, zgłoszenia zarówno do nas, jak i do NASK-u, jeśli chodzi o kwestie dezinformacji, deepfake'ów, patotreści, no to jest podstawa. Natomiast my sami z poziomu naszego profilu, naszych mediów społecznościowych, przy oznaczeniu treści, czy jest to może mniejszy wpływ negatywny, ale jest to spam, są to treści wulgarne, jakby są różne oznaczenia i naprawdę warto z tego korzystać, bo to jest też efekt skali. Jeżeli w danym momencie dane treści zostaną set razy oznaczone, naprawdę platformy reagują na to. Być może
0: set razy oznaczone, to tak jakby cała grupa musiała się zebrać, ale żeby treści... faktycznie dać ten impuls, tak, do działania.
2: Tak, zdajemy sobie sprawę z tego, że jednak tego typu treści starają się, czy może ci, którzy te treści produkują, wytwarzają, starają się jednak zdobyć zasięgi. I teraz od nas też zależy, jak ograniczyć te zasięgi. No i teraz mówimy o pewnych trudnościach, które są związane z tym, że jednak ci twórcy, czy ci, którzy te treści wytwarzają, jednak starają się uciekać, czyli jeżeli jeden profil zostanie zablokowany, no można szybko założyć drugi, za chwilę trzeci, więc jest to trudność, z którą zmagamy się zarówno my, jak i NASK, czyli jakby złapanie tej konkretnej, czy osoby, czy jakiegoś mechanizmu, który powoduje, że te treści są publikowane, natomiast no, nie jest to niemożliwe. Oczywiście współpraca czy naszej instytucji, czy NASK-u ze służbami jest tu też kluczowa, czyli możliwość wykorzystania różnego rodzaju narzędzi i też zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę oczywiście prawo zawsze będzie gdzieś odrobinę przed nowościami, przed pewnymi, tak jak mówiliśmy tu, o obchodzeniu pewnych zabezpieczeń. Natomiast no, nie można się poddawać tym i po prostu zostawić tematu zupełnie samemu sobie. Czy jednak na poziomie już naszej weryfikacji, na poziomie naszych działań, naprawdę starać się blokować, starać się nie wchodzić. No i też nasze wybory, czyli to, o czym mówiłyśmy już wcześniej, czyli nasza klikalność powoduje, że my budujemy te zasięgi, my dajemy powód do tego, żeby tego typu treści narosły w siłę. W związku z tym blokada.
0: Tutaj stawiamy przecinek i po przerwie kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Anna Ostrowska, rzecznik prasowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Anna Kwaśnik, ekspertka NASK do spraw budowania świadomości cyberbezpieczeństwa. Rozmawiamy o tak naprawdę chyba... Nie chcę powiedzieć walce z wiatrakami, patrzę tutaj w stronę Anny Kwaśnik, ale gdzieś to tak trochę wybrzmiało, ponieważ no chyba nie wiem, czy to jest tylko takie wrażenie, że następuje jakaś taka pewna luka kompetencyjna, która instytucja albo jakie organy w państwie de facto odpowiadają za walkę, za zgłoszenie, za tak naprawdę zatrzymywanie kwestii chociażby tych deepfake'owych, ale też innych związanych z treściami przemocowymi, bądź rozproszenie. No mamy chociażby kilka instytucji, i NASK, i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Można też takie sprawy zgłaszać na policję, można pewnie i do prokuratury. Jak wy na to patrzycie, również ze strony waszych instytucji? Czy faktycznie jest takie rozproszenie, czy regulacje jasno wskazują, do kogo zgłaszać w takim momencie skargę czy zażalenie?
2: Myślę, że teoretycznie są wskazane miejsca, gdzie możemy zgłaszać. Nie zawsze dana instytucja może zareagować tak, jak oczekuje tego użytkownik. I dzisiaj już też podczas naszych rozmów padało wielokrotnie, że tak naprawdę odpowiedzialność spoczywa trochę na każdym z nas, trochę na każdym użytkowniku internetu. Kiedy widzę po prostu coś niepokojącego w internecie, czy to fałszywą treść, czy to dezinformację, czy cokolwiek innego, to tak naprawdę kliknięcie zgłoś zajmuje nam kilka sekund, a dzięki temu każdy z nas buduje ten bezpieczny internet i tak naprawdę każdy z nas takimi małymi kroczkami może poprawić to bezpieczeństwo.
1: Ale to miałoby oznaczać, że przenosimy odpowiedzialność z organów państwowych na obywateli?
2: Nie. Pamiętajmy,
1: na użytkowników mediów społecznościowych, powiedzmy?
2: Nie przenosimy, ale warto mieć to z tyłu głowy, że też jestem odpowiedzialna za to, co się dzieje w sieci. Kiedy dzieje się krzywda, kiedy widzimy, że ewidentnie jest naruszone prawo, mamy obowiązek wręcz to zgłosić i powinniśmy to zgłosić, ale myślę, że warto też sobie wyrobić taki nawyk, że jak widzę coś, co jest fałszywe, nieprawdziwe i tak dalej, to po prostu to zgłaszam. Tak jak mówię, zajmuje to kilka sekund, a może uchronić najmłodszych, na przykład przed jakimiś szkodliwymi treściami agresywnymi i tak dalej. A jeśli na przykład mówimy o cyberoszustwach, kiedy mówimy o reklamach nawiązujących do fałszywych inwestycji, o jakichś stronach phishingowych, zgłaszamy to do CERT Polska, tylko klikam zgłoś, zgłaszam, mam sprawę załatwioną, chronię siebie, ale też innych. I myślę, że to, że nie do końca wiemy, co do której instytucji zgłaszać i nie mamy też jasno określonych ścieżek, trochę chyba prawo nie nadąża za tymi zmianami, jakie niesie ze sobą internet, ale myślę, że warto, aby po dzisiejszej audycji każdy ze słuchaczy też miał troszkę w głowie, żeby mu zostało, że każdy z nas jest trochę odpowiedzialny za to, co się dzieje w sieci.
3: I ciągnąc ten wątek o tej odpowiedzialności, to na pewno warto wrócić do tematu edukacji medialnej. My o tym jako Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wielokrotnie mówimy i też wzmocniliśmy bardzo nasze działania w tym zakresie, ponieważ została powołana Rada Edukacji Medialnej, takie ciało doradcze przy przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I tu mamy do czynienia z ekspertami, z profesjonalistami, medioznawcami, dziennikarzami, którzy jakby każdy z nich reprezentuje różny obszar działalności. I też chcieliśmy bardzo, aby każda z tych osób mogła być takim doradcą w zakresie działań, które mogłyby być jeszcze podejmowane. Zwracamy uwagę na to, że tak naprawdę zarówno nadawcy, media, dziennikarze mają olbrzymi wpływ na to, w jaki sposób my reagujemy i na te treści, które tak naprawdę docierają do nas. I teraz kluczowe jest, o czym wielokrotnie też mówimy, przeprowadzanie różnego rodzaju szkoleń, działań takich już docelowo związanych z samymi nadawcami, z mediami. Uczenie, w jaki sposób odbierać różnego rodzaju treści, czyli tak naprawdę wszystko to, o czym my dzisiaj mówiłyśmy, ale przenosząc to tak naprawdę na bardzo taki grunt podstawowy, bo i mówimy zarówno o dzieciach, o młodzieży, ale i pamiętajmy o seniorach, o osobach też powiedzmy tych, które mają ograniczony dostęp do mediów społecznościowych, do w ogóle technologii. No i tych osób nie wolno zostawić bez żadnego rodzaju zabezpieczenia i właściwie nawet podstawowa wiedza dotycząca korzystania z mediów społecznościowych, korzystania z nowych technologii spowoduje, że tych działań negatywnych będzie dużo, dużo mniej, bo tak naprawdę to jest taka praca u podstaw, czyli pokazywanie na przykładach. Swego czasu organizowaliśmy konferencję dotyczącą zarówno edukacji medialnej, jak i wpływu sztucznej inteligencji na media i jakby odbioru tej sztucznej inteligencji przez odbiorców. I też zwracaliśmy uwagę na to, że my sami jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed negatywnymi treściami w sieci. Jesteśmy w stanie sami też generować taki dobry przekaz. I tu
1: ja tylko dopowiem, że w jednym z waszych raportów był wskazane takie badanie, że zdecydowana większość tych, którzy brali w nim udział, jest za tym, żeby w ogóle treści raz były oznaczane, a że są wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a dwa, że generalnie no, jest duża obawa, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja będzie miała wpływ i ingerowała w te treści, które my później odbieramy, a ja już odnoszę wrażenie, że to już przecież bardzo mocno się dzieje. To już kilka razy powiedzieliśmy, że mam odczucie, że nawet te deepfake'i, które teraz czasem jeszcze no, jesteśmy w stanie w miarę szybko tak, zweryfikować, że to jest jednak kłamstwo, fałszerstwo, tak, że to nie jest prawdziwa informacja, będą się też specjalizowały w ten sposób, że w zasadzie będzie nam za chwilę bardzo trudno to rozróżnić, tak jak przynajmniej, nie wiem, ze sztuczną inteligencją, z różnymi jakimiś wytworzonymi informacjami. Jeszcze do tej edukacji, tak, bo to chyba jest bardzo kluczowe, raz nie tylko dla dzieci, powiedzmy w wieku szkolnym, młodzieży, która no, w ten internet wchodzi bardzo szybko, ale w zasadzie na każdym etapie, tak? I dla osób też starszych, którzy też masowo przecież korzystają z mediów społecznościowych w bardzo dużym stopniu i w zasadzie, no w zasadzie dla wszystkich, tak? Bo my wszędzie gdzieś możemy paść, no nie wiem, ofiarą, tak? Jakichś fałszywych przekazów.
3: No i oczywiście my to też sprawdzaliśmy, to znaczy to oczywiście mówiliśmy o tym raporcie dotyczącym sztucznej inteligencji, ale również przedstawiliśmy raport dotyczący edukacji medialnej i tu ponad 70% Polaków uważa, że ta edukacja medialna powinna być skierowana nie tylko do najmłodszych, ale i tak naprawdę do wszystkich grup odbiorców i jest to temat niezwykle ważny. My na naszą konferencję zapraszaliśmy influencerów, twórców cyfrowych, którzy to przedstawiają właśnie te dobre przekazy. To był przykład tych twórców, którzy są bardzo popularni, mają bardzo szerokie zasięgi, są rozpoznawalni też wśród młodych ludzi i właśnie pokazywaliśmy, że można te zasięgi robić, zdobywać popularność, prezentując treści dobre, prezentując treści, które nie są treściami sensacyjnymi, są po prostu rzetelnie przygotowaną informacją, bazującą na profesjonalnych źródłach i naprawdę nie musi to być negatywny przekaz. To nie tylko ta sensacja, nie tylko te pato treści mogą zyskiwać na zasięgach, na znaczeniu, na popularności.
1: Słuchają nas słuchacze w całej Polsce i nie tylko. Gdyby teraz przekazać im kilka najważniejszych właśnie tych zasad edukacji, na które tak panie kładziecie nacisk, że to jest tak istotne, tak ważne, to jakie to by były punkty? Na co powinni użytkownicy internetu, mediów społecznościowych zwracać uwagę?
2: Myślę, że jedna taka najważniejsza zasada to przede wszystkim myśleć krytycznie i kiedy widzę jakąś treść, to starać się nie reagować emocjonalnie, tylko dać sobie 5, 10, 15 sekund, ile potrzebuję i dopiero zweryfikować, czy rzeczywiście ta treść jest prawdziwa, czy nie. No i myślę, że tutaj w kontekście tego, co oglądamy w treści, co oglądamy w internecie, na jakie treści trafiamy, ale też w kontekście oszustw internetowych i w ogóle całego korzystania z internetu, myślę, że zasada ograniczonego zaufania to jest to, czym powinniśmy się kierując, surfując po internecie, jak to mówiliśmy jeszcze na początku.
1: Czyli co, zasada ograniczonego zaufania? Widzę przekaz, obraz i co?
2: Tak, pomyśl zanim klikniesz. Myślę, że to też stare bardzo hasło Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa, które już jest 14 rok, ale myślę, że dalej ten przekaz jest aktualny. Pomyśl zanim klikniesz, to jest to, czym powinniśmy się kierować i zarówno w kontekście oszustw internetowych, w kontekście deepfake'ów, dezinformacji, tego, co podajemy dalej, w co wierzymy, gdzie podajemy nasze dane, bo myślę, że w dzisiejszych czasach jest niezwykła potrzeba, abyśmy zaczęli myśleć krytycznie to, co widzimy, żebyśmy pomyśleli, zanim przekażemy coś dalej, zanim w coś klikniemy, no bo w przeciwnym razie, powiem kolokwialnie, grozi nam zagłada.
3: Na pewno, kontynuując wątek, zanim udostępnisz, pomyśl, sprawdź i też tu oczywiście już nam zabrakło czasu, ale też do rodziców apel o kwestię udostępniania zdjęć swoich dzieci. Mówiliśmy, wielokrotnie też wskazywaliśmy na temat sharingu, i czyli udostępniania zdjęć dzieci. To jest też takie myślenie przyszłościowe, czyli za każdym razem, kiedy chcesz coś udostępnić w sieci, kiedy chcesz pokazać jakąś treść, zastanów się. Sprawdź, czy jest to naprawdę rzecz warta udostępnienia, czy jest to rzecz sprawdzona, czy sprawdziłeś źródło. Sam nie generuj negatywnych treści i nie generuj zasięgów dla tych informacji, które są nierzetelne i były przygotowane po to, żeby zdobywać kolejne kliknięcia, żeby zdobywać zasięgi.
1: No dobrze, ale jeśli już będziemy mieli to krytyczne myślenie, tak, i będziemy tymi użytkownikami bardzo mocno starającymi się przynajmniej weryfikować, to wiadomo, że raz możemy zgłosić te sprawy, to już też padło. Tu jest krótka ścieżka, ale w moim odczuciu ciągle jeszcze cały czas nie do końca skuteczna, bo nawet jeśli któraś z instytucji zgłosi do, no powiedzmy wprost, do Mety, tak, bo tutaj bardzo często przecież tam są kierowane te skargi, zażalenia, zgłoszenia, to jaki jest, nie wiem, czy procent, czy liczba tych odpowiedzi, które mają po weryfikacji pozytywne rozwiązanie? Tutaj pytam przedstawiciela NASK-u, jak to widzicie, bo tu wiemy, że w bardzo dużym stopniu chodzi o tak naprawdę o zdobywanie pieniędzy, tak? Bo na tym też polega przecież wrzucanie różnych reklam, które mają budować zasięgi i prowokować użytkowników do klikania.
2: Pamiętajmy też, że Meta czy jakiekolwiek inne potężne platformy mają też kategorie różnych przestępstw, wykroczeń, czy jakbyśmy ich nie nazwali w internecie. I tutaj też zwróćmy uwagę, że rzeczywiście kiedy się dzieje, leciałoby coś na żywo, dzieje się krzywda, tematy dotyczą jakichś kwestii związanych z pedofilią czy czegokolwiek innego, no to tutaj też współpraca z Big Techami wychodzi całkiem nieźle. Natomiast gdy mówimy właśnie o tych fałszywych reklamach, które z pozoru mogą się wydawać niczym takim, no niestety tutaj platformy chcą na tym zarabiać i będą na tym zarabiały, ale jeśli my jako użytkownicy internetu będziemy klikać, też co mówiła wcześniej pani Ania z Kritu, jeśli będziemy klikać, jeśli my będziemy też napędzać, my jako użytkownicy zgłoszenia, oni muszą reagować. Nie mamy jeszcze takiego wpływu, też po drugiej stronie często siedzą algorytmy, które analizują te zgłoszenia, tak, to nie jest żywy człowiek i po prostu musimy być odpowiedzialni za to, co jest w sieci. Tak jak już powiedziałam wcześniej, każdy z nas trochę tej odpowiedzialności powinien mieć. Nie bójmy się zgłaszania i pamiętajmy, że jeśli wszyscy połączymy siły, jeśli będziemy gdzieś razem działać wspólnie, to być może też uda nam się wypracować jakieś rozwiązania systemowe. Bo na razie są luki, na razie też pamiętajmy, że nie wszystkie treści, które są szkodliwe, nie są nielegalne. To też nas ogranicza.
1: Zatem kwestia regulacji unijnych.
2: Tak.
1: Jakie to ma przełożenie na nasze regulacje krajowe?
2: O ile mówimy o prawodawstwie Polska, Unia, mamy jakieś miejsca wspólne, rzeczywiście DSA, akt, który będzie mówił o tym, jak można karać osoby, które nie tak korzystają z internetu, mówiąc kolokwialnie. AI akt, który też wszedł już w życie i obowiązek oznaczenia treści wyprodukowanych przez sztuczną inteligencję.
1: Pytanie, czy to jest stosowane zawsze, ale to też pewnie kwestia do sprawdzenia, czy te treści są oznaczane, że są wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Obowiązek jest od 2 sierpnia, więc
1: czyli
2: myślę, że tutaj
1: świeży
2: bardzo świeże
1: temat.
2: I myślę, że też nie ma jeszcze narzędzi, żeby weryfikować, czy rzeczywiście takie treści są oznaczane. Ale no jeszcze nie wszystkie regulacje, takie chociażby DSA akt, który mówi o tym, jakie mamy przełożenie i karanie na przykład Big Techów za różnego rodzaju działalność w sieci, czy jak to ma być uregulowane. U nas w Polsce jeszcze tego nie ma. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, potrzebujemy dostosować prawo europejskie do naszego prawa. Myślę, że to się zadzieje i być może wtedy rzeczywiście będą instytucje, które będą jasno określały i nakładały kary i szukały różnych rozwiązań, które mogą ukarać niewłaściwych twórców internetowych, ale mówię, to jeszcze potrzebujemy chwilę czasu.
3: Ale przede wszystkim też powinniśmy przypominać, i my to też robimy, że tak naprawdę od tego są takie instytucje jak my, żeby zgłaszać, żeby mówić o tym, co jest niewłaściwe, żeby naprawdę nie traktować instytucji jako, a moja sprawa gdzieś trafi, pewnie nie zostanie w ogóle zauważona. To nieprawda. My podsumowaliśmy, w poprzednim roku mieliśmy ponad 18 tysięcy zgłoszeń, skarg. Były to skargi różnego rodzaju, bo tu akurat skupiamy się dzisiaj na tym środowisku internetowym, na treściach, które są generowane w tym cyfrowym świecie, ale oczywiście korzystamy z telewizji, korzystamy z radia. Również,
1: chociaż już chyba dużo mniej niż z internetu.
3: Oczywiście, natomiast no, telewizję oglądamy na przykład na komórce, tak? Oglądamy na komputerze, więc to są nadal treści, które pojawiają się, one są duplikowane w innej postaci, ale również nasza czujność, coś, co, na co się nie zgadzamy, mamy na to wpływ i my bardzo szybko na to staramy się reagować i naprawdę, jeżeli się pojawiają treści, które są treściami wulgarnymi, które są związane z nierzetelnością, z brakiem rzetelności dziennikarskiej, czy szeregiem różnych kategorii, które mieszczą się też w ustawie o radiofonii i telewizji, wówczas nadawcy, twórcy otrzymują kary. I o tych karach jest również informowany ten, który zgłasza do nas tę skargę. I to nam pomaga działać. Oczywiście my jako instytucja możemy działać też z urzędu, możemy sami reagować. Natomiast to, że użytkownicy, odbiorcy są czujni i zgłaszają, i to pewne treści im się nie podobają, oni się na to nie zgadzają, ma olbrzymi wpływ na naszą pracę i pomaga nam walczyć z tego typu materiałami, treściami.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Ostrowska, rzecznik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, i Anna Kwaśnik, NASK, były moimi gośćmi. Dziękuję bardzo, a już po godzinie 21 porozmawiamy o tym, że Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol. Czy to tylko chwilowy trend, czy faktycznie idziemy w tę stronę? Zostańcie Państwo z nami i słyszymy się już po 21.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
8: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja już witam po przerwie i ze mną w studio dr Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Witam bardzo serdecznie, witam. Pani dyrektor. I lekarz Krzysztof Herman, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Witam bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. No, temat już zapowiedziałam przed przerwą, przed tą rozmową. Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol, mówiąc w skrócie. A jakie są dane? Najnowsze dane pokazują, że 35% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie piło alkoholu. Tutaj porównamy jeszcze dane badania CBOS-u, gdzie z kolei jest pokazane, że 23% dorosłych Polaków deklaruje całkowitą abstynencję i to najwyższy odsetek w historii tego badania. Moje pytanie jest takie, czy to jest pewien trend, nie wiem, który się pojawił, czy raczej tendencja, która się utrzyma i zostanie z nami na dłużej, pani dyrektor?
3: No, jest to na pewno pewien trend, który już obserwujemy od kilku lat, ponieważ to jest kolejny rok, jeśli chodzi o spadek konsumpcji napojów alkoholu czystego w przeliczeniu na czysty alkohol na głowę mieszkańca Polski. W związku z tym, jeżeli to się taka tendencja utrzymuje kilku lat, możemy mówić o pewnym trendzie. Ale ja rozumiem, że pani redaktor pyta o przyszłość.
1: Tak, oczywiście pytam o przyszłość, ale patrząc też w przeszłość trochę, tak jak już pani dyrektor zauważyła, to faktycznie 73% dorosłych Polaków mówi, że zdarza im się pić alkohol, ale to znowu jest o 8 punktów procentowych mniej niż w 2019 roku, czyli widzimy, że już faktycznie od pewnego momentu następuje, tendencja jest spadkowa.
3: Tak, tak. No jeszcze dosłownie kilka lat temu mieliśmy 9,8 litra czystego w przeliczeniu na czysty alkohol na głowę mieszkańca. Teraz ta wielkość wynosi 8,3. Natomiast zdecydowanie te dane wskazują, że zmieniają się nasze zachowania konsumenckie w odniesieniu do alkoholu. Zmieniają się przede wszystkim nasze postawy wobec alkoholu. Wydaje mi się, że taki trend, który polega przede wszystkim na tym, że wykazujemy większą jednak troskę o nasze zdrowie, ma istotny wpływ na zmianę tych zachowań, także świadomość o negatywnym wpływie alkoholu i na nasze zdrowie psychiczne, i na nasze zdrowie somatyczne. Ta tendencja jest szczególnie widoczna wśród tak zwanych młodych dorosłych, czyli osób powiedzmy pomiędzy 18 a 25 do 30 roku życia. To z badań wynika, że oni bardzo często deklarują, iż podjęli taki wybór, taką decyzję, że nie piją napojów alkoholowych. I to jest trend bardzo pozytywny i ci młodzi ludzie także powołują się na taką wartość jak zdrowie, że alkohol jest substancją toksyczną, psychoaktywną, do tego jeszcze ma kancerogenną. W związku z tym ten wybór wydaje się być taki naturalny. Ale też to, co jest bardzo interesujące w tych badaniach, to, że ci młodzi ludzie, którzy decydują się na abstynencję, oni podkreślają, że alkohol nie jest im potrzebny do tego, żeby dobrze się bawić. Podkreślam to, dlatego że to jest taka informacja, która wskazuje, że ten przekaz reklamowy, który w Polsce od lat był proponowany w środkach masowego przekazu, no tam, gdzie te reklamy były dozwolone i które zawsze właściwie kojarzyły ten alkohol właśnie z dobrą zabawą. No, że na szczęście jest grupa młodych ludzi, która nie uległa tej presji i zdecydowanie podkreśla, że można się dobrze bawić bez alkoholu.
1: Ja też zauważam już taki trend od w zasadzie jakiegoś czasu w internecie. No właśnie chociażby w mediach społecznościowych, całą godzinę wcześniej rozmawialiśmy na temat mediów społecznościowych bardziej w negatywnym wymiarze, ale tam bardzo często osoby publikują, wrzucają nawet zdjęcia z jakichś imprez, wyjść, wyjazdów, gdzie zaznaczają, że napoje bezalkoholowe wręcz nawet deklarują, czy piszą, że nie spożywają alkoholu. Jak to wygląda w gabinecie lekarskim? Tutaj zwracam się do Krzysztofa Hermana, wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Czy faktycznie też widać tę zmianę? Czy ona raczej dokonuje się wśród młodych, którzy z kolei pewnie nie tak często do tego gabinetu lekarskiego trafiają?
2: No, Tu ciężko takie bezpośrednie porównanie, jeżeli chodzi o sam gabinet lekarski, no to oczywiście większość pacjentów przychodzi w stanie trzeźwym do
1: nie,
2: nas.
1: Nie,
2: tak?
1: nie o to ale mi chodziło. Chodzi o taki, chodzi gabinet ujęcie lekarski systemowe, w sensie oczywiście, tak, oczywiście. Wywiadu, takiej diagnostyki, no, tak?
2: I słysząc to, co diagnozy. Tutaj zostało powiedziane i te wszystkie dane, ja jako lekarz mogę się tylko cieszyć, tak? Ponieważ zarówno dla lekarzy, jak i dla innych profesjonalistów medycznych, to są bardzo dobre wiadomości, tak? My nie mamy żadnych dobrych doświadczeń z alkoholem i jako lekarz, no nie mogę tutaj nic dobrego o alkoholu niestety powiedzieć. Oczywiście na efekt tych trendów musimy troszkę poczekać, no bo jest to alkohol etylowy, czyli taki, który działa w czasie, tak? Żebyśmy zobaczyli efekty zdrowotne tych zmian, musimy poczekać tu kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt lat. To nie jest alkohol metylowy, że pacjent po spożyciu od razu trafi do szpitala, bo na przykład przestanie widzieć, tak? Więc te informacje bardzo mnie cieszą, ale żeby zobaczyć taki efekt systemowy, no to musimy troszkę poczekać. Ja tu mówię o takich schorzeniach przewlekłych, tak? Jak jakieś głównie nowotwory, no bo alkohol jest kancerogenem. W takiej grupie klasyfikacji WHO on jest w grupie pierwszej, czyli takiej, która ma najbardziej potwierdzony dowód na przykład rakotwórczy. W tej samej grupie jest dym tytoniowy czy azbest na przykład, tak? Więc tutaj nikt nie ma wątpliwości. Bardzo byśmy się cieszyli, gdyby również tych nietrzeźwych pacjentów było mniej. Czy to widać? To jeszcze takich twardych danych nie mamy, bo tutaj mówimy o takich sytuacjach interwencyjnych. To są głównie SOR-y, prawda? Gdzie często pacjenci w zależności od SOR-u, bo to też trudno o takie jedne krajowe dane, ale od kilku do kilkunastu nawet procent pacjentów szpitalnych oddziałów ratunkowych jest pod wpływem alkoholu, tak? I to są często trudne interwencje, nieprzyjemne i oby ich było jak najmniej.
1: Tutaj już tak trochę padło, że przecież są też inne używki niż tylko alkohol. Czy w ogóle można zauważyć, że jeżeli w jakimś sensie Polacy czy młodzi Polacy rezygnują z tego alkoholu, to przerzucają się na inne używki? Czy widać to? Nie wiem, chociażby papierosy czy papierosy elektroniczne, których przecież napęczki, tak?
2: W mojej działce nie. Ja akurat jestem specjalistą ginekologii i położnictwa, więc tutaj taki sztandarowy pacjent to pacjentka ciężarna. I na szczęście, jeżeli chodzi o ten rejon, w którym ja praktykuję, Warszawy, no to pacjentki stronią od tego
1: i typu całe szczęście.
2: Używek. I całe szczęście, ponieważ nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. Jest jedyna bezpieczna to dawka zerowa, tak? Natomiast tutaj takich tendencji, żeby pacjentki czy pacjenci kierowali się w kierunku innych używek, ja osobiście nie obserwuję.
3: Ja mogę troszkę odwołać się tutaj do badań epidemiologicznych, że rzeczywiście, jeśli chodzi o używanie innych substancji psychoaktywnych, czyli tak najczęściej myślimy o nielegalnych substancjach psychoaktywnych, czyli tak zwanych narkotykach, to my także nie mamy w badaniach epidemiologicznych potwierdzenia, żeby następowało wzrost konsumpcji nielegalnych substancji psychoaktywnych. Aczkolwiek często taką tezę można usłyszeć, że owszem, obserwujemy ograniczenia w poziomie konsumpcji napojów alkoholowych, no ale przecież młodzież się przerzuca na narkotyki. Obecnie badania nie potwierdzają tego. Natomiast to, co my obserwujemy, to, że są inne zagrożenia, a mianowicie zaangażowania i bardzo dużo czasu, którą młodzież spędza w internecie, na platformach społecznościowych, a także hazard, czy online, czy offline. I to są te zjawiska, które rzeczywiście mają tendencję wzrostową. Jest jedna z hipotez, właśnie między innymi wskazuje, że być może tu istnieje jakiś związek i jakaś korelacja, bo picie napojów alkoholowych jednak jest pewnym zachowaniem, które zwykle odbywa się w towarzystwie, szczególnie jeżeli to nie mamy do czynienia z osobą głęboko na przykład uzależnioną.
1: Przepraszam, czy tu zmierzamy do tego, że skoro więcej czasu spędzamy w internecie i mniej się spotykamy w grupach, no to tak, też nie ma okoliczności hipotez, sprzyjających, tak?
3: Jedna z hipotez wyjaśniających to zjawisko właśnie w tym kierunku podąża. Ja ja chcę też powiedzieć, że w ogóle ograniczenie poziomu konsumpcji napojów alkoholowych to nie jest tylko obecnie charakterystyczne dla Polski, ale to jest trend, który jest zauważalny także w innych krajach Europy i także zauważa się, że to właśnie wśród tych młodych dorosłych te trendy takie proabstynenckie są bardziej nasilone. Ale też myślę, że jednak wciąż pamiętajmy o tym, że pomimo to, że obserwujemy te pozytywne trendy, czego wyrazem jest obniżony, zmniejszony poziom konsumpcji napojów alkoholowych na głowę mieszkańca, że widzimy te pozytywne trendy wśród tych młodych dorosłych, to jednak w dalszym ciągu nie można przejść do porządku dziennego, że wśród na przykład 15-16-latków, bo to wskazują nam te duże badania, które prowadzimy wśród młodzieży, badania ESPAD, 73% młodych ludzi, czy 15-16-latków miało kontakt z napojami alkoholowymi. Nie oznacza, że oni piją systematycznie, ale miało kontakt. 13% z nich upiło się. W związku z tym nie możemy uznać, że to jest sytuacja, którą możemy zaakceptować, bo mówimy o młodzieży 15-16-letniej.
1: Niepełnoletnich osobach.
3: Więc tutaj naprawdę my jeszcze bardzo dużo musimy włożyć wysiłku, żeby dalej dążyć do ograniczenia poziomu konsumpcji napojów alkoholowych.
1: Ale mamy tą jaskółkę sprzyjającą, tak? Bo skoro już widzimy, że to pokolenie Z, czyli ci najmłodsi, tak? Wchodzący, czy w ogóle na rynek pracy, ale też funkcjonujący, gdzieś ten trend jest w modzie, to też nie oznacza, że jakby sytuacja jest idealna, to co pani dyrektor zwróciła uwagę. Nie wiem, jak na to też zapatrują się, tutaj zwracam się do pana doktora, lekarzy, środowisko lekarskie, czy faktycznie widać, bo pewnie widać, tak, że ci młodzi też niestety, młodsi, w sensie niepełnoletni, coraz częściej sięgają po alkohol.
3: Częściej nie, właśnie.
1: Częściej nie, ale że w ogóle niepełnoletni.
3: Rzadziej niż to było jeszcze kilka lat temu. Też jest wyraźny trend spadkowy. Jeszcze kilkanaście lat temu ponad 90% 15-16-latków przyznawało się do tego, że już miało kontakt z alkoholem. Teraz mamy do 73%, czyli jest wyraźny trend spadkowy, tylko ponieważ mówimy o osobach niepełnoletnich, no to jednak wobec nich w dalszym ciągu obowiązuje ten paradygmat abstynencyjny.
1: Oczywiście.
3: Dlatego tu należy zwrócić uwagę, że jest to w dalszym ciągu bardzo duże pole do działania.
1: Jakieś krótkie odniesienie? Jedno zdanie? Dwa przed przerwą?
2: Mnie też to zawsze zastanawia, jak widzę te statystyki, czyli kto pije mniej, tak? Czy pije mniej młodzież, czy piją mniej ludzie, którzy spożywali ten alkohol rano? No wiemy, tu jest bardzo duży problem małpek, tak? Których sprzedaje się setki tysięcy codziennie w kraju, więc faktycznie dobrze by było interpretować te dane, wiedząc, kto pije mniej i kiedy pije mniej, tak?
1: Ale jesteśmy mimo wszystko, widzę, pełni optymizmu. Krzysztof Herman i Bogusława Bukowska ze mną w studio. Po przerwie będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
4: Reklama.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Dzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny. Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio goście Krzysztof Herman, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, dr Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, a na łączeniu redaktor Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. Witam serdecznie panią redaktor, czy się słyszymy?
2: Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry i dobry wieczór, bo już wieczór, ale też i dzień dobry. Pani redaktor, rozmawiamy o tym, że coraz więcej Polaków deklaruje, że coraz mniej czy rzadziej spożywa alkohol i tutaj z chociażby z przytoczonych danych mówiliśmy o to, że 35% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy w ogóle nie pił alkoholu. Dane CBOS-u wskazały, że 23% dorosłych Polaków deklaruje całkowitą abstynencję. Chciałabym trochę spojrzeć na te kwestie przez pryzmat gospodarki, ekonomii. Pani specjalizuje się w zakresach właśnie w tych tematach.

0: danych, no to sprzedaż piwa alkoholowego w tym roku, w pierwszym półroczu spadła o prawie 12%, bezalkoholowego za to wzrosła. Czyli jeżeli już młodzi ludzie, bo ja głównie tu widzę w społeczeństwie te zmiany, sięgają po jakieś napoje, to wolą wziąć piwo bez alkoholu i idą raczej w tę stronę. Dlatego też ta branża, ten przemysł się zmienia, on się dostosowuje właśnie do tego, tworzy coraz różniejsze połączenia smakowe, odchodzi od piw alkoholowych, oczywiście nie zupełnie, ale no, dostosowuje się do rynku. Jeśli chodzi o mocne alkohole, no to oczywiście też tutaj to się zmienia, bo no, używki wśród młodzieży są, ale one nie są alkoholowe i to też właśnie zmienia się w tym kierunku. Jakkolwiek kiedyś robiliśmy też takie debaty właśnie o całym rynku, no to ta kultura w ogóle spożywania alkoholu, tak już kulturowo, społecznie, ona jest znana od lat. My świętujemy przy użyciu alkoholu, jesteśmy smutni, sięgamy po alkohol, mamy to w jakimś stopniu niestety, dla zdrowia oczywiście, zakorzenione w naszej kulturze. Natomiast to się zmienia i ta kultura, którą właśnie znaliśmy z czasów komunizmu, która gdzieś tam była bardzo mocno w domach polskich zakorzeniona i wyrządziła wiele złego, bo to też trzeba o tym tutaj powiedzieć. Przede wszystkim niszczyła zdrowie Polaków, ale też relacje. Jeżeli niszczyła relacje, no człowiek z chorobą alkoholową czy nadużywający bardzo często alkoholu nie był w stanie tworzyć dobrej relacji, czy też przełożyć ją na wychowanie w trzeźwości swojego dziecka, nie wyrządzając mu szkód różnych, psychicznych przede wszystkim. Więc tu mówimy o tym, że to się na szczęście zmieniło, natomiast jak spojrzymy w historię, to ten alkohol bardzo długo z nami był i pewnie jeszcze trochę będzie.
1: No tutaj no, nie sposób się nie zgodzić, ale faktycznie jeżeli chodzi o trend, czy taki nawet taką pewną modę na świętowanie bez alkoholu, imprezy jakby zeroprocentowe, produkty zeroprocentowe, moktajle, świętowanie bez alkoholu, to chyba coraz bardziej jest widoczne i my też to podkreślaliśmy, to akurat no, cieszy i to myślę, że z każdego punktu widzenia, z każdej perspektywy. Natomiast gdyby jeszcze tak popatrzeć od strony tej ekonomii, która też jest niezwykle istotna, państwo nadal no, cały czas zarabia bardzo dużo przecież na alkoholu. W 2025 roku wpływy z akcyzy od napojów alkoholowych wynosiły około 14,6 miliardów złotych. Czy tutaj mimo to można dopatrywać się, nie wiem, czy sprzeczności, czy sprzecznych interesów, bo z jednej strony wiadomo, no, chcemy ograniczać picie alkoholu, no ale z drugiej strony jednak czerpiemy cały czas, czy państwo czerpie z niego miliardy złotych.
0: To jest tak, że te kilkanaście, jeżeli nawet byłoby więcej, to powiedzmy kilkadziesiąt miliardów, nigdy nie przełoży się na te zyski i na te pieniądze, które byśmy zachowali, gdybyśmy zachowali zdrowie Polaków, gdybyśmy nie musieli mierzyć się, pewnie wcześniej państwo o tym już mówili, też w studiu są specjaliści, lekarze, więc no, to jest nie tylko choroba alkoholowa, ale przede wszystkim też no, wszelkiego rodzaju wypadki, także drogowe. To jest leczenie tego wszystkiego, co wskutek alkoholu się może wydarzyć. I tu też tracimy ogromne pieniądze, więc nieporównywalnie większe tracimy niż zyskujemy jako państwo na alkoholu. Natomiast jeśli chodzi o same w sobie podatki, no to gdyby one były wyższe, gdyby ta akcyza no wskutek tego, że jak rozumiem państwo musi sobie jakoś radzić i szuka pieniędzy. Zresztą kłopoty finansowe są teraz w budżecie bardzo duże, więc jakby podnoszenie podatków, czy też szukanie nowych źródeł podatkowych byłoby z tego punktu widzenia dla rządu uzasadnione, nie byłoby uzasadnione nawet logicznie, bo nigdy wcześniej nie było tak, że gdybyśmy zechcieli, czy jakikolwiek rząd zechciałby, politycy, przedsiębiorcy nawet to bardzo często odradzają, podnieść podatki te akcyzowe, czyli na tytoń na przykład, albo na alkohol, to nie równało się spadkowi zakupów alkoholowych czy tytoniowych. To równało się rozwojowi szarej strefy, to równało się różnego rodzaju kombinacjom, też znanym Polakom z historii, tworzeniu punktów alkoholowych.

0: Tak, przemytów, bo to też tak wyglądało wcześniej historycznie i nadal trwa, nadal jest bardzo duży problem z przemytem choćby zza wschodniej granicy, więc to nie oznaczałoby wcale, że ludzie automatycznie przestaliby spożywać alkohol, bo jest im za drogo. To nie musi się tak skończyć, no i paradoksalnie podwyżka podatków tutaj nie pomaga.
1: Ja patrzę w stronę pani dyrektor Bogusławy Bukowskiej, bo pani redaktor wspomniała między innymi o tych kosztach społecznych i zdrowotnych, ale to też, no, to są ogromne liczby, tak? Jeżeli by to jakkolwiek porównać i zestawić, minimalne, tak? Koszty społeczne ponad 93 miliardy złotych, a nawet i większe. Co w tych kosztach tak, można
2: to,
1: zawrzeć?
2: To jest oszacowanie, które było robione już naprawdę kilka lat temu, więc...
1: Czy mamy już teraz nowsze, świeższe dane?
2: Tego typu badania się robi co kilka lat. To nie są badania prowadzone systematycznie. Takie badanie było później robione przez jeden z ośrodków uniwersyteckich. Ta kwota już była o wiele, wiele wyższa, przewyższająca zdecydowanie te 93 miliardy. Poza tym w tego typu badaniach zawsze raczej się mówi o niedoszacowaniu kosztów, ponieważ w bardzo wielu przypadkach nie ma dobrych źródeł danych i bardzo często są to pewnego rodzaju estymacje, które się robi przy określonych założeniach. Natomiast tu absolutnie muszę się zgodzić z panią redaktor, że to jest tak, że jeżeli weźmiemy pod uwagę te wpływy do budżetu państwa z podatku akcyzowego, a to ile jakich środki potem to państwo musi wyłożyć na leczenie różnego rodzaju konsekwencji, to oczywiście te wydatki są o wiele, przewyższają wielokrotnie tejże wpływy. I co na to się składa? To są oczywiście koszty leczenia, ale bardzo często błędnie zakłada się, że główny skutek i główne koszty są związane z leczeniem osób uzależnionych. Podczas gdy oczywiście to są określone koszty, bardzo wysokie, ale to jest tylko pewien czubek góry lodowej, ponieważ tak jak zostało już to dokładnie powiedziane, to są wydatki związane z licznymi urazami, wypadkami, nie tylko takimi wypadkami samochodowymi, ale takimi wypadkami, że osoba pod wpływem alkoholu no, bardzo często spada z jakiegoś, prawda, no, schodów, czy cokolwiek może się takiego...
1: Tu patrzę na pana doktora, nie zaprzecza.
3: Doktor wie, dokładnie tak jest.
2: Najlepiej,
3: jeżeli
2: tak,
3: pani by dostała skierowanie na tomografię głowy z przyczyn jakichś laryngologicznych na przykład, no to będzie pani czekała w tej chwili wiele miesięcy, tak? Natomiast jeżeli wypije pani pół litra wódki, przewróci się na chodniku i uderzy głową, to karetka panią zawiezie na SOR i ta tomografia będzie wykonana w zasadzie od ręki, tak? Dokładnie tak.
2: Tak, ale to są też koszty sądów, spraw sądowych, które dotyczą różnego rodzaju przestępstw, które są popełniane pod wpływem alkoholu. To są koszty związane z pomocą osób, które doznają przemoc domową. To są koszty związane z pomocą psychologiczną dla dzieci, które wzrastają w rodzinach z problemem alkoholowym. My szacujemy, że około co najmniej milion dzieci potrzebuje specjalistycznej, psychologicznej pomocy tylko dlatego, że wzrasta w rodzinach z problemem alkoholowym. Poza tym osoby, które mają tego typu traumatyczne, wczesne doświadczenia, one bardzo często ten ciężar niosą przez całe życie. One często w tym szukają pomocy, terapii, często w wieku dojrzałym. Także te konsekwencje wzrastania w tego typu rodzinach są ogromne. Koszty pobytu w zakładach karnych. Przecież te osoby, które popełniają przestępstwo pod wpływem alkoholu, które są potem skazane wyrokiem, trafiają do zakładu karnego. Także to wszystko składa się na te ogromne społeczno-ekonomiczne koszty, które my ponosimy. Do tego proszę też wziąć pod uwagę, że przecież to jest utrata produktywności. Wiele osób idzie na rentę z powodu różnych chorób spowodowanych alkoholem. Są zwolnienia lekarskie z tym tak zwanym kodem C, których liczba systematycznie rośnie. Przecież z roku na rok, bo ZUS podaje te dane. To są ogromne koszty. To się przekłada na PKB.
1: Jeszcze przed przerwą ostatnie tu pytanie, głos do pani redaktor Edyty Hołdyńskiej. Zatem tak trochę zbierając to, oczywiście w takim bardzo telegraficznym skrócie, no wydaje się, że państwu powinno bardziej zależeć na tym, żebyśmy no oczywiście jak najmniej spożywali tego alkoholu, nawet jeśli będzie to oznaczało mniejsze wpływy z akcyzy.
0: Tak jest i ja się bardzo cieszę, że jest zmiana w tym, idąca w tym kierunku, ponieważ już ją widać. Widać ją w mediach społecznościowych, widać właśnie w samym mniejszym spożyciu przez młodzież, co bardzo cieszy. To znaczy, że ten trend jest w drugą stronę. I to bardzo dobrze, ponieważ no, widzimy też całe akcje, które mówią o zakazach reklamy, o piętnowaniu osób, celebrytów, którzy brali udział w reklamie alkoholu na swoich profilach w mediach społecznościowych. Są całe kampanie mówiące o tym właśnie, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, że alkohol wpływa na wiele aspektów naszego życia, że niszczy nam bardzo wiele obszarów, właśnie relacje, właśnie psychikę, która jest leczona bardzo, bardzo długo. No nawet jeżeli ktoś dorasta w rodzinie, w której był alkohol, a sam nie pije, może dlatego, że ma już aż tak duży uraz, ale on potem zmaga się przez całe życie właśnie, tak jak pani doktor powiedziała, z wieloma swoimi no, demonami, które trzeba wyleczyć. Tak samo, jeżeli mówimy no, o urazach i kosztach leczenia, o których państwo też powiedzieli, to jest ogromny koszt społeczny, koszt państwa, które, no właśnie, któremu powinno zależeć też na tym, abyśmy mieli dobre relacje, byśmy byli dobrymi pracownikami, to już trzeba tak ekonomicznie powiedzieć, brutalnie, ale po prostu byśmy byli zdolni zarabiać też te pieniądze i tworzyć rodziny, czyli kolejnych podatników. No mówię po gospodarczemu, tak, żeby to wybrzmiało, ale to ma ogromny skutek także społeczny. Branża bardzo mocno się broni, bo ona też przecież ma swój sygnał w mediach i próbuje się dostać zresztą wszelkimi kanałami do dziennikarzy, żeby powiedzieć, że to też są miejsca pracy, że na przykład właśnie firmy piwowarskie też, prawda, zatrudniają ludzi, też chcą się utrzymać. No to podobnie jak przy tytoniu, no też przecież mamy całe farmy, mamy rolników, którzy się tym zajmują, no ale jednak koszt społeczny jest ogromny i to nigdy nie przeważy i nigdy nie będzie tak, że bardziej się będzie opłacało dla państwa pić niż odwrotnie, zawsze będzie odwrotnie.
1: Pani redaktor Edyta Chudyńska, dziękuję bardzo, a po przerwie zaczniemy od pana doktora Krzysztofa Hermana, bo widzę, że już tu się zgłasza, także zaraz wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie państwo z nami.
4: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio dr Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i lekarz Krzysztof Herman, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Rozmawiamy o tym, że coraz więcej Polaków deklaruje, że spożywa mniej alkoholu. To dane za ostatni rok. Według CBOS-u 23% dorosłych Polaków deklaruje całkowitą abstynencję. Patrzymy z takim pozytywnym oczywiście nastawieniem na ten trend. Natomiast mówiliśmy też w poprzednim wejściu bardzo dużo o kosztach zdrowotnych i tutaj zwracam się w kierunku pana doktora, bo często też gdzieś może tego tak nie widzimy na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę no jest tego pewnie całkiem sporo. Jakie koszty zdrowotne ponosi społeczeństwo, kiedy, no wiadomo, ten alkohol jest i spożywany, i często też nadużywany.
2: No koszty są ogromne, bo one są wieloaspektowe, tak? One w zasadzie są niepoliczalne, bo są takie koszty natychmiastowe, kiedy ktoś pod wpływem alkoholu ma wypadek komunikacyjny, tak? Giną ludzie, jest interwencja służb ratunkowych, lekarzy zabiegowych, to łatwo policzyć. Natomiast są też koszty długoterminowe, ponieważ spożywając alkohol nawet w małych dawkach bardzo wzrasta ryzyko chorób, między innymi nowotworów. Tak? I oczywiście w pierwszej kolejności myślimy o trzustce, wątrobie, ale jest to również gardło, krtań, przełyk, przewód pokarmowy na wielu jego odcinkach. I to są takie schorzenia, które wychodzą po latach, tak? Czasem po wielu latach konsumpcji. Wiadomo, że tutaj też dużo zależy od genów, bo oczywiście trafi się ktoś, kto powie, że jego dziadek pije od 90 lat i dobrze się trzyma. No, takich ludzi z takim garniturem genowym jest niestety bardzo mało i nikomu tego nie polecam. Także te koszty dla systemu całego są gigantyczne. W zasadzie bym powiedział, że niepoliczalne i nie da się ich skompensować akcyzą. To jest jakiś tylko taki część tych kosztów. No i marnotrawimy bardzo dużo tych środków na leczenie osób nietrzeźwych. To z pewnością. Jeszcze chciałbym tutaj się rozprawić z takim mitem, ponieważ kiedyś funkcjonowały takie badania, które mówiły, że pewna ilość alkoholu nie tyle nie szkodzi, a nawet pomaga. Na przykład na układ krwionośny była taka teoria krzywej J, tak? Czyli że najpierw nam to, jak spożywamy alkohol, najpierw nam to ryzyko chorób naczyniowych spada, a dopiero później zaczyna rosnąć. Tak? Natomiast z czasem, gdy to były badania głównie obserwacyjne i tam było dużo innych czynników, które pominięto w wyciąganiu wniosków. Tak? Bo na przykład tą lampkę wina spożywał ktoś dobrze sytuowany, kto dbał o zdrowie, miał lepszy dostęp do opieki zdrowotnej. Także chciałem tu wyraźnie powiedzieć, że nie ma takiej dawki alkoholu, którą ja jako lekarz mógłbym zalecić. Tak?
1: Czyli nie jedna lampka alkoholu, wina na wieczór?
2: Nie, niestety.
1: A to gdzieś niestety
2: to gdzieś funkcjonuje, tak, że na trawienie, tak, na dobre samopoczucie, dla układu krwionośnego właśnie. Nie, wręcz przeciwnie, wiemy, że alkohol jest szkodliwy również dla układu krążenia. Odpowiada za nadciśnienie, za arytmię, za wady serca. Także tutaj, no niestety, złą informację mam dla części być może słuchaczy, ale nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, albo takiej prozdrowotnej dawki.
1: Patrzę tu w kierunku pani dyrektor, ponieważ też pojawiają się takie dane, informacje, że nadmierne spożywanie alkoholu również przyczynia się do nowotworów piersi.
3: Znaczy nawet nie nadmierne. W ogóle spożywanie w ogóle alkoholu ma związek z skorelowany z nowotworem piersi, tak.
1: Tym bardziej wspominam o tym, bo mamy październik, miesiąc świadomości raka piersi, walki i przeciwdziałania profilaktyce, więc jak najbardziej temat też, tak, na czasie. Tak, warto to podnieść.
3: Warto o tym przypomnieć, powiedzieć, bo akurat jeśli chodzi, pan doktor wspominał tutaj różnego rodzaju choroby, odnośnie których no, jakąś mniejszą lub większą świadomość społeczną mamy. Natomiast jeśli chodzi o nowotwór piersi, to rzeczywiście jest to taka informacja, która jeszcze mam wrażenie, że tak nie zakorzeniła się w naszej świadomości społecznej, że istnieje związek pomiędzy piciem napojów alkoholowych a nowotworem piersi i że to nie jest tak, że trzeba pić dużo, czy trzeba być uzależnionym i dopiero wtedy to ryzyko powstaje. Tutaj Światowa Organizacja Zdrowia i badania wyraźnie wskazują, że w ogóle picie napojów alkoholowych jest skorelowane z występowaniem nowotworów.
2: Tak, faktycznie tak jest, no bo te nowotwory, które ja wymieniłem, łatwo przychodzą na skojarzenie, no bo przewód pokarmowy, czyli ten system, z którym ten płyn alkoholowy ma bezpośrednią styczność, tak? Ale faktycznie no tutaj jest też duża korelacja właśnie z nowotworem piersi i wszystkie nasze słuchaczki zachęcam z tego miejsca, żeby właśnie w tym październiku wykonać podstawowe badanie USG. Tak, to właśnie bardzo dobry czas w roku, żeby to badanie zrobić.
1: Dziękuję za ten apel i zachęta, żeby znaleźć czas, bo to chyba jest gdzieś coś, co często staje na przeszkodzie. Natomiast w Sejmie trwa obecnie trzecie czytanie projektu zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Tam między innymi jest zapis o zakazie promocji alkoholu, czyli reklam i jakby wszelakich, tak? Rozumiem, że to jest ten kierunek, w którym też jak najbardziej należy podążać.
3: Prace nad projektem tej ustawy trwały no, dosyć długo, bo ponad jednak rok i te proponowane zmiany są zmianami bardzo korzystnymi z punktu widzenia zdrowia publicznego. One między innymi obejmują zakaz reklamy napojów alkoholowych, czyli w tym wypadku piwa, no bo w Polsce akurat tylko ten reklama była dozwolona po spełnieniu określonych warunków, czyli całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych. Także proponuje się zmianę definicji promocji napojów alkoholowych. To oznacza, że jeżeli by ta zmiana weszła w życie, to nie byłoby już możliwe tego, nie byłyby możliwe już tego typu działania, że są, kupisz trzy puszki czy butelki alkoholu, a wtedy kolejne trzy dostaniesz
1: w jakimś sześciopak, pakiecie. Tak? Albo
3: to byłoby już zabronione, no bo to przecież zachęca do tego, żeby oczywiście kupować
2: zwiększone. A tam są większe chyba wolumeny, 12 gratis, tak?
3: Ja już tak skromnie powiedziałam, ale to są tak, oczywiście o wiele większe wolumeny. W ogóle na tego typu też promocje napojów alkoholowych bardzo wrażliwi i podatni są też młodzi ludzie. To też wiemy z wielu badań, ale nie tylko. To zachęca każdego praktycznie do tego, aby no, zakupić więcej, jeżeli tego typu promocja jest. I kolejna ważna zmiana, którą ta ustawa proponuje, to zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w porze nocnej. W tej chwili mamy takie rozwiązania, że to samorządy mogą o tym zadecydować i w Polsce 235 samorządów już podjęło taką decyzję. Natomiast ten projekt ustawy, zmiany ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi, żeby to jednak był zakaz ustawowy ogólnopolski i to jest słuszna decyzja, dlatego że jeżeli my już wiemy no, z doświadczenia tak, i z tego monitoringu, który jest prowadzony, że w tych miastach, w których wprowadzono te ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, wyraźnie poprawiła się kwestia porządku publicznego, zmniejszyła się liczba interwencji policji czy straży miejskiej. Jest miejsc po prostu takich awantur spowodowanych i zakłóceń porządku publicznego spowodowanych piciem napojów alkoholowych, więc to jest zysk, to jest też poczucie większego bezpieczeństwa samych obywateli. I wszystkie badania sondażowe pokazują, że Polacy popierają tego typu zmiany. W związku z tym wprowadzenie takiej zmiany ustawowej w tym projekcie, jeszcze projekcie, tak, nowelizacji ustawy byłoby zmianą bardzo korzystną. Więc tak jak powiedziałam, z punktu widzenia zdrowia publicznego te proponowane zmiany są korzystne i wszystkie one, to jest też bardzo ważne, bo często zarzuca się, że wprowadza się zmiany, które nie są dobrze udokumentowane, że mogą być skuteczne. Akurat wszystkie te zmiany, które są proponowane w tej nowelizacji, to są zmiany, które są dobrze zakorzenione w wynikach badań naukowych, że one, te strategie są skutecznymi strategiami w ograniczeniu poziomu konsumpcji napojów alkoholowych i poprawie zdrowia publicznego.
1: Ja tak przyglądam się jeszcze reklamom piwa bezalkoholowego. Nie wiem, jakie państwo macie wy do tego odniesienie, jaki jest wasz stosunek. Z jednej strony przejście z tego no, piwa alkoholowego na jakby bezalkoholowe, powiedzmy. Czy mimo wszystko nie dochodzi tutaj do takiego pewnego zaburzenia, że jednak okej, najpierw może spróbuję piwo bezalkoholowe, a w przyszłości gdzieś tam jednak z zakorzenia się tak, nawet w świadomości, że jest coś takie jak to piwo, tak, reklama tego piwa bezalkoholowego i kiedyś może skutkować sięgnięciem po piwo alkoholowe. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, czy macie takie przemyślenia, czy to jest właściwa ścieżka, żeby w ogóle były tego typu napoje? No pewnie lepiej, żeby były piwa bezalkoholowe, tak, do wyboru, niż żeby w ogóle ich nie było.
2: Pewnie tak. No tutaj dyskusja nie jest taka łatwa. Ja też wsłuchiwałem się w głosy i argumenty drugiej strony, gdzie mówiło się, że jeżeli zakażemy reklamy napojów bezalkoholowych, no to możemy zahamować ten trend przechodzenia z alkoholu na napoje niealkoholowe. Nie do końca to do mnie trafia. No trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo często te produkty wyglądają identycznie, tak? Mają praktycznie tożsamą nazwę, tożsamą wizualizację, wygląd butelki. No a mózg ludzki działa tak, że nie do końca później rozróżnia, czy był to produkt alkoholowy, czy bezalkoholowy, więc ja tutaj byłbym konsekwentny i mimo, że cieszy to, że coraz więcej tych produktów tego alkoholu nie ma albo ma jakieś śladowe ilości, no to jednak tutaj z takich względów, wiedząc jak działa neuromarketing, trzeba by było jednak konsekwentnie zakazać reklamy również tych produktów.
3: No ja się przychylam także do tej opinii, także
1: czyli
3: uważam,
1: czy będzie kolejna nowelizacja?
3: Ale nie, ta nowelizacja
1: też, także to
3: tak,
1: uwzględnia
3: tą kwestię
1: 0%.
3: Uwzględnia, dokładnie tak, jest właśnie w tym pakiecie zmian, które są proponowane, także mówi się o zakazie reklamy napojów bezalkoholowych i głównie z tego powodu, o którym powiedział pan doktor, czy one wykorzystują te same znaki towarowe, co napoje alkoholowe. I one te produkty wizualnie się nie bardzo często nie różnią. Tak naprawdę mentalnie, jak na to spoglądamy, to jest
1: wygląda
3: to w jakiś sposób
1: tak samo.
3: Ten sam napój alkoholowy. Mówi się zresztą, że w gruncie rzeczy jest to tak zwana reklama zastępcza, czyli jednym słowem nie możemy reklamować produktów alkoholowych poprzez reklamy produktów bezalkoholowych. Ona pełni taką rolę reklamy zastępczej. Zastępczej dla tej reklamy napojów alkoholowych, która raptem w niektórych legislacjach no, została zabroniona.
2: Tak, ja to pamiętam te jeszcze sprytne reklamy z przeszłości, kiedy słowo wódka zastępowano WTK, Warszawska Turystyka Konna, albo łódka, tak?
1: To, kiedy to
2: teraz
1: było?
2: Budzi trochę śmiechu, ale ja mam takie wspomnienia, tak gdzieś przebitki takie z oglądania telewizji, być może nawet jako dziecko.
3: I tu
2: tak?
3: Niewykluczone, że byłaby jakaś kontynuacja
2: tak,
3: tego
2: tak,
3: typu
2: to zawsze marketingowcy to obejdą. Natomiast to, co mnie jeszcze zastanawia, to, bo teraz nie da się zakazać sprzedaży alkoholu w godzinach porannych. To jest szósta, to jest ta arbitralna godzina i nawet gdyby jakiś samorząd chciał, to według mojej wiedzy nie może tego przedłużyć. To są tylko te godziny ciszy nocnej. Natomiast to jest też zastanawiające, kto i dlaczego kupuje ten alkohol między 6 a 12.
3: Ale mam dobrą wiadomość, ponieważ w tym projekcie nowelizacji jest taka możliwość. To znaczy tak, ustawowo miało tak wyglądać, że rzeczywiście do 6 rano, ale później samorząd miałby taką możliwość uchwalenia, że przedłuża ten zakaz sprzedaży do godziny 9 rano, jeśli dobrze
2: na Litwie
3: pamiętam.
2: Chyba jest 10 nawet.
3: Tak, na Litwie jest nawet 10. Czyli ten pakiet, który w tej chwili jest w Sejmie właśnie dyskutowany i być może głosowany, on przewiduje taką możliwość, żeby przedłużyć zakaz sprzedaży napojów alkoholowych do godziny 9 i tę decyzję już samorząd podejmował.
1: A później będzie co? Zero. Całkowity zakaz.
2: Tak,
1: rozumiem, do tego nie dojdziemy, ale rozumiem, że tacy pacjenci, jak pan doktor wspominał, również trafiają, którzy gdzieś, nie wiem, w porannych godzinach
3: spożywają
1: alkohol. Oni bardzo
3: często trafiają do pracy
1: alkohol.
3: Po spożyciu na
2: tak, no, to
3: alkoholowych.
2: Piją ludzie, którzy później tak. Idą do pracy, tak, tak.
1: My życzymy Państwu spokojnego wieczoru i spożywania jakichś takich zdrowych napojów. Ja bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Tak, za 6 minut już nie będzie można alkoholu.
1: Nie będzie można kupić, tak jest. A moimi gośćmi byli pani dr Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dziękuję bardzo za rozmowę. I lekarz Krzysztof Herman, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Bardzo dziękuję. A już po 23:00 dla tych, którzy jeszcze planują zostać z nami, zapraszamy na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj gośćmi Nocnych Świateł będą Roman Zięba i Paweł Jóźwiak-Rodan. Ja już bardzo dziękuję i życzę Państwu spokojnego wieczoru.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
2: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
1: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
2: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
1: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
0: Reklama.

0: Nocne światła.
1: Minęła godzina 23. Witam Państwa, Paweł Przemiński. Dobry wieczór. Dzisiaj zapraszam Państwa w podróż, która nie jest tylko i wyłącznie podróżą z miejsca A do punktu B, która faktycznie odbywa się w tym świecie, jest wędrówką, ale jest przede wszystkim spotkaniem z Bogiem, z samym sobą i z życiem. I jest też drogą do wolności. Będziemy dzisiaj rozmawiać o pielgrzymowaniu do wolności przez najbliższe 2 godziny. Razem z gośćmi programu Roman Zięba, pielgrzym i ewangelizator, współtwórca inicjatywy Idzie Człowiek. Witaj, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Paweł Jóźwiak-Rodan, reżyser filmu Pielgrzym. Witam, dobry wieczór. Idzie Człowiek, dokąd on idzie?
2: Myślę, że on wyrusza, on idzie na jakieś spotkanie. Myślę, że dzisiaj po tych latach, odkąd ta droga się rozpoczęła, to myślę, że chodzi tu o spotkanie, no właśnie, spotkanie z tą prawdą o sobie, od której łatwo zacząć uciekać z lęku. Więc pytanie, czy ta nasza droga jest bardziej odchodzeniem od czegoś, czy pójściem za czymś, ciągle jakby jest otwarte.
3: Idzie przez życie ten człowiek. Idzie przez życie, poznaje to życie. I pytanie, czy cel jest ważniejszy, czy to chodzenie właśnie jest istotniejsze niż sam cel tej wędrówki.
1: Tak, Roman, człowiek idzie. My się widzieliśmy tutaj w Nocnych Światłach prawie 2 lata temu. Rozmawialiśmy o tym, czy da się postawić znak krzyża na Europie, o pielgrzymowaniu ekstremalnym, czyli zostawić wszystko i ruszyć w daleką drogę. Czy od tamtej pory coś się zmieniło? Czy rozmawiamy dzisiaj o pielgrzymowaniu ekstremalnym, czy właśnie o tym, co w tytule programu dzisiejszego się znajduje, o pielgrzymowaniu do wolności? Co się zdarzyło w ciągu tych prawie 2 lat?
2: No jesteśmy chyba 2 pielgrzymki dalej. Co roku latem otwiera się nowa droga. Ufamy, że otwierają ten Boży plan dla nas, że w wolności właśnie umiemy się wsłuchać w głos, który zaprasza, i za tym głosem idziemy. Ostatnia pielgrzymka wyruszyła z Łodzi. Ta droga polegała, trochę była inna niż dotychczasowe, bo to była grupowa pielgrzymka. 5 osób byłych więźniów pchało do Rzymu wózek z wierną repliką 3-metrową obrazu Jezusa Miłosiernego, tą wileńską. Ten obraz przez 3 miesiące właśnie pchaliśmy na wózku specjalnie zrobionym w tym celu, wielkości samochodu. Więc ta eskapada od początku wydawała się bardzo dziwnym przedsięwzięciem, jak zwykle. Nie było na to ani środków, ani jakby planów, czy gotowych scenariuszy, no bo tu chociażby chodziło o zajęcie pasa ruchu przez 3 miesiące. Na to trzeba mieć zgodę właściciela drogi, no bo to już jest jakby ingerowanie w ruch. Więc nie jest tak jak z plecakiem, że się idzie przez las albo przez pole i człowiek sobie poradzi. Więc tutaj był inny wymiar też ta droga miała. Ale chyba wszystkie te drogi łączy jedno. Właśnie idziemy za czymś. Odpowiadamy na pewne wyzwanie. Osoby, które pchały ten wózek z obrazem i mieliśmy ten obraz ciągle przed oczami. Jezusa Miłosiernego, jego rany, jego spojrzenie, przebite serce. On był w centrum, no bo to o niego chodziło jakby. Ten obraz Jezusa miał dotrzeć. Nam go przekazano tylko, żebyśmy właśnie go dostarczyli. No i zrobiliśmy to tak, jak umieliśmy, czyli idąc, pchając ten wózek z nim. Natomiast on był o tyle ciekawy, ten obraz, bo miał arabski podpis Jezu, ufam Tobie. U stóp był podpis w języku arabskim właśnie. I to dlatego, bo on pierwotnie był namalowany dla chrześcijan w Egipcie, w Kairze, ale tam nie trafił z różnych powodów. Został zamówiony, przedpłacony z tego, co wiem, i nieodebrany. Ten kontakt z Egiptem jakoś tam stracony został. I malarz do nas, pielgrzymów miłosierdzia, trafił z takim pomysłem, ideą, że no my powinniśmy wiedzieć, jak to zrobić, żeby on trafił do papieża, ten obraz. Ja wtedy pamiętam, w tej rozmowie powiedziałem, no ale my tylko chodzimy, my nie możemy go inaczej. A jak tu go drogą lądową, że tak powiem, przetransportować idąc. No więc wpadł przy pomysł tego wózka i tak krok po kroku, w ciągu pół roku uzbieraliśmy na ten wózek. I ta idea z początku taka niewiarygodna zupełnie i jakaś nierealna się urzeczywistniała. Powstał wózek, który miał hamulce, światła, komorę pyłoszczelną, wilgoć oszczelną na ten obraz. No i ten obraz w tej komorze, w tym wózku pchany przez nas wędrował przez właśnie Karpaty, przez Słowację, Węgry, potem przez góry Bośni, był w Medjugorje i dużo, dużo przygód przeżyć, ale w końcu dotarł do papieża. Z papieżem się nie spotkaliśmy wtedy w Rzymie, on był akurat na pielgrzymce w Ameryce Południowej, ale obraz został 2 miesiące później przekazany oficjalnie przez papieża do nuncjatury apostolskiej właśnie w Kairze, czyli tam, gdzie pierwotnie był zamówiony, i został uroczyście przez nuncjaturę tam jakby wprowadzony, wniesiony do katedry w Kairze, gdzie do dziś jest takim właśnie znakiem modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie.
1: Więc... Czyli z waszą pielgrzymką, można powiedzieć, przekroczyliście morze.
2: No, płynęliśmy promem przez Adriatyk.
3: I co ciekawe, był tam też z wami inny filmowiec. Jakoś jesteście ciekawymi chyba bohaterami na film, bo powstaje w tej chwili inny film dokumentalny też o tej drodze, prawda?
2: Znaczy, zadzwonił człowiek, który się spytał, czy może iść z nami w drogę. No ja mu mówię, że nie jesteśmy ani od mówienia tak, ani od mówienia nie. Jeżeli czujesz wezwanie do drogi, no to tak jak my, masz iść. Tylko powiedziałem, jakie są zasady. My się modlimy i zaczynamy od godzinek, potem jest różaniec, potem jest godzina miłosierdzia koronka. No i solidarnie razem pchamy, razem jedziemy, razem się modlimy. Przyjął to do wiadomości i powiedział tylko, że on może nie jest takim typowym pielgrzymem, bo on chciałby towarzyszyć nam, będzie pomagał pchać, ale bardziej chciałby rejestrować to wydarzenie. I tak się stało, że szedł z nami całą drogę właściwie.
3: W przeciwieństwie do mnie, bo ja to dałem ci kamerę po prostu i mówiłem kręć. Tutaj. Przepraszam, że tak ten tutaj, ale po prostu może warte jest to odnotowania, że też taki zapis tej drogi jest i miejmy nadzieję, że kiedyś Przemek zrobi ten film. No ja trzymam też kciuki za te materiały, które widziałem, są bardzo interesujące. To jest taki trochę inny styl filmu dokumentalnego niż ja lubię, bo taki bardziej szkoła, taka Karabasza, gdzie jest to cierpliwe oko, takie podglądanie. Ja trochę pozwalałem sobie ingerować, natomiast taki zapis tej drogi też powstaje i to jest fajne i też kibicuję temu.
2: My ze swojej strony, jako ci pielgrzymi, którzy kiedyś poszli za tym zaproszeniem i weszli w niepewność z wiarą, tak ufamy, że ta droga dalej taka jest, uczciwa, do wolności. Ufam, że to oko kamery, te mikrofony i to całe zainteresowanie jakby nie zmienia tej drogi. No bo ona w istocie jest, jak powiedzieliśmy na początku, tym spotkaniem z samym sobą. Gdy dochodzą te elementy obserwowania, to jest to może wtedy trochę trudniejsze, ale to jest może też inny wymiar, inna trudność, którą też trzeba w ramach pielgrzymowania, tego mierzenia się z sobą, pokonywać.
1: Mówiłeś o 5 mężczyznach, którzy poszli w tę drogę. Skąd się zgromadzili? Z jakich historii życiowych?
2: No, ta droga, która rok po roku się otwiera w nowym jakby etapie, ona przyciągnęła przez te kilka lat ludzi, których łączy. Ja bym powiedział, i oni się z tym zgodzą, bo ja z nimi rozmawiałem, to jest taka nieformalna wspólnota. Ludzi połączonych doświadczeniem bezsilności, upadku. W pewnym życiu, w pewnym etapie życia każdy z nich przeżył wydarzenie, które postawiło go wobec jakby tej prawdy, że jestem słaby, jestem niewystarczalny, jestem zależny. I oni w tej ciemności błysnęła iskra. I ta iskra była tym światłem, które potem prowadziło, jakby my dzisiaj idziemy z wdzięczności, mówię my jako ta grupa, idziemy z wdzięczności i oddajemy, modląc się nogami, oddajemy to, co wtedy jakby się pojawiło w naszym życiu, to Boże miłosierdzie, jak ufamy, że to jest to. Natomiast to są historie, ci ludzie, ta wspólnota, pielgrzymi miłosierdzia, to są historie właśnie zniewoleń, narkotykami, alkoholem, ale to jest też, to są też pobyty w więzieniach, każdy z nas z tej piątki to chyba z wyjątkiem jednej osoby każdy miał historię wyroku za sobą. Ale to przede wszystkim jest jakby, myślę, że kiedyś żyliśmy w kłamstwie i przyszło nam jakby doświadczyć jakiejś kulminacji tego. I jakby zaczęła się droga.
1: A co było tą kulminacją w twoim przypadku?
2: No ja kiedyś tu na spotkaniu, pamiętam właśnie w nocy, rozmawialiśmy o tym, że będąc specjalistą od coachem, menadżerem, trenerem biznesu, specjalistą od sukcesu, stałem się właśnie przez ten splot wydarzeń na przykładem porażki, to we wszystkich wymiarach. Straciłem wszystko, co wtedy miało dla mnie wartość. rodzina, firma, dom, nawet pewna perspektywa, bo w tym upadku straciłem też moralne prawo do wykonywania zawodu. Nie mogę innym mówić o sukcesie, skoro sam jestem przykładem czegoś odwrotnego. No i wyruszyłem w drogę, żeby szukać odpowiedzi na pytanie, czy przyszłość ma coś dla mnie, czy w ogóle jest jakiś sens, jakiś porządek w tym wszystkim, jakaś logika, bo byłem kompletnie zgubiony. No i myślę, że każdy z nas przy tym wózku, będąc wcześniej w tych historiach, dotknął takiego momentu właśnie tej bezsilności, tego pytania, czy coś jest, co ma sens, taki prawdziwy sens.
1: Paweł, dlaczego akurat się za ten temat wziąłeś jako filmowiec?
3: No ja się wziąłem za temat wcześniejszej pielgrzymki akurat, czyli tej na wschód.
1: To tak, był rok 2013.
3: Tak, tak, czyli jeszcze wcześniej. Ze względu na Romana, jego historia życiowa też gdzieś przypominała w jakimś stopniu moją, znaczy w sensie, no ja nie jestem ani po wyroku, ani gdzieś tam. Natomiast w sensie rodzinnym, mianowicie ja jestem z rozbitej rodziny, ja zrobiłem taki film o moich rodzicach, mama, tata, Buki, Szatan, gdzie moi rodzice się też rozwiedli. I tutaj mnie to ujęło, właśnie ta historia dotycząca życia rodzinnego, że ta żona jest Romana, jest córka, już 20-paroletnia, wtedy 20-letnia chyba, jak zaczynaliśmy. No i jest Roman taki właśnie zostawiony, taki samotny pielgrzym na tej drodze. I to mnie tak zaczęło ciekawić, tak? Tak też właśnie autorsko jakoś, tak po ludzku, że odnalazłem w tym siebie gdzieś, nie? Gdzieś dziecko szuka cały czas rodziców jedności. Pomyślałem, że może tutaj coś się uda w ten temat zgłębić, tak? Zacząłem się zastanawiać na temat właśnie pielgrzymowania i jaki sens jest ta droga, czy ta droga jest do wnętrza siebie, czy ta droga coś pokaże i jak to wygląda. No i zacząłem tak stopniowo to obserwować i bo ten temat rodzinny dopiero pojawił się dużo później, natomiast wcześniej to po prostu spotkałem Romana na takiej, jak opowiadał w jeszcze wcześniejszej drodze, z tej pierwszej, z Jerozolimy do Asyżu. I to już było fascynujące, też sposób, w jaki to opowiada. No i potem mnie ujął tym, że mi opowiedział całe swoje życie właśnie. Od momentu, jak to się stało, że zawaliła mu się kariera, to wszystko, małżeństwo się rozpadło. No i wtedy mówię, kurczę, no to jest film, no. To jest film, co prawda, to jest przeszłość, więc zawsze ciężko jest pokazać przeszłość w filmie dokumentalnym. No ale spróbowałem jakby właśnie pokazać tą drogę i to mnie w tym ujęło. Właśnie drogę do odnalezienia siebie, ale można powiedzieć do takiej wolności, właśnie do poszukiwania tej wolności, nie? Gdzie jest ta wolność?
1: O pielgrzymowaniu do wolności dzisiaj rozmawiamy. Paweł Jóźwiak-Rodan, reżyser filmu Pielgrzym oraz Roman Zięba, bohater tego filmu, pielgrzym i ewangelizator, są gośćmi Nocnych Świateł. Wracamy do Państwa za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Nocne światła. Dziś o pielgrzymowaniu do wolności rozmawiamy z gośćmi, którymi są Roman Zięba, pielgrzym i ewangelizator, oraz Paweł Jóźwiak, Rodan, reżyser filmu Pielgrzym. Co pokazała ta droga każdemu z was?
2: Ona odsłoniła pewne bolesne historie, bo ona była jakby powrotem do tych wydarzeń z początku. I ujawniały się pewne rzeczy, których gdzieś tam pewnie, które schowałem albo których nie chciałem, z którymi nie chciałem się konfrontować. Myślę, że przyniosła bardzo wiele ta droga konkretna właśnie do Moskwy, dlatego że takim moim prywatnym owocem, takim dla mnie, dla Romana Zięby, na tym etapie mojego życia, owocem, który zawdzięczam temu filmowi, jest

0: Jestem, jak się odnosi do mnie, jak rozmawiamy i taką mam relację. To jest ważny bardzo etap.
1: Ale to film sprawił, czy droga, która ci jakby pokazała?
0: Filmowi, no w tym sensie,
1: gdzie masz iść?
0: Że ona to zobaczyła dzięki temu filmowi. Natomiast no droga...
1: Czy tobie, co, w tobie coś zmieniło? Bo ja zaraz chcę powiedzieć o swoim doświadczeniu i dlatego stąd to pytanie. To może ja powiem i wtedy odpowiesz, ponieważ ja zobaczyłem to, ta droga, którą przeszedłem z nimi, gdzieś tam dojeżdżając, więc w cudzysłowie przeszedłem, ale trochę szedłem, dając tą kamerę, montując ten film przez rok. Ja zobaczyłem, jak Pan Bóg działa, to znaczy, jak opatrzność daje pewne sygnały, pewne znaki Romanowi, który często odrzuca te znaki i idzie właśnie swoją drogą, ale jak mocno nakierunkowuje się jakby... Właśnie opatrzność. Mam nadzieję, że to opatrzność, nie reżyser, ale no nie reżyser włożył karteczkę do figurki Maryi, którą Roman wyciąga. Jest napisane w tej figurce po powrocie. Jest napisane: Maryjo, błogosław mojej rodzinie. Tak? Więc pewne takie właśnie punkty to mi pokazały wtedy w tej drodze. To też był taki dla mnie osobisty czas, bo ja byłem tuż przed ślubem wtedy. Wtedy gdzieś tam się oświadczyłem w tych tak, potem wziąłem ślub rok później. Więc też miałem swoją drogę, ale to mi też pokazywało, jak Pan Bóg działał. Mocno byłem wtedy na takim etapie, nawet neofickim, można powiedzieć, i już potem trochę to stonowałem, montując film, ale gdzieś, no tak jak mówię, no, wyraźne były sygnały, które spróbowałem przekazać w filmie, właśnie tych znaków, które dostaje Roman, a często te znaki odrzuca, jak sam powiedział, że się odkłamuje i tak dalej. Więc ciekawe jest, że no, owocem na pewno jest film, natomiast pytanie, bo film pokazuje właśnie tą taką przemianę w tobie, czy rzeczywiście ta droga, coś tam, był jakiś zwrot faktycznie, czy ten film coś jednak udaje, czy rzeczywiście tam coś cię poruszyło w tej drodze, nie? W tej Moskwie, bo tam, no nie chcemy za dużo zdradzać, no ale jest taki przełom właśnie przed Moskwą, tak? Roman doznaje takiego też wewnętrznego przełomu w sobie.
2: No właśnie, to może skoro jesteśmy przy tej pielgrzymce zdokumentowanej przez film Pielgrzym, rok 2013, jak przebiegała trasa tej pielgrzymki i co było jej główną intencją?
0: Modliliśmy się o... bo każdy z nas niesie prywatną, swoją intencję, ale ogólną taką dla nas, dla grupy czterech pielgrzymów, którzy wyszli z podwórka świętej siostry Faustyny, z domu rodzinnego apostołki Bożego Miłosierdzia, była...
2: Czyli ze Świnic Warskich.
0: Tak, dokładnie, z sanktuarium urodzin chrztu świętej siostry Faustyny. Intencją tej drogi było... modliliśmy się o pojednanie, o jeden kościół, o pojednanie wschodu i zachodu. A to dlatego, że no Moskwa, tak, kierunek na wschód, dla nas Polaków trudny, w ogóle tak, ale też pojawia się we śnie jednemu z nas kobieta, przychodzi we śnie i przedstawia się święta Olga. I to wtedy, kiedy szukaliśmy patrona, patronki tej drogi, bo ktoś, kto stamtąd pochodzi, z tych tras, zwykle jest naszym patronem, takim wspomożycielem. Nie mieliśmy nikogo, nie znaliśmy tego terenu. To była tajemnica dla nas, Rosja, więc ona pojawia się, ta Olga, w takim momencie i w taki sposób przychodzi. Powstała ikona Olgi i została poświęcona właśnie w cerkwi prawosławnej, jedynej w Polsce cerkwi Olgi, jaka znajduje się właśnie w Łodzi, w miejscu skąd, znaczy gdzie ten człowiek, któremu się przyśniła, mieszkał. Więc my byliśmy tak poruszeni tymi historiami, że to się tak układa. Ten ksiądz prawosławny zgodził się na nią poświęcić, usłyszał tą historię i stał się jakby częścią. No i z tą ikoną Olgi w plecaku, modląc się do niej, wyruszyliśmy właśnie w drogę. Ona o tyle ma ciekawą historię, ta Olga, że odbija w jakiś sposób w swoim życiu tą historię nas. Bo przed nawróceniem ona była no, bardzo okrutną władczynią, była kniachinią ruską, która w okrutny sposób pozbywała się swoich przeciwników politycznych i spotkała mnicha greckiego. Takie są podania. I ze sprawą tego spotkania ona się właśnie nawraca, chrzci, przyjmuje chrzest. Zmienia się wtedy jej życie całkowicie. I jej wnuk, Włodzimierz Kijowski, będzie tym władcą, który dokona chrztu Rusi. I podczas tej drogi właśnie, będąc w Kijowie, tej pielgrzymki, tam jest rocznica tego chrztu Rusi, więc jakby te wydarzenia też tak gdzieś tu się nakładają. No i no taka była ta droga na wschód, z patronką, świętą Olgą, z jej ikoną w plecaku.
1: I dochodzisz do pod Moskwę i tam?
2: Przez Wilno jeszcze, z tego co pamiętam.
0: Tak, tak. No właśnie szliśmy

0: przez też Warszawę, Białystok, Sokółkę, Ostrą Bramę, Wilno, tam też spotkanie z ikoną, z obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej. Ważne bardzo momenty. A potem przez Białoruś idziemy, przez Witebsk między innymi i Smoleńsk, Katyń, bo to są miejsca bardzo bliskie, geograficznie nie tylko, sobie i tam jesteśmy już tylko we dwóch, bo z tej czwórki, która rozpoczęła, dwóch pielgrzymów odchodzi wcześniej, kończy drogę na różnych etapach, z różnych powodów. Oni wracają do swoich, powiedzmy, spraw, obowiązków, też dostają znaki, które odczytują, że tam być ich, że ich droga to się kończy. Do Smoleńska dochodzimy z Wojtkiem razem we dwóch i tu następuje jakby rozejście się nasze. Ten film opisuje tą sytuację. Nie będę w to wnikał, dlaczego tak się stało, ale potem historia pokazuje, że tak się miało stać, właśnie po to, żeby ta Moskwa z kolei ujawniła pewne rzeczy podczas naszego spotkania. Bo się spotykamy w Moskwie. I tam pod Moskwą właśnie ja mam takie doświadczenie, to jest, przychodzi Pismo Święte, przychodzi fragment Pisma Świętego, taki moment, właśnie Wigilię Chrztu Rusi, Wigilię tej rocznicy Chrztu. Ja wtedy nocuję pod namiotem przy takim monastyrze borowskim pod Moskwą. No i tam to słowo tak bardzo mocno do mnie przemawia z Izajasza, że coś we mnie się całkowicie nagle odmienia. I ja wiem, że ja mam, że tu się kończy ta droga dla mnie. I że ja mam od tego punktu, że mam skontaktować się z moją żoną po to, żeby wiedzieć, co dalej, że ona ma jakiś klucz dla mnie. Ja w ogóle nie wiem do końca, nie ubieram tego scenariusza, nie wiem, dlaczego mam się z nią spotkać. Otwieram się jakby na wolności, na to, co ma być. To jest bardzo trudne, bo się konfrontuję z tym wszystkim, co z tym bólem, który poprzedził nasze rozstanie i tak dalej, wiele lat wcześniej. I ta historia cała w tej drodze, w tej pielgrzymce wraca. I ta kulminacja właśnie następuje jakby poza Moskwą, kiedy komunikuję Wojtkowi, gdy się spotykamy. Wojtek, tu się kończy moja droga. Dalej idziesz sam.
1: Bo mieli wrócić też pieszo, tak?
0: Tak, bo pierwotnie mieliśmy wrócić też z powrotem przez Kijów. No i tam się, właśnie tam jest ten punkt, kiedy ja już wracam do Polski.
2: To my wrócimy do tego. Paweł, a spodziewałeś się takich dramatycznych zwrotów? Jako
1: nie
2: spodziewałem rejestrator
1: się
2: wydarzeń?
1: Nie spodziewałem się, chociaż rzeczywiście to pytanie, czy tam coś nie zostało zaniedbane, gdzieś do mnie wracało jako do człowieka, w sensie takim, że też, no mówię, też mam tą rodzinę, więc gdzieś może psychologicznie, więc cały czas gdzieś to dopytywałem Romana, czy aby to jest na pewno co dalej, tak, więc gdzieś to pytanie powracało, czy dalej będziesz pielgrzymował, czy co z twoją rodziną, natomiast on został sam, kiedy do niego to dotarło, bo on miał kamerkę i ten materiał znalazł się w filmie, ale to jest ciekawe, że jakby ten zwrot nastąpił w nim pod Moskwą, kiedy był sam, właśnie tylko z kamerą i potem my się pojawiliśmy, rzeczywiście przyjechaliśmy wtedy nagrywać zdjęcia i on nam wtedy właśnie powiedział, że tutaj przeczytał taki fragment i że jego droga się tu kończy i że teraz nowy etap w jego życiu się otwiera i nawet padło takie mocne słowo, że koniec z pielgrzymowaniem też.
0: Więc, znaczy, to nie tak było do końca. Ja wszystko, co dalej, uzależniałem od wyniku rozmowy z żoną. To był taki bardzo ważny kamień milowy, tak poczułem. Że ta droga, która prowadzi od kilku lat i ona jakąś kulminację znajduje tu pod Moskwą, że ona doprowadziła mnie nie bez powodu właśnie tu. I że dopiero właśnie rozmowa z Iloną ma mi dać to światło na dalszą drogę. I ja się wtedy gotowy byłem podporządkować każdemu z ewentualnych scenariuszy, które miały się rozpocząć, tak? Wiedziałem, że mam obowiązki, że jestem mężem sakramentalnym i to jest moje pierwsze powołanie.
2: Z tego, co mówisz, wynika, że nie byliście razem.
0: No, od wielu lat.
2: Przez wielu lat.
0: Tak, tak.
2: A co to było za słowo?
0: To jest fragment z Izajasza dotyczący grzechu, winy, odkupienia.
1: Taki dosyć trudny fragment, ale taki mówiący o...
0: Ja pamiętam ten fragment. Może nie dosłownie go przytoczę, ale brzmienie tych słów z Izajasza wtedy było takie. Ja pamiętam wtedy ikonę wyjąłem w nocy, to było w namiocie z plecaka.
1: Właśnie tą ikonę świętej Olgi.
0: Tak, zapaliłem lampkę oliwną i ta Wigilia chrztu jako tego czasu odrodzenia do życia, tak? Prawdziwego. Słowa z Izajasza po otworzeniu księgi Pisma Świętego po modlitwie, te słowa były takie: a co jeśli nasza nieprawość potęguje sprawiedliwość Bożą? Czyli to tak jakby uświadomiłem sobie, że ten ciężar, który niosę, jakby nie jest mój do końca. Poczułem jakąś formę przebaczenia, że te kamienie, które dźwigałem, że ktoś mi wyjmuje jakby z plecaka.
1: Poczułeś taką wolność wtedy, wolność do też do pielgrzymowania, do wszystkiego, co ma się zdarzyć. To jest też ciekawe.
2: Postawmy tu kropkę. Dzisiaj w Nocnych Światłach o pielgrzymowaniu do wolności właśnie rozmawiamy. Paweł Jóźwiak-Rodan, reżyser filmu Pielgrzym, jest gościem programu razem z Romanem Ziębą, pielgrzymem, bohaterem tego filmu i ewangelizatorem. Wracamy do Państwa za chwilę.
3: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dziś o pielgrzymowaniu do wolności. Rozmawiam z gośćmi programu, Roman Zięba, pielgrzym i ewangelizator, i Paweł Jóźwiak-Rodan, reżyser filmu Pielgrzym. Do jakiej wolności ta droga doprowadziła?
2: Ta droga trwa, ale jakby im dalej, tym większy jest ciężar odpowiedzialności, bo jeżeli wolność, to nie ma lęku. Ja tak to dzisiaj czuję. Nie ma lęku przed pójściem tam, gdzie nie chcę. Jeżeli wola Boża jest taka, że mam gdzie się zwrócić, pójść właśnie tam, a nie gdzie indziej. Albo na przykład zatrzymać się.
1: No tak, ale to są mimo wszystko jednak ogólniki. A konkret?
2: No pytanie, co do mnie należy tu i teraz, co ja powinienem zrobić? Mhm. Jeżeli czuję wolność, jestem wolny od... Czy nie jestem zniewolony czymś, lękiem, to ja to zrobię, pójdę tam. Natomiast ciągle stawiam sobie pytanie, to pytanie się jakby odnawia, co jest tą wolą Bożą, tak? Gdzie ta droga prowadzi? Czy ona ma swój kres?
1: No dobrze, ale konkretnie do czego ta droga doprowadziła? Do jakiego wyboru wolności?
2: Ona przeszła, ta droga, w etap... Tak, ufam. Modlitwy o miłosierdzie dla innych. To miłosierdzie, którego jestem świadkiem, bo ono mnie uratowało kiedyś. My razem, ja i inni tutaj, gdzieś ufam niesiemy. Tą nadzieję. Jeżeli to jest wolności prawdziwej, to jest prawdziwe, to jest autentyczne. I to nie jest odchodzenie od czegoś wtedy, tak? Tylko robienie tego, co do mnie należy, więc ufam, że ta wolność nasza prowadzi nas dzisiaj, czy to jest wolność do.
1: No dobrze, ale to jest taki poziom, powiedziałbym, ogólnoduchowy. Nie wiem, czy to dobre sformułowanie. Proszę mi wybaczyć ten neologizm. A tak konkretnie w twoim życiu, jaką wolność osiągnąłeś, bądź jaki, do jakiego punktu na drodze do wolności ta pielgrzymka cię doprowadziła? Jeśli chodzi o twoje konkretne, osobiste wybory, takie, które dotyczą konkretnie twojego życia, a nie tylko modlitwy, do której jesteśmy wezwani faktycznie wszyscy, do wstawienniczej modlitwy za innych, za Kościół, za ludzi, którzy są pogrążeni w ciężkich grzechach. No zresztą ta fraza pod koniec każdej tajemnicy różańcowej mówi o miłosierdziu. Jest to prośba o miłosierdzie dla tych, którzy najbardziej go potrzebują.
2: Ja poczułem prawdziwą wolność jakiś czas temu. Wtedy, kiedy stwierdziłem, że jestem gotów zrobić to, przed czym to niedawno tak się bardzo wzbraniałem. Czyli przy tym całym pielgrzymowaniu, tych nowych drogach, tych nowych celach, które tu się otwierają przed nami jako wspólnotą i przynoszą też owoce, te pielgrzymki. Przy tym wszystkim, przy tych spotkaniach właśnie, prezentacjach i tak dalej, że gdybym dostał telefon albo SMS od żony: potrzebuję cię. To wolność pozwoliłaby mi wbrew wszystkiemu innemu zrobić właśnie to, co jest moją pierwszą powinnością jako męża. Bo to są obowiązki, które... Ja dzisiaj to wiem. I tak na to pytanie, tylko tak mogę odpowiedzieć, jeżeli chodzi o tą wolność, którą dzisiaj czuję, do której mnie doprowadziła ta droga. To byłaby ofiara, bo ja nie wiem, co mnie tam czeka. Nie wiem, czy po ludzku to jest możliwe. Natomiast wiem, że w tej czystości serca tam by się pojawiło wszystko, co na tą najtrudniejszą może pielgrzymkę byłoby mi potrzebne.
1: Rozumiem, że taki SMS czy telefon się nie pojawia, nie nadchodzi. A czy wolność też zakłada w tym, jak to rozumiesz, w tej konkretnej sytuacji twoją inicjatywę?
2: Pytam się o to. Tu być może dotykamy właśnie tego tego najważniejszego punktu, bo ja to pytanie sobie uczciwie staram się stawiać ciągle. Ile do mnie należy? Ile jeszcze mogę zrobić? Co mogę zrobić? I to pytanie dzisiaj przychodzi w momencie, kiedy przede mną się otwiera nowa droga. I właśnie ta rozmowa mi uświadamia teraz, że właśnie mam do wykonania ten telefon, czy ten SMS. Nawet nie z prośbą o zgodę na tą drogę od niej, ale z powiedzeniem jej, że wyruszam i to jest niebezpieczna droga. No i tak.
3: Też trzeba pamiętać, że sakrament małżeństwa realizuje się ostatnio, trochę czasu minęło, odkąd ten film ujrzał światło dzienne, ale też ostatnio do mnie to mocno dociera, też nie tylko w żonie, ale też w dziecku, więc tak naprawdę to Inga tutaj może być kluczem, którą pozdrawiamy. Tak ostatnio do mnie to dotarło, że tak naprawdę może wcale nie chodzić o twoją żonę, tylko właśnie o Ingę w tym wszystkim. I dzisiaj zapytałem ciebie, bo teraz wychodzisz w nową drogę na 3 miesiące i to bardzo ciekawą, bo z Damaszku do Berlina, i zapytałem, czy mówiłeś o tym Ince. I odpowiedziałeś, że tak, ale jakoś nie wchodziliście w szczegóły. Może to pytanie nawet o niepozwolenie, tylko nie powinno być skierowane do żony, tylko może do Ingi. Ale może teraz ja przez pryzmat dziecka, który cały czas chce mieć gdzieś rodziców razem, czy tam dziecka opuszczonego, prawda, gdzieś w jakimś stopniu. Nie chcę teraz jakiegoś cierpiętnika z siebie robić, ale bardzo mnie to ciekawi, jak Inga po tych zmianach, po tym filmie, po tym wszystkim, że jakby zrozumiała też, bo trzeba też powiedzieć tutaj panu redaktorowi, że jakby Inga wcześniej nie rozumiała kompletnie tych dróg, a ten film otworzył tą relację, że zrozumiała też tatę, nie? Że to jest dla niego ważne i tak dalej. To też, więc no to przepraszam, że pozwolę tak, sobie zadać to pytanie, jakby.
2: Ona to szanuje. Ona szanuje ten mój stan, ten wybór, który skutkuje tym byciem w drodze. Ona dzisiaj pracuje w korporacji. Więc gdy ją odwiedzam w Warszawie, to tak jakby wracam do miejsca i do tej przestrzeni, którą kiedyś opuściłem. W niej dzisiaj mam to spotkanie znowu i już inaczej podchodzę do tych spraw. Już nie uciekam z Warszawy, już nie krytykuję, już nie tak jednostronnie nie zajmuję opinii w pewnych kwestiach, już się wsłuchuję bardziej w to, co słyszę. No i to, co Paweł mówisz, właśnie jest dla mnie ważne, bo być może ta moja droga nie jest skierowana wyłącznie do moich relacji z żoną. Tylko właśnie tutaj jest ten punkt z córką, kiedy dzieją się te najważniejsze rzeczy, bo ja wiem, że jej wybory, jej zaufanie mężczyźnie na przykład, jej mężczyźnie w przyszłości, będzie wynikało z tego, co w jakiś sposób tu otrzyma. I ta odpowiedzialność jest jakby tutaj ważna dla mnie. Nie chcę tego po prostu zepsuć, bo...
1: No, ja też jestem ojcem i zdaję sobie sprawę, że mając 20, już prawie 4-letnią córkę, która studiuje na 2 kierunkach i ma swoje środowisko i łyka różne opinie na temat tego, jak powinny wyglądać relacje z ludźmi, już nie tylko od tatusia i mamusi, i nasiąka tym, co mówi jej świat, i rodzice już nie mają nad tym kontroli. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu rzeczy już wyprostować się nie da. Z błędów i zaniedbań, które popełniłem przez te wszystkie prawie 24 lata, a było ich niemało. Oczywiście mogę w tym trwać i w tej obecności, w towarzyszeniu jej, na takim poziomie jej dojrzałości, mojej dojrzałości, jaką mamy w tym przesuwaniu się na linii, na osi czasu. Niemniej no zdaję sobie sprawę, że to towarzyszenie to jest być może wszystko, co mogę teraz zrobić. Że w tej chwili mówienie okrągłych prawd o tym, co jest dobre, a złe, może być odebrane jako czysty i nieznaczny moralizm, który jest właściwie, z którym można zrobić jedyną rzecz, po prostu odrzucić, bo dziecko, bez względu na to, ile ma lat, zawsze będzie patrzyło na to, jak rodzice żyją, a nie to, co mówią. I dopiero potem ewentualnie sklejać to, co mówią z tym, jak rzeczywiście postępowali na zasadzie analizy porównawczej.
2: Ostatnio padło pytanie, bo 3 dni spędziłem w Warszawie właśnie mieszkając u Ingi. I ona mi zadała przy śniadaniu chyba kiedyś takie pytanie. Tato, dlaczego dzisiaj relacje ludzi są takie kruche? Dlaczego tak trudno zbudować relacje? Ja powinienem słuchać przede wszystkim i dawać przykład. Ale są chwile, kiedy no właśnie staje wobec pytania konkretnego. I ona się zwraca do mnie jak do kogoś, kto coś doświadczył w życiu. Więc tu już nie mogę uciec. Tu już musi być coś więcej niż tylko takie towarzyszenie na zasadzie właśnie bycia blisko i bycia potrzebny wtedy, kiedy jestem potrzebny, tak?
1: No, refleksja, tak. No nauczanie w wieku 23 lat dzieci wychodzi słabo, bo jest to też taki okres, kiedy one mają już swoje widzenie świata, ale też doświadczają pewnego rodzaju buntu, czyli naturalnej chęci wyzwolenia się spod rodzicielskiej kurateli.
2: Tak, natomiast nasza relacja paradoksalnie...
1: I też potrzebują swojej wolności.
2: Tak, właśnie.
1: Zaznaczenia, zarysowania jej na taki sposób, jaki je rozumieją.
2: Ja myślę, że moja relacja z Ingą, taka trudna, ona paradoksalnie dzisiaj owocuje takim otwarciem się na siebie nawzajem, dlatego że my mieliśmy tą lukę w tych relacjach. Ona trochę patrzy na mnie dzisiaj jak na człowieka, który faktycznie może coś jej, tak ufam, dać i ona wybiera to, co chce. Ona pyta, tak? Jak na to zareaguje, co z tego weźmie, to nie wiem, ale to pytanie, pamiętam, miało ciężar swój. Dlaczego? Ludzie się rozchodzą. Dzisiaj, tak łatwo. I podała ciekawy przykład, bo ja trochę jak coach z dawnych czasów, wiem, że nie wolno tutaj oceniać, nie wolno szukać gotowych jakichś prawd, które będą właśnie takim moralizowaniem. Będą moją wersją rzeczywistości, a nie tym, na co ona chce odpowiedzi. Więc powiedziałem jej właśnie, że jak sądzisz? I usłyszałem, skierowała wtedy się rozmowa na tory tradycyjnych Żydów, ortodoksyjnych, którzy realizują małżeństwo w inny sposób. Te dobory odbywają się na zasadzie zgody rodzin. Więc ta wolność młodych ludzi do wyborów partnera jest w jakiś sposób, jakby to powiedzieć, doposażona czy wzbogacona o doświadczenie wspólnoty, tradycji. I ona mówiła o tym, co mnie zdziwiło, z dużym zachwytem wręcz. Mówiła, tato, oni mają mało rozwodów. To nasze pojęcie wolności, mówię nasze, europejskie, zachodnie, to w którym wyrastamy, kształtujemy się, indywidualistyczne bardzo, wyrosłe gdzieś tam z Grecji, potem oświecenie i tak dalej, to my chcemy się realizować. Chcemy przeżywać w pełni życie. Nie chcemy, żeby nas ominęły jakieś przyjemne doznania. Właściwie życie do dzisiaj jest dla wielu takim gromadzeniem tych pozytywnych przeżyć. Im więcej, tym lepiej. Ona zaczyna czuć i w tej rozmowie ze mną to się pokazuje, że to może chodzi o coś innego. Może chodzi o przeżywanie świata nie ilościowe, tylko właśnie jakościowe, o zejście w głąb. Ja nie muszę mieć wakacji na Seszelach, wielkiego domu z jakimiś egzotycznymi psami i tak dalej.
3: Czyli wychodzi na to, że teraz ona ci daje katechezę, a nie ty jej też.
2: Ja tego słucham. Ja tego słucham. I zastanawiam się, gdzie ta droga dalej nas prowadzi.
3: To jest piękne.
2: Bo wiem, jak...
3: To jest wolność.
2: Jak mało w tych kwestiach mam jej do przedstawienia jako gotowe scenariusze, tak? Ja sam tego słucham.
1: Kropkę tu postawmy, bo półmetek nocnych świateł właśnie nastał. Dzisiaj o pielgrzymowaniu do wolności rozmawiamy z gośćmi programu. Paweł Jóźwiak-Rodan, reżyser filmu Pielgrzym oraz bohater tego filmu Roman Zięba, pielgrzym i ewangelizator. Wracamy do Państwa za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Półmetek nocnych świateł za nami. Dzisiaj w programie rozmawiamy o pielgrzymowaniu do wolności. Goście w studiu: Roman Zięba, pielgrzym i ewangelizator, współtwórca inicjatywy Idzie Człowiek, oraz Paweł Jóźwiak-Rodan, reżyser filmu Pielgrzym. Doszliśmy już do takiego, można powiedzieć, sedna sprawy dotyczącego pielgrzymowania, bo pielgrzymowanie, jak mi ktoś kiedyś powiedział, ja też mam trochę kilometrów w nogach i w kołach, bo rowerem także pielgrzymowałem, powiedział, że sama droga to jest w gruncie rzeczy rzecz bardzo zewnętrzna i będąca tylko czymś, co pomaga w dojściu do celu. Aczkolwiek najczęściej ten cel, do którego się dąży, on bywa dużym rozczarowaniem, czyli to miejsce, do którego przychodzimy. Ważne, ta myśl kontynuuje, która mi jakoś została wyłożona, która też duże wrażenie na mnie zrobiła, takie, jeśli chodzi o trafność, celność podsumowania tego, czym jest pielgrzymowanie, ta droga prowadzi do samego siebie tak naprawdę. Do tego punktu, który gdzieś jest w sercu człowieka i każdy musi go znaleźć, i to jest miejsce spotkania z Bogiem, ale w bardzo konkretnych okolicznościach i sytuacjach życiowych. Że to nie jest coś ogólnego, to nie jest coś takiego, co rozważamy na metapoziomie, jako wartości, nawet bardzo istotne, ważne, które odnoszą się czy do życia człowieka jako jednostki, czy do życia społeczności, czy konstruują w ogóle moralność, etykę, wiarę i tak dalej, i tak dalej. Nie, to dotyczy tego, co wiarą jest w istocie, czyli tego, jak my wykonujemy nasze powołanie, jak my je realizujemy, jak dotykamy tych spraw, które w życiu są trudne, gdzie jesteśmy pogubieni. Tak jak Roman mówiłeś na początku, że inicjatywą wspólnie łączącą wszystkich pielgrzymów, którzy ruszyli drogę, to jest dojście do pewnego rodzaju ściany, do osiągnięcia stanu bezsilności wobec swoich zamierzeń, wobec swoich planów, staniecie wobec życia, które nagle pokazało, że nie da się przewidzieć scenariusza, jaki by się chciało stworzyć, nawet według dobrego pomysłu. Dlaczego o tym mówię? Bo ja sam takich rzeczy doświadczyłem w życiu i myślę, że to były zbawienne sytuacje, bo wielokrotnie pozwoliły mi na to, żeby zobaczyć siebie inaczej niż postrzegam swoją osobę. Najczęściej były to trudne chwile. Zobaczenie siebie innego, niż bym chciał siebie wyobrażać sobie, i innego, niż mnie widzą ludzie, niż są moje wyobrażenia o tym, jak mnie postrzegają inne osoby, szczególnie te, na których mi zależy. No też tutaj wrócę do tego wątku konfrontacji rzeczywistości z tym, co mówimy, jak określamy swoje miejsce w życiu, a zdarzenie tego z naszymi czynami no bywa boleśnie dotykające, bo jak mówi znane przysłowie, nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. I tymi, którzy są nam potrzebni, żeby zobaczyć, jacy właściwie jesteśmy, są inni ludzie. Są ci, którzy są nam dani na drodze życia albo na dłużej, albo na krócej. Do czego dążę? Do tych wszystkich osób, do których ta droga zmierza, ta droga waszego pielgrzymowania. Do tych osób, które są tym celem w sercu, ale są też tymi spotkanymi po drodze. Tymi, którzy coś pokazują. Pokazują coś, bo tutaj Roman wielokrotnie mówisz o rozeznawaniu sytuacji przeróżnych, o rozeznawaniu woli Bożej. Jakie są wasze doświadczenia i przy realizacji tego filmu i w ogóle przy pielgrzymowaniu, tym konkretnym pielgrzymowaniu z roku 2013, ale też z innych pielgrzymek, dotyczące właśnie tych spotkań z ludźmi, które coś przemieniają, coś pokazują, jakiś kierunek, a coś też zmieniają w sobie, w takim własnym poczuciu siebie jako osoby, które coś zmieniają we własnym rozumieniu życia, własnym rozumieniu tego, co Pan Bóg chce, żebym robił.
2: To ja zacznę tak krótko, że właśnie to, co powiedziałeś na początku, to jest no, jakby kwintesencja i streszczenie filmu Pielgrzym. Po prostu to jest o tym, o dojściu do wnętrza siebie, do samego siebie właśnie Romana, i o tym jest ten film właśnie, ta wypowiedź z początku jakby, no, jakby opisuje to tak, wydaje mi się, że o tym jest. Natomiast co do spotkań z ludźmi, no to oddaję głos tutaj.
3: To ciekawe, to pytanie wraca. Czy ty, idąc w drogę, bo ta droga trwa, czy ty w końcu gdzieś doszedłeś? Czy ty osiągnąłeś jakiś punkt, w którym coś się zadziało? Czy tak będziesz dalej? Mama mnie tak pyta na tym filmie. Jest takie pytanie, właśnie mama mi zadaje. No, dokąd tak będziesz maszerował? Ja w drodze ze Smoleńska do Moskwy nie zawsze przyjmowali mnie prawosławni w monastyrach, więc jak widziałem krzyż na domu, tam pukałem i nieraz trafiałem do ewangelików, do protestantów. No i oni mnie przyjmowali. Widzieli, że katolik, różaniec w ręku miałem i pamiętam, kiedyś od nich dostałem takie pytanie. Oni mi dali jedzenie, schronienie, więc byli na tej mojej drodze takim znakiem jakby też no, jakiegoś wsparcia, pomocy. I pytanie było takie. Czy ty wyznałeś, że Chrystus jest twoim Panem? I ja byłem trochę zdziwiony tym pytaniem, bo dopiero potem się zorientowałem, że ono dotyczy tak naprawdę tej mojej drogi. I ono mogłoby w innych słowach brzmieć, czy ta twoja droga, gdzie ona prowadzi? I powiedziałem im na to pytanie tak, tak, ja to wyznanie czynię kilkakrotnie dziennie w modlitwie Ojcze Nasz. Jest takie myślenie, ono wynika, myślę, z tej tradycji właśnie zachodniej, bardziej z protestanckiej, które sprowadza pewne ważne doświadczenie do punktu. Punktu, po osiągnięciu którego jesteś już inny. Coś zmieniłeś. Zacząłeś żyć prawdą, którą wreszcie dano ci do przeżycia. Na wschodzie, i to jest właśnie charakterystyczne, że ta droga idzie do Moskwy, gdzie to jest wschodnie chrześcijaństwo, oni w jakiś sposób rozciągają ten punkt. To, co nasza tradycja zachodnia, tak dzisiaj to myślę, mogę zinterpretować, określa jako to doświadczenie takie, że no to wyznaj albo doświadcz i już bądź, tak, od tego punktu inny. To u nich jest inaczej. U nich jest tradycja na przykład modlitwy Jezusowej, czy tej drogi opisanej właśnie w tej książce Opowieści Pielgrzyma, gdzie właściwie ta droga trwa i jakby odsłania się w nowych co chwila. I pytanie jest właśnie, czy to jest droga bez celu? A może jest inaczej? A może każdy krok jest dotknięciem tego celu? Bo ja się pytam, tak, bo mama moja no, pyta o konkret, no, synku, lata, tak, i tak dalej. Nie ma czegoś takiego jak powołanie do bycia gdzieś tam ciągle w zawieszeniu, tak, w drodze. Ale z drugiej strony, pracując, czy idąc tą drogę z chłopakami, z ludźmi, którzy mają podobne doświadczenia, my doświadczamy, że są owoce, że ktoś może tego potrzebować. Ktoś daje nam intencje swoje na drogę. Ktoś się z nami utożsamia, ktoś nas duchowo wspiera. Ktoś czeka na ten finał tej drogi. I wracając do wolności, ja dzisiaj już nie traktuję tego w kategoriach, że to jest już jakiś taki, kiedyś ktoś zapytał, czy to jest twój sposób na życie. No nie. Sposób na życie to jest powtarzanie czegoś wygodnie. Tu jest za każdym razem stawanie w tym od nowa. I powiedziałeś ciekawą rzecz, że to nie chodzi o jakieś tam ogólne dywagacje na metapoziomie, tylko chodzi o jakiś konkret, tak? Czy jakiś punkt, rozumiem, tak? Od którego ja dostaję pewne coś takiego, czego już nie wypuszczam, tak? Co już jest prowadzące, tak? Co już jest tym, do czego szedłem.
4: No tak, chyba tak można powiedzieć. Może nawet nie zawsze wiadomo, do czego się szło, ale kiedy już się doszło, to się wie, co to jest.
3: I tym punktem, myślę dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, może być to spotkanie, do którego nie doszło pod Moskwą. W sensie z moją żoną. Może ja ciągle idę do tego punktu, ale on nie nastąpi według mojego planu, czy moich wyobrażeń, albo nawet nie jest uzależniony od moich wysiłków wyłącznie. Tylko jeszcze ona jest tu potrzebna. Zastanawiam się w kontekście tego mojego pierwszego powołania, jakim jest bycie mężem, jakby ten punkt miał wyglądać na dziś, skoro na przykład nie jest gotowa. Z jakiegoś powodu, tak? Już nie zdejmuję teraz siebie jakby tego, co powinienem zrobić, a jakiegoś powodu nie robię, tak? Bo ja szukam tego ciągle w sobie. Co to ma być, to jeszcze coś. Natomiast wolność. Czyli nie uciekać od... Nie odchodzić od powinności, od tego, co... Jak już masz pewien depozyt, coś dostałeś, to już żyj tym, bądź temu wierny i tak?
2: Wolność to nie samowolka też, nie? Tylko właśnie wolność to... bo może być coś takiego, co się stało w raju, czyli naruszenie tej wolności, nie? Czyli przekroczenie wolności, nie? Nawet, bo można powiedzieć, że zerwali to jabłko, które było zakazane, no to byli wolni, nie? Oni jakby nadużyli zaufania, czyli jakby przekroczyli wolność. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że w pewnym stopniu wolność jest czymś innym niż w takim płytkim rozumieniu.
3: Ten film kończą słowa z Izajasza. One są mottem jakby takim. Takim właściwie punktem dojścia, można powiedzieć, w tej wizji reżyserskiej, bo są jakieś jednocześnie podsumowaniem. I to są te bardzo trudne słowa, które mówią: moje myśli nie są myślami waszymi, a moje drogi nie są waszymi drogami. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem właśnie te słowa na koniec tego filmu, to pomyślałem sobie, że przecież to jest coś, co zostawia człowieka po tym filmie zagubionym. Prawda? No bo nie ma tego konkretu. No to zaraz, to on gdzieś doszedł, jakiś cel zrealizował, ten film coś konkretnego mówi, czy to raczej jest znowu początek od nowa wszystkiego, tak? I do końca to nie wiem właśnie, czy... Wiem tylko, że w tej wolności mam być gotowy. I ufam, że dostanę tą łaskę, że o to się modlę, tak? Żebym był gotów stawić czoła tej prawdzie, która może przyjść temu zadaniu, które może być właśnie trudne, ale jest moją powinnością.
4: Da się coś takiego pokazać w filmie?
2: To znaczy co? Pokazać w filmie?
4: No coś takiego, co nawet trudno wyrazić słowami. Czy da się obrazem, przebiegiem kadrów, sekwencji pokazać dylematy człowieka, który szuka drogi i znajduje ją gdzieś w sobie. Film, telewizja to sztuka obrazu. Jak coś takiego pokazać?
2: Znaczy, ja lubię zadawać pytania, a nie udzielać odpowiedzi. Może stąd ten Izajasz na końcu, że on prowokuje do pytań, a nie do jasnych odpowiedzi. Tak jak pielgrzymka, prawda? Ona gdzieś tam cały czas zadaje człowiek sobie pytania, aż w końcu dojdzie do tego punktu. Ale gdzieś ten punkt też w pełni, tak jak powiedziałeś, nie otwiera na 100%, więc ten film bardziej chyba gdzieś zadaje pytania, zmusza człowieka do myślenia właśnie o drodze, czym jest ta droga i pyta, tak? Pyta o to, no to jeżeli jego drogi nie są naszymi, to jakimi są? No to znaczy, że on ma zupełnie inny pomysł na ten świat, którego my nie jesteśmy w stanie ogarnąć umysłowo, bo na przykład to, co mówimy na mszach świętych i mówimy święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, to tak naprawdę w tłumaczeniu to jest kadosz, kadosz, kadosz, czyli w oryginale jakby w dosłownym brzmieniu jest inny, inny, inny. Więc my możemy tylko chodzić w drogi, po tym świecie stąpać i mieć wyobrażenie jakieś na temat Boga, a on i tak jest totalnie inny od nas. On jest po prostu nie do ogarnięcia. Więc w tym aspekcie, odpowiadając na twoje pytanie, film no nie jest w stanie tego pokazać. Film może tylko tego gdzieś dotknąć i myślę, że nawet ta rozmowa jest też momentami ciekawsza niż sam film. Więc film to jest tylko może pewien zaczyn, z którego jakieś owoce powstaną.
4: Paweł Jóźwiak-Rodan, reżyser filmu Pielgrzym oraz Roman Zięba, pielgrzym i ewangelizator, są gośćmi programu. Dziś o pielgrzymowaniu do wolności rozmawiamy. Wracamy do Państwa za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dziś o pielgrzymowaniu do wolności opowiadają goście Nocnych Światł.

0: Berlina.
1: Berlin to miejsce pielgrzymkowe?
0: Berlin to miejsce trudne. Może też trudne do zrozumienia wszystkiego, co tam się teraz dzieje, natomiast jest w jakiś sposób centrum pewnych wydarzeń dzisiaj. Tak ja myślę, przynajmniej ci, którzy wędrują. Tam się odbywa pewne duchowe starcie może, pewna konfrontacja. My nie rozumiemy jej natury do końca, natomiast to, co z Polski jest, to, co jest od nas, to doświadczenie miłosierdzia, na miarę tego, jak je przeżyliśmy, jak je zrozumieliśmy, chcemy zanieść tam, gdzie ufamy dzisiaj go potrzeba, w tej konfrontacji. I to jest już tyle. To jest tylko to. Ja powiem łatwo.
1: Berlin, no to co, Kudam, Brama Brandenburska, gdzie kończycie konkretnie? Czy w katedrze berlińskiej?
0: Tam jest jeszcze Pergamon, o którym Jan Ewangelista pisze w Apokalipsie. Pewien jest taki werset. On może rzuca pewne światło, charakter tej budowli, charakter tego muzeum i to, co się zdarzyło na Partajtagu, podejściu Hitlera do władzy. Ale jak mówię, my się nie zajmujemy polityką, ani jakimiś interpretacjami historycznymi. My idziemy tylko za tym wezwaniem. Natomiast ja powiem, dlaczego czuję pewną wolność w tej drodze. Dlatego, że modlitwa nogami, ta prosta ofiara trudu, ten każdy krok z tych 3000 kilometrów ofiarowany w intencji, a intencją jest przebłaganie za grzechy świata, to ten krok, ufam, ta modlitwa najprostsza, bo nie przegadana, jest wysłuchiwana, idzie na samą górę, jeżeli jest szczera. I my, biorąc na siebie jakby taką, ktoś powie, za dużą albo za ambitną, czy jakąś tam górnolotną intencję, tak? To dla nas, ludzi doświadczonych i ciemnością, ale też tym światłem, za nim idziemy, dla nas to wyzwanie jest żywe i ono w nas, i ono nas prowadzi. I nie wiemy, co nas czeka w Berlinie. Nie wiemy, komu przekażemy te ikony, które będziemy mieć w plecakach. Ufamy, że wzorem poprzednich lat pojawi się ta odpowiedź, komu.
1: Jak to było z obrazem, który dotarł do Egiptu?
0: No właśnie, on dopełnił się w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć, dając nam poczucie, że ta droga nie tylko miała sens, ale wręcz no, uczestniczyliśmy w czymś, co właśnie było tym planem doskonałym. Każdy krok to jest pytanie o wolność. W każdym kroku realizuje się to spotkanie z samym sobą. Tam w drodze, gdy jest ból, opuszczenie, gdy jest przekroczenie tej granicy swojej niemocy, niewystarczalności, tej bezsilności, to jest pytanie o wolność. Co ja robię z wolnością?
1: Będzie film? Z tego?
2: Ciekawe, bo chciałem właśnie o tym powiedzieć, że z tego filmu raczej nie będzie, ale namawiam Romana, żeby nagrywał komórką, tak jak kiedyś nagrywał tą kamerą, którą mu dałem i mi w miarę możliwości podsyłał jakieś tam fragmenty z drogi, więc może bardziej jakaś taka forma vlogu, jeżeli w ogóle będzie chciał coś takiego robić, także raczej nie nowy projekt, nie film, ja zamknąłem jakby temat, wypowiedziałem się w tym filmie, natomiast no tutaj jest w wolności, pełnej wolności, jeżeli uda ci się jakąś drogę uwiecznić, to możemy to potem, ja mogę to zmontować i gdzieś tam wrzucić w formie takiego vlogu na fanpage.
0: Po prostu zupełnie o tym nie myślę, nikt z nas o tym nie myśli, dlatego że czeka nas tam konfrontacja z absurdem wojny.
1: No właśnie, Syria to przecież miejsce, gdzie jest tragedia. Tam jest wojna, tam jest dramat humanitarny, tam jest przemoc i ty chcesz tam w Damaszku rozpocząć swoją drogę?
0: Do Libanu lecimy i tam dopiero przebijemy się jakimś pewnie samochodem, taksówką, busem, jakimś konwojem do Damaszku. Tam się droga zacznie symbolicznie właściwie, potem wracamy do Bejrutu, też jakimś środkiem komunikacji i stamtąd lecimy do Turcji, więc omijamy ten obszar objęty największym konfliktem dzisiaj. Natomiast przez Turcję będzie prowadziła droga dalej, przez Izmir i dalej tutaj tym szlakiem, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Słowacja do Polski, więc jakby nie chcemy też iść tam, gdzie no jest niebezpiecznie. Nie jest naszym celem wystawienie się na ryzyko niepotrzebne, tak? Natomiast w jakiś sposób ten Damaszek tą historię dopełnia. Historię tych trzech miejsc związanych z ikoną Matki.

0: Moski Kazańskiej, czyli Kazań, Fatima i właśnie Damaszek. No i ufamy, że to nie jest wymyślone przez nas, że to nie jest jakieś poskładane przez nasze pomysły, tylko że to jest coś, co się wyjaśni. Tak?
1: No a dlaczego Fatima i Kazań? Akurat taki wybór.
0: To jest historia Matki Bożej Kazańskiej. Ona najpierw towarzyszyła powstańcom, którzy szli wyzwolić Kreml z polskiej okupacji, jako ta matka obrończyni Rosji. Potem Kutuzow dzięki modlitwie przed tą ikoną wyganiał Napoleona spod Moskwy. Potem ona, rzekomo, to są podania, pomagała komunistom i Stalinowi, bo jednoczyła naród podczas tej największej opresji, podczas oblężenia właśnie Moskwy. Więc ona jest palladium, taką tarczą ochrony, jedną z największych ikon rosyjskich, coś jak u nas Matka Boska Częstochowska. No i z Kazania ona się raz rosyjski zresztą zaczyna. Ona zaginęła na początku XX wieku z Petersburga, gdzie była w cerkwi. Odnalazła się po wielu latach na czarnym rynku antykwarycznym w Europie Zachodniej. Ktoś ją wykupił i poznając się na niej, postanowił ją umieścić w jakimś godnym miejscu do czasu, aż będzie mogła wrócić na pierwotne swoje miejsce. I ten ktoś postanowił umieścić ją właśnie w Fatimie. Zbudowano dla niej domu spacji, specjalne miejsce. No i tam była przez ileś lat, aż do czasu, kiedy papieżem został Polak. I wtedy ten ktoś pomyślał, że jest czas, żeby ona do papieża poszła i on ma zadecydować, co dalej. I u niego na biurku ona czekała znowu długi czas, ta ikona, aż nastała pierestrojka, Gorbaczow, i wtedy papież Polak wysłał tą ikonę, bo sam nie mógł, nie pozwolono mu odbyć spotkania z patriarchą Rosji. Nie odwiedził Rosji nigdy, to było jego marzeniem niespełnionym. No ale ta ikona wróciła właśnie przez Moskwę do Kazania, uroczyście wprowadzona do cerkwi zaśnięcia w Kazaniu Matki Bożej, czyli wróciła na pierwotne swoje miejsce. A Damaszek, dlatego, bo jest taka współczesna mistyczka, jedna z największych, jak mówią mistyczek Kościoła Katolickiego, Myrna Nazur, mieszka w Damaszku. Ona tam na co dzień doświadcza tego absurdu wojny. W zeszłym roku, pchając ten wózek z obrazem przez Częstochowę, ona do nas przyjechała specjalnie, była w Polsce pierwszy raz. Odwiedziła Jasną Górę wtedy, kiedy my tam byliśmy, no i mieliśmy wspólną modlitwę, więc to taki też szczególny czas. No i my ją chcemy odwiedzić w Damaszku, takie jest nasze pragnienie. Ona wie o naszym przylocie, tam chcemy też modlić się razem ze wspólnotami chrześcijańskimi. Ona od męża kilka lat temu otrzymała w prezencie ikonę, którą kupił dla niej, jej mąż jest prawosławnym, w Bułgarii, w Sofii. Przywiózł jej w prezencie ikonę właśnie Matki Bożej Kazańskiej. I ona przy tą ikoną doświadcza pewnych stanów. No brzmi to oczywiście dziwnie. Ja nie mówię, że znaleźliśmy jakiś klucz, że go szukamy. To jak te trzy miejsca się łączą, jest jakąś tajemnicą, ale na pewno Kazań, Damaszek i Fatimę łączy. W jaki sposób ta ikona, jaki łączy, co to oznacza? Być może wyjaśni ta droga, być może wyjaśni Berlin.
1: Taki obraz mam, słuchając ciebie, akurat w tym wątku Rosji, Niemiec, naszych trudnych sąsiadów, naszej trudnej historii, pośrodku których to dwóch krajów jest wojna. Jest wojna, która dotyczy naszej historii najnowszej i tego, co jeszcze wiele z, no już niewielu żyjących ludzi ma w pamięci, ale też tego, co dzieje się w Syrii, bo wojna w Syrii nie jest tylko i wyłącznie wydarzeniem, które dotyczy tego miejsca. Tam, jak dobrze wiemy, znając geopolitykę, są zaangażowane także różne inne kraje.
0: To, co się dzisiaj dzieje w Syrii, w Rosji i w Europie Zachodniej, dotyczy także nas. Ja już nigdzie się nie mogę oddalić, żeby mnie nie dotyczyła sytuacja międzynarodowa. Chociażbym chciał mówić, że jako pielgrzym ja nie interesuję się polityką, ona gdzieś tu jest. I każdy mój wybór jest jakby w tym świecie dokonywany. Jakby napisali tą ikonę dla nas Ukraińcy. Poprosiliśmy ich o to. To już kolejny raz. Pisali do nas kiedyś Benedykta na drogę do Belgii. Patrona Europy, świętego Benedykta z Norsi. I napisali dla nas, dla Polaków idących do Berlina, najświętszą ikonę Rosji napisali Ukraińcy. Gdybym ja wzorem moich dawnych lat próbował brać to na siebie i jakoś analizować, czy czytać, co to znaczy, gdzie to prowadzi i tak dalej, no to bym pod tym ciężarem dawno gdzieś tam się już... To my robimy, ufamy tyle, ile do nas należy. Ta droga prowadzi już nas ileś lat, to będzie 6. rok teraz, licząc na tej pierwszej drogi z Jerozolimy do Asyżu, z Moskwy do Asyżu i z Fatimy do Asyżu. Wtedy ta mapa, ta droga z tych trzech miast wyznaczyła tau na Europie. Dzisiaj znowu jest tau, tylko ten wektor przesunął się jakby z Asyżu do Berlina. To dojście, punkt dojścia. Asyż, czyli miasto proroka pokoju. Dzisiaj, czyli rok przed Fatimą.
1: Przed rocznicą.
0: Przed setną rocznicą Fatimy i tym wezwaniem do właśnie nawrócenia, także Rosji, tam jest ta Rosja tak mocno akcentowana. Idziemy właśnie do Berlina z tą intencją przebłagania z grzechy świata. Idą więźniowie, ludzie z doświadczeniem zniewoleń, którym dana została szansa, którzy w jakiś sposób odrodzili się dzięki miłosierdziu, których to miłosierdzie, tak ufamy, zaprosiło w drogę. Każdy z nas pokonuje wewnętrzną drogę i pyta o siebie, o swoje sprawy, ale też niesiemy coś razem. Ale co to wszystko oznacza? Co ten Berlin znaczy, to ufamy, że te odpowiedzi przyjdą.
1: Berlin, Moskwa, Damaszek, Fatima. Jakieś miejsce Polski w tej pielgrzymce jest?
0: Tak, i to nawet szczególne, bo będziemy szli, ta południowa nasza droga idzie przez Kraków. I to właśnie w chwili, kiedy papież tam będzie. Nikt tego nie planował. Ta droga tak się ułożyła, że wkraczamy ze Słowacji do Polski właśnie w połowie lipca. I dochodzimy do Krakowa, gdy papież jest wtedy z młodzieżą. Ale jakby nie zajmujemy się zupełnie tym. Nieważne jest tutaj, co się stanie, czy my w ogóle spotkamy się na jakiejś mszy z Ojcem Świętym. Zresztą nie mamy żadnych identyfikatorów, więc podejrzewam, że to i tak jest niemożliwe, ale w wolności oddajemy to tej drodze i jak będzie, tak będzie.
1: Pielgrzymka Bożego Miłosierdzia. Potrzebne jest światło.
0: Wolność. To, co jest tutaj tematem spotkania. Moje osobiste. Ten świat cały nie ma znaczenia, jeżeli i ta droga nie ma nawet znaczenia, jeżeli ja odejdę od wolności mojej, tego mojego pierwszego powołania.
1: Wracamy do Państwa za chwilę. To będzie już ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym rozmawiamy o pielgrzymowaniu do wolności. Paweł Jóźwiak-Rodan, reżyser filmu Pielgrzym, bohater tego filmu Roman Zięba, pielgrzym i ewangelizator, są gośćmi programu.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym rozmawiamy o pielgrzymowaniu do wolności. Roman Ziemba, pielgrzym i ewangelizator. Paweł Jóźwiak-Rodan, reżyser filmu Pielgrzym. Jak powstawał film? Trochę już wiemy. Trochę słyszeliśmy tutaj w ciągu ostatnich paru dziesięciu minut, ale coś więcej.
2: Tak, myślę, że podobnie jak Pielgrzymka. To znaczy wiele trudności było, żeby ten film powstać. Ani telewizja go nie chciała wesprzeć wówczas, ani Polski Instytut Sztuki Filmowej jakoś to tak prowadziło taką drogą, że najpierw ja jakoś tak próbowałem, robiłem zdjęcia po prostu, bo zawierzyłem temu tematowi, inwestowałem swoje środki, a potem przekonałem do tego dużego producenta i jakoś tak ułożyliśmy to jako trzech koproducentów prywatnych. No więc tak, no tak to jeżeli chodzi od strony producenckiej, natomiast jeżeli chodzi od strony realizacyjnej, no to były trzy lata. To były trzy lata, mówimy o Pielgrzymce 2013 i w tych czasach rzeczywiście tylu informacji, można pomyśleć, że ten temat się zdezaktualizował, ale jak ta rozmowa pokazała, jednak on cały czas wraca i...
1: Sama pielgrzymka ile trwała?
3: No, to było kilka miesięcy, prawie trzy.
1: Dobrze, no to trzy miesiące zdjęć.
2: A no, trzy miesiące zdjęć.
1: Trzy lata prawie postprodukcji?
2: Nie, trzy miesiące zdjęć pielgrzymki, ale były jeszcze zdjęcia przed pielgrzymką, w których no, dokumentacja tematu, jakby zanim ta pielgrzymka się pojawiła do Moskwy, to były wywiady z bohaterami, z poznawanie się nawzajem. Inne pielgrzymki, tam też były takie polskie, krótkie, które finalnie nie weszły do filmu. Więc to było, no, powstawianie dokumentu to jest też rodzaj właśnie szukania, tak? Szukania, jak to ma wyglądać, gdzie tu jest temat, gdzie, w co tutaj wejść. I wtedy pojawiła się ta droga do Moskwy, ta droga na wschód. No i to też było, trzeba było przygotować, że to akurat filmujemy. Także to były, nawet po powrocie też były zdjęcia. Przecież tam jest dużo, dużo wątków, jak już pielgrzymka się skończyła. Także, tak, postprodukcja też trwała długo, bo trwała rok. Montował to student montażu, bardzo zdolny, który teraz już robi filmy też fabularne, mimo że dalej studiuje, także bardzo... Natomiast przez to, że on studiował, to montaż musiał trwać rok, no bo miał zajęcia, więc... Jest to wszystko tak metodą taką niezależną, bardzo oddolnie powstawało gdzieś wśród ludzi, którzy zawierzyli, że ten temat, że w ogóle ten film może przynieść coś dobrego. No i dlatego, no i też kwestie realizacyjne, że trzeba było przerywać zdjęcia, bo nie było budżetu, więc trzeba było prosić o ten budżet. Także trzy lata takiej pracy z przerwami, tak? No nie mówię, że trzy lata jakby. Natomiast tak, no droga, jak droga trochę przez mękę, no trochę ciągle kłody, ale myślę, że ona nadal trwa, bo cały czas są jakieś przeciwności, trzeba je pokonywać.
1: No. No, ideę rozumiem filmu, ale biorąc pod uwagę to, że jest rozpowszechniany na takich jednostkowych pokazach w kinach studyjnych, no to można sobie zadać pytanie, co sztuka dla sztuki, co dalej będzie z tym filmem?
2: No, jeżeli mogę o tym powiedzieć, no to ponieważ on powstawał oddolnie jako niezależny film, no to mamy nadzieję, że zostanie wydany. To znaczy teraz prosimy, ogłosiliśmy taką akcję, która potrwa do początku czerwca, do 7 czerwca na taką akcję, żeby po prostu wszyscy nam mogli pomóc w wydaniu tego filmu na płycie DVD, na płycie Blu-ray i w systemie cyfrowym, czyli po prostu taki crowdfunding. I można się zrzucić na wydanie tego filmu, żeby poszedł w świat, a w zamian dostać płytę filmu, czy małe takie ikonki właśnie Świętej Olgi. Także też są duże, przewidziane takie w wydruku na drewnie, ale też, które dotyczą filmu. A nawet jest też jedna z takich możliwości, że można wybrać się w miejsca, w których film był kręcony razem z nami. Także no takie wezwanie do wsparcia tego filmu jest tutaj, jeżeli mogę o nim powiedzieć, to właśnie mówię.
1: No i jeżeli ktoś teraz nagle zapałał chęcią, żeby tę produkcję, tę możliwość wydania filmu wesprzeć, To jak ma to zrobić?
2: No, na Polak Potrafi jest taka akcja, polakpotrafi.pl, łamane przez pielgrzym, lub na stronie filmu www.filmpielgrzym.pl. Tam wszystko jest wyjaśnione, tam jest po prostu, to jest taki, no, nie wiem, czy państwo się z tym spotkali, ale po prostu crowdfunding, czyli jakby
3: zbieranie środków,
2: zbieranie środków na tłumne, można powiedzieć w cudzysłowie, zbieranie środków na wydanie tego filmu, więc bardzo mi miło, że mogłem o tym powiedzieć i bardzo proszę o pomoc i o, jeżeli ktoś się zainteresował tematem też tego filmu.
3: My też w drodze mówimy, że, bo to jest rodzaj pielgrzymki, czyli wejście z wiarą w niepewność, no albo się uzbiera, albo się nie uzbiera. Jeżeli wola Boża będzie taka, no już nie mówię o tym szukaniu jej ciągle gdzieś tam, ale jeżeli intencja jest czysta, to droga się prostuje. I ten cel jest do osiągnięcia, jeżeli jest czyste serce. Więc jeżeli ten film ma zrobić coś dobrego, to myślę, że znajdzie ludzi, którzy czując to zaproszenie, wesprą
2: to. A jeżeli nie, no to nie, bo wtedy tam jest po prostu, jeżeli uzbierzemy określoną kwotę, to film zostanie wydany, a jeżeli nie, to pieniądze wrócą do wspierających i film nie zostanie wydany. I nawet rozmawialiśmy z Romanem, że może, że powinniśmy być wolni, to jest temat tej audycji o wolności, też na takie rozwiązanie, że jeżeli nie uda się uzbierać, to znaczy, że gdzieś tam góra tak chciała i ten film ma iść bardziej niszową drogą.
3: I ta droga tak może
2: i też mamy się na to otwierać w wolności. Także wszystko w wolności, także wsparcie tego filmu.
3: Pragnienie jest, no ale wolność.
1: Dobrze, to doszliśmy już do takiego miejsca w naszej rozmowie, tutaj już jakiś czas temu, że tym sensem pielgrzymowania jest dojście do spotkania z Bogiem w sobie, z tym, co Bóg chce, aby się działo w naszym życiu, w rozpoznaniu, w jakiejś przemianie życia, w tym, co się z tym wiąże. No to już są rzeczy takie, które tutaj na poziomie ogólnym trzeba powiedzieć, bo każdy tego doświadcza konkretnie w swoim sercu. Ale chcę was zapytać teraz, jaki waszym zdaniem na dzień dzisiejszy był sens robienia tego filmu o takim pielgrzymowaniu?
3: Ja tego zacząłem. Powiedziałem na początku rozmowy o mojej córce, że dla mnie owocem jest to, sensem tego filmu, że Inga, moja córka, widząc go, widząc mnie w tym filmie, widząc mnie, jak myślę o niej, jak modlę się za nią, jak mówię o tym, że do niej, to był punkt pewien zwrotny naszej relacji, więc ja dziękuję tutaj w ogóle. Ja się czuję wdzięczny, bo ten film bardzo wiele zmienił w relacji mojej z córką. Dzisiaj ona jest inna.
2: Mam nadzieję, że tak było. Natomiast pytanie było, dlaczego ten film? Więc też o tym mówiłem, ale no ja jakby też czułem tą historię. Część osób mówi, bo tam też bohaterem jest Wojtek, że na przykład chciałoby obejrzeć więcej Wojtka. Natomiast ja tutaj tą historię rodzinną Romana gdzieś potraktowałem bardzo osobiście i myślę, że ona bardzo koreluje z tym moim filmem o moich rodzicach, z tym bardzo osobistym takim dokumentem, tak zwanym personal documentary. Mama, tata, Bóg i szatan. Myślę, że to jest, że to gdzieś tutaj wracam do punktu jakby analizy swojego życia i tego, gdzie ja jestem, w jakim punkcie swojej drogi. Myślę, że jeszcze zdecydowanie nie dotarłem do celu, ale zbliżam się do niego powoli. I ten film jest takim ważnym, bardzo ważnym i angażuję całą energię swoją, całą moc właśnie w ten film, który jest dla mnie bardzo ważnym filmem. Może nawet ważniejszym niż ten o rodzicach.
1: Jakie jest wasze doświadczenie dotyczące pielgrzymowań? Czy ono naprawdę konkretnie jest w stanie i może zmienić życie?
3: Na jednym z pokazów w Niepokalanowie Lasku podeszła do mnie młoda osoba. Ten film wyświetlono w ramach rekolekcji. Ta osoba okazało się była na przepustce ze szpitala onkologicznego, młoda dziewczyna, która nie chciała tego pytania zadawać podczas bardzo burzliwej dyskusji, która po projekcji była i trwała ponad 2 godziny. Natomiast ona przyszła do mnie potem do pokoju z takim pytaniem. Usiadła na fotelu i powiedziała mi tak: skąd wy bierzecie nadzieję, kiedy ona znika? Ja wiedziałem, że to pytanie jest tylko pewną taką formą jakąś, że w niej się coś dokonuje już. Że ona to pytanie zadaje, ale jakby ta odpowiedź już gdzieś jest. Ja oczywiście bardzo mnie to poruszyło, to pytanie. Nie potrafiłem na niej oczywiście udzielić odpowiedzi, bo w takich chwilach ona mi wyjaśniła właśnie, że rano chciała uciec, że ma rokowanie bardzo złe, że to jest taka białaczka, która nie kwalifikuje się do przeszczepu, więc ona liczy tylko na te leki, ale one nie działają, więc ona się liczy z końcem. Młoda dziewczyna w trakcie studiów postawiona wobec faktu odchodzenia. Czy pielgrzymka coś może zmienić? Ja myślę, że w jakiś sposób ta historia dała jej jakąś nadzieję na przekroczenie pewnej niemocy w sobie, pewnej niewiary. I to nie było w mojej odpowiedzi na to pytanie. Ona po prostu przyszła po to, żeby chwilę pobyć, czegoś razem podoświadczać, jakiegoś przepływu. Jesteśmy razem w tej drodze. Ja i ona stawiam sobie bardzo podobne pytania. Tu nie ma prostych odpowiedzi, ale ta historia pokazuje to mierzenie się z tymi najtrudniejszymi może w nas sprawami.
2: Z kolei dźwiękowiec filmu, pozdrawiam Artura, powiedział mi, takie filmiki robimy promujące akcje, jeszcze ten filmik nie ujrzał światła dziennego, ale powiedział, że ta historia daje mu siłę też w codzienności, na przykład jak z dzieckiem i z zakupami wchodzi po schodach, jest kolejny schodek i on już po prostu nie może wejść kolejnego schodka, nie wiem, wychodząc z supermarketu, bo dziecko krzyczy, płacze i tego, to przypomina sobie Romana i mówi, on mógł przejść tyle tysięcy kilometrów, to ja też przejdę ten schodek. Więc tak też po ludzku myślę, że...
1: No to niejako odpowiedziałeś na pytanie, które chciałem teraz postawić już na koniec zupełnie, ponieważ i o pielgrzymowaniu, i o filmie mówimy. Czy macie takie doświadczenie, które dotyczy nie tylko filmu Pielgrzym? Tu już częściowo rzuciłeś konkretny fakt, który można zastosować do tego pytania, ale szerzej, czy film waszym zdaniem jest w stanie zmienić życie? Jakiś konkretny, jakieś wydarzenie, jakaś scena, jakiś dialog. Czy macie takie doświadczenie z własnego życia, że film wam coś powiedział? Pielgrzym albo jakiś inny, który widzieliście, może fabularny, może dokumentalny.
2: Gdybym w to nie wierzył, to bym nie robił filmów, więc myślę, że tak.
3: Ja myślę, że pewne wydarzenia z życia mogą wystąpić w filmach obejrzanych, sceny z filmów, ale nie tylko. Może ten obraz wrócić w momencie krytycznym, pojawić się w chwili jakiegoś dużego kryzysu. Może to być scena z filmu. Ja taką scenę mam, to jest scena z misji. Ten moment, kiedy Indianin odcina temu właśnie bohaterowi.
1: Granemu przez Roberta De Niro.
3: Tak, odcina mu ten worek, ten wór z całą jego historią.
1: Ciekawe, że to jest scena, na której powołuje się mnóstwo osób.
3: No bo ona
1: chodzi o własne doświadczenie.
3: Jest pewną kulminacją pewnego uwolnienia. Może tym punktem, do którego właśnie w wolności ta droga prowadzi. Ja być może taką scenę przywołam, gdy będzie jakaś tam moment krytyczny, bardzo trudny, że warto ufać i wierzyć do końca zawsze.
1: To tutaj postawmy kropkę. Niech to będzie puenta dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym rozmawialiśmy o pielgrzymowaniu do wolności, a gośćmi państwa i moimi przez ostatnie 2 godziny byli Roman Zięba, pielgrzym i ewangelizator, współtwórca inicjatywy Idzie Człowiek. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Oraz Paweł Jóźwiak-Rodan, reżyser filmu Pielgrzym, którego Roman jest bohaterem. Wielkie serdeczne dzięki.
2: Bardzo dziękuję.
1: Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, zostańcie z Bogiem. Dobrej nocy. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.